0: pastelu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refren.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: Radio RSK.
2: Dobrze, udaj się w daleką podróż gdzieś.
3: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej. A twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba

0: Śląska, Śląsk News.
1: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. Zapraszam na magazyn reporterów Eski Śląsk. Dziś porozmawiamy o tym, że przed akwaparkiem Nemo w Dąbrowie Górniczej powstaną carporty z panelami fotowoltaicznymi na dachach. Auta zyskają ochronę przed słońcem lub śniegiem, a Nemo oszczędzi na rachunkach za energię. Przeniesiemy się też do Katowic. Tam Muzeum Historii zakupiło kolekcję 38 dzieł Witkacego. Obrazy były częścią największego przedwojennego zbioru prac artysty należącego do jego najbliższych przyjaciół. Kosztowały 8 milionów złotych. O szczegółach za moment. Porozmawiamy też o tym, jak sobie radzić z falą upałów. Ta przed nami. To i wiele innych ciekawych materiałów ze Śląska i Zagłębia przed nami. Zostańcie na 99.1. Zaczynamy!
0: Eska Śląsk.
1: Czas deszczowej i chłodnej pogody dobiega końca. Przed nami kilkudniowa pierwsza w tym roku fala upałów, podczas której temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. Materiał przygotowała Kasia Ziłkowska.
2: Basia Podhalicz, ratownik medyczny. Możemy stracić czujność, oprócz tego, że dotknie nas gorąco, to oprócz krótkich spodenek i krótkiego t-shirtu, pamiętajcie, żeby wziąć ze sobą butelkę wody, żeby się nawadniać te 2 litry wody. Proszę Was o to, żebyście pili minimum, bo to jest najczęstsza przyczyna zasłabnięć, bólów głowy i słabości. Czapkę na głowę i nie wychodźcie, kiedy jest godzina 12, pierwsza, druga, kiedy słońce jest najsilniejsze. Jeśli macie jakieś sprawy do załatwienia, zróbcie to albo wcześniej rano, albo późno po południu.
3: Jak często Wy w takich dniach właśnie takich upałów wyjeżdżacie? To są pewnie częstsze wyjazdy niż zwykle.
2: Tak, są to częstsze wyjazdy, ale właśnie sprowadza się to do tego, że zapominamy o piciu wody. Oprócz tego, że wydalamy wodę z organizmu z moczem, to również parujemy, a w tak wysoką temperaturę pocimy się, tracimy mikroelementy. I najczęstsza przyczyna naszych wyjazdów to są właśnie zasłabnięcia. Słabość, bóle głowy, drżenia. To wszystko jest w wyniku tego, że nie pamiętamy, żeby pić.
3: I to nie mówimy tylko o osobach schorowanych czy starszych. To może dotknąć każdego.
2: Oczywiście, te osoby, które pracują na zewnątrz, bezpośrednio mając kontakt ze słońcem, czy dzieciaki, które biegają cały dzień po boisku i zapomną ze sobą wziąć coś do picia, jak i również osoby młode, które są często przeciążone, kiedy wychodzą w upały, bardzo szybko organizm to sobie weryfikuje i dochodzi do utraty przytomności, do zasłabnięć, albo wracają wieczorem do domu, a okazuje się, że mają na przykład gorączkę.
3: Na przykład wracając z pracy kilkadziesiąt minut spędzają w nagrzanych samochodach stojąc w korkach.
2: O, na szczęście to może już takie samochody bez klimatyzacji nie jeżdżą. Niemniej, jeśli pracujecie gdzieś na hali albo w jakimś dusznym pomieszczeniu, to poproście swojego pracodawcę, żeby dostarczył Wam wodę, no i róbcie częste przerwy, gdzie idźcie do pomieszczenia, gdzie możecie się schłodzić, albo stójcie gdzieś, gdzie będzie przepływ świeżego powietrza.
3: Czy da się przygotować na takie ciepłe dni, czy nie? Czy po prostu już musimy reagować, jak one nadejdą?
2: No, słuchajcie, odwodnienie to nie pojawia się z godziny na godzinę, tylko jest to jednak proces. Jak nie jesteśmy nauczeni picia, no to wysokie temperatury to raz, dwa zweryfikują, że szybko dojdzie do tych zasłabnięć. Jeśli na co dzień trzymamy się w dobrej kondycji, w dobrym stanie zdrowia, upały nam nie zaszkodzą, ale jeśli tylko nie dopełnimy obowiązku co do swojego organizmu, możemy się spodziewać gorszego samopoczucia.
3: W czasie tych gorących dni przychodzi ochota na schłodzenie się w wodzie. Niestety ta woda chyba chłodna bardzo jest w tej chwili.
2: No, jako ratownik wodny obecnie niedziałający, to święto Jana, czyli koniec czerwca, no było dla nas, dla ratowników, wyznacznikiem, kiedy można wejść pierwszy raz do wody. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby schłodzić się w akwenach wodnych, ale niech to będzie dla nas bezpieczna głębokość w akwenach, gdzie jest to dla nas znajome. Nie wchodźmy w miejsca, których nie znamy, które są potencjalnie niebezpieczne, gdzie nie ma innych ludzi, bo w razie, kiedy coś nam się przydarzy, żeby ktoś mógł nam pomóc. No i oczywiście nie po alkoholu.
3: Nie było takich ciepłych dni, żeby się ta woda zdążyła nagrzać, prawda? I ta różnica temperatur może być zabójcza dla niektórych.
2: To tak, do skurcze mięśni, bo w zimnej wodzie te mięśnie jednak będą się kurczyć i możemy to odczuć zwłaszcza na mięśniach klatki piersiowej, gdzie nagle może nam zabraknąć tchu i możemy wpaść w panikę. Dlatego tak ważne jest, żeby też nie kąpać się w miejscach, gdzie nie będzie w stanie nam nikt pomóc, bo na ratowników jest jeszcze za wcześnie, ale kiedy będziemy mieli kogoś na widoku i będziemy krzyczeć pomocy, jednak mamy szansę na to, że ktoś nas uratuje. Nie wchodźmy w miejsca, gdzie nikt nie będzie w stanie nam pomóc.
3: Czyli co? Od tego tygodnia czapka na głowę, butelka wody
2: w rękę. Tak, czapka, woda i poruszamy się tam, gdzie jest cień i nie wychodzimy w godzinach, kiedy to słońce ma największe natężenie.
3: A w jaki sposób o dzieci zadbać?
2: Kremy z filtrem, czapki na głowę i żeby ta skóra dziecięca, która jeszcze nie jest przystosowana do tego, żeby się opalać, żeby te dzieci trzymać w cieniu, a dzieci, które są przewożone w budkach, czyli tych wózkach głębokich należąco, żeby nie przykrywać tych wózków pieluchami, chroniąc przed słońcem, bo w momencie, kiedy dziecko jest w wózku należąco, jeszcze takie malusie, i przykryjemy ten wózek pieluchą, temperatura w środku może osiągnąć nawet 60 stopni.
1: Na części parkingu przed akwaparkiem Nemo w Dąbrowie Górniczej powstaną carporty z panelami fotowoltaicznymi na dachach. Auta zyskają ochronę przed słońcem lub śniegiem, a Nemo oszczędzi na rachunkach za energię. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
4: Bartosz Matylewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
3: Miasto stawia na ekologię, ale też na oszczędności. Przy parku wodnym Nemo pojawią się carporty.
4: Dąbrowski akwapark Nemo pozyskał 1 000 000 złotych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego na inwestycję związaną z odnawianiem źródłami energii. Chodzi o montaż carportów, czyli wiat parkingowych, których dachy wykonane są z paneli fotowoltaicznych. Dzięki tej inwestycji Dąbrowski Aquapark będzie w stanie zaoszczędzić około 160 tysięcy złotych rocznie na samym zakupie energii, a ta w tego typu obiekcie jest bardzo potrzebna i przydatna, ponieważ niewiele osób o tym wie, ale aquapark to nie tylko baseny, a w zasadzie cała fabryka i cała machineria, która znajduje się dokładnie pod basenami. To kwestie związane z filtrami, to kwestie związane z podgrzewaniem wody. I dzięki tej inwestycji spółka będzie mogła ograniczyć swoje koszty, co w dalszej perspektywie pozwoli optymalizować koszty funkcjonowania akwaparku i całej spółki.
3: Zyskają też kierowcy zadaszone parkingi.
4: Biorąc pod uwagę, że parking Nemo to duża odkryta powierzchnia, z pewnością pojawienie się zadaszonych, zacienionych miejsc parkingowych będzie niewątpliwym atutem dla osób, które właśnie wyjdą z basenu, wsiądą do samochodu, który przez kilka godzin nie stał na słońcu, a pod zacienioną wiatą. Jednym z elementów tego systemu będą również magazyny energii, które w momencie największego nasłonecznienia będą przejmowały wytworzoną energię przez fotowoltaikę i będą ją przekazywały do zużycia w momencie, kiedy cała ta basenowa maszyneria zużywa tego prądu najwięcej. Dzięki temu również zarządzanie zużyciem energii będzie bardziej elastyczne i bardziej dostosowane do bieżących potrzeb funkcjonowania akwaparku. To z pewnością oszczędności dla spółki Nemo, ponieważ akwapark funkcjonuje jako samodzielny organizm rynkowy. Dlatego też każda tego typu inwestycja, zważywszy, że akwapark w Dąbrowie Górniczej to obiekt, który ma już ponad 20 lat, każde dostosowanie go do współczesnych warunków pozwalające na ograniczenie zużycia mediów jest krokiem w dobrą stronę, pozwalającym spółce dalej się rozwijać i funkcjonować we współczesnym komercyjnym świecie.
3: I kiedy to wszystko się zacznie dziać?
4: Po decyzji, która zapadła na ostatniej sesji Rady Miejskiej o przekazaniu wsparcia dla spółki Nemo, spółka przygotowuje się do ogłoszenia przetargu i inwestycja ta ma być realizowana w formule zaprojektuj i buduj, tak aby jak najszybciej nowa instalacja mogła pomóc ograniczyć koszty funkcjonowania Dąbrowskiego Aquaparku.
1: Muzeum Historii Katowic zakupiło kolekcję 38 dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza Witkacego. Obrazy były częścią największego przedwojennego zbioru prac artysty należącego do jego najbliższych przyjaciół, lekarza i malarza Teodora Białnickiego Biruli i jego żony Heleny. Do tej pory zbiór znajdował się w rękach ich krewnych. Te mają być magnesem, który przyciągnie do placówki turystów. Zapłaciliśmy za kolekcję 8 milionów złotych, mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. Materiał przygotował Darek Brombosz.
5: Pieniądze, które zapłaciliśmy za tą kolekcję, zostaną przekazane na rzecz budowy fundacji, która ma pomagać później młodym ludziom, młodym fizykom, bo obrazy kupiliśmy od państwa profesorów, którzy są sławnymi profesorami nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Wykładali na Uniwersytecie Warszawskim, a dzisiaj właśnie chcą stworzyć fundację pomagającą młodym ludziom nauki, a my dzięki temu mamy piękną kolekcję portretów Witkacego, które będą, mam nadzieję, kolejnym magnesem przyciągającym do naszej placówki muzealnej. Generalnie tutaj jest bardzo dużo różnych twarzy, tych, które były znajome dla Witkacego, ale również mamy jego autoportret, który jest jednym z takich, powiedzmy, najważniejszych dzieł z całej tej kolekcji. No i oczywiście będziemy chcieli to jak najszybciej zagospodarować i pokazać wszystkim naszym mieszkańcom i gościom, którzy będą odwiedzali Muzeum Historii Katowic. Tych czasów nie pamiętam, ale podobno wszystko od Witkacego się zaczęło. To właśnie pierwsze dzieła sztuki, to Asymetryczna dama, to właśnie od tego portretu zaczęła się historia Muzeum Historii Katowic. Wtedy postanowiono założyć tą placówkę i ją rozwijać, a więc można powiedzieć, że rozpoczynamy od Witkacego, ale nie kończymy, choć koło zatoczyliśmy, no bo tak jak na wstępie powiedziałem, jest to ostatnia z tak dużych kolekcji tego autora. Fajna, że 8 milionów złotych zapłaciliśmy za 38 dzieł.
6: Jacek Zibel, Muzeum Historii Katowic. Ale w najbliższych tygodniach i miesiącach obrazy będą poddane bardzo dokładnym oględzinom konserwatorskim. I dopiero po tym, kiedy konserwatorzy wypowiedzą się w formie pisemnej na temat każdego obrazu, chociaż można dodać, że one są w dobrym stanie, ale taka komisja konserwatorska musi się wypowiedzieć. Wtedy zdecydujemy o tym, kiedy będą pokazane i które będą przeznaczone do konserwacji w pierwszej kolejności. Kolekcja jest bezpieczna. Więcej nie mogę powiedzieć właśnie z tego powodu, żeby była bezpieczna. My Witkacego pokazujemy w pewnym rytmie. Nie pokazujemy go na wystawie stałej, pokazujemy go w pewnym rytmie. Dlatego, że pastel potrzebuje odpoczynku. Nie chcemy, żeby były te obrazy wystawione na światło, tylko pokazujemy je na pewien czas, potem znowu chowamy, potem znowu. Tak samo postępujemy z innymi pracami. Czyli chcemy je przede wszystkim zachować w możliwie najlepszym stanie dla następnych pokoleń. Ale ktoś, kto regularnie zagląda na naszą stronę albo do nas przychodzi, wie, gdzie jest Witkacy i kiedy można go zobaczyć. Tak, historia zatoczyła około 45 lat temu. Miasto Katowice kupiło pierwsze prace Witkacego. Najpierw one były na terenie miasta, nie w muzeum jeszcze, ale szybciutko zostały przekazane do muzeum. 45 lat później miasto kupiło wspaniałą kolekcję, tak jak powiedziałem, ostatnią. Nie ma już takiej kolekcji. Nie można stworzyć czegoś z niczego, więc to była ostatnia i jedyna szansa i pan prezydent się zgodził, żeby tę szansę wykorzystać, co dla nas jest krokiem milowym, ale także dla miasta. Promocja miasta jest tutaj bardzo duża.
7: Natalia Kruszyna, Muzeum Historii Katowic. W tej chwili to będzie rzeczywiście czwarta kolekcja w Polsce. Po największej kolekcji, która jest w Słupsku, tam jest ponad 250 prac, wspaniała kolekcja rzeczywiście w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Potem druga kolekcja znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie, jako że Witkacy też w Warszawie mieszkał, urodzony był w Warszawie. Trzecia oczywiście w Zakopanem, no i nasza jest czwarta, 69. Plus mamy jeszcze 23 kartki korespondencji właśnie z Asymetryczną damą i 11 dokumentalnych fotografii. Najbardziej wyjątkowa jest dlatego, że to jest część kolekcji Teodora Białynickiego-Biruli, tak jak mówię, najbliższego przyjaciela Witkacego w okresie międzywojennym. Jednej chyba z naprawdę bardzo nielicznych osób, z którą Witkacy nigdy się nie pokłócił, bo jak zapewne wiecie, Witkacy miał takie różne swoje, nazwijmy to humory, czy jakieś tam czasem czegoś nie lubił i tak dalej. Potrafił swoich znajomych na przykład przesuwać na liście swoich znajomych na jakieś odległe miejsca. Natomiast z Teodorem nigdy się nie pokłócił. Zawsze bardzo, bardzo się wzajem szanowali i Witkacy też jak gdyby jego bardzo szanował, jego opinię. Bardzo wiele z tych dzieł po prostu darował Teodorowi, bo wiedział, że Teodor nimi się zaopiekuje. Teodor również opiekował się matką Witkacego, kiedy ta już była umierająca. Witkacy notabene mieszkał przez jakiś czas u nich w domu. Także ta kolekcja powstawała jak gdyby w takiej ogromnej przyjaźni i te obrazy również powstawały z przyjaźni, z chęci pokazania przyjaciela, jego żony, jego rodziny, osób, które tam bywają, bo były to ciekawe osoby, byli to ciekawi ludzie, którzy w jakiś sposób inspirowali Witkacego. To nie było, bo Witkacy, jak wiecie, prowadził tak zwaną firmę portretową swoją, tak? Także każdy mógł przyjść praktycznie, jeżeli miał jakieś finanse, zamówić sobie portret w dowolnym typie, bardziej podobnym lub mniej podobnym, bardziej wydziwionym, tak? ale to były wszystkie portrety, które po prostu Witkacy chciał namalować dla swoich przyjaciół, bo go fascynowali po prostu. Więc stąd one są niezwykłe. Dzieła sztuki na rynku to jest naprawdę bardzo... To zależy, kto przyjdzie na aukcję, tak? Ale Witkacy rzeczywiście jest jednym z najdroższych naszych dzisiaj malarzy, mimo że jego dzieł powstało tak wiele, bo to też jest kwestia. No jeżeli jakiegoś twórcy jest dzieł kilka, prawda, no to wiadomo, że one od razu rosną w cenę. Natomiast Witkacy był twórcą niezwykle płodnym, niezwykle pracowitym. Znamy kilka tysięcy jego dzieł, w związku z tym, a te obrazy wciąż utrzymują najwyższe ceny, bo są po prostu niezwykłe. No chociażby to można sądzić chociażby po tym, jak wyglądała wystawa, tak? I jakie duże było zainteresowanie, kiedy te dzieła były prezentowane na wystawie w 2022-2023 roku, to rzeczywiście przychodziły tutaj tłumy ludzi i były niezwykle zainteresowane. No ale to też dlatego, że Witkacy był niezwykłą postacią, z jednej strony niezwykle barwną, tak? O której się wspaniale opowiada, bo rzeczywiście daje mnóstwo inspiracji do ciekawych opowieści, ale z drugiej strony też dlatego, że był człowiekiem niezwykle twórczym, że trzeba pamiętać, że poza tym, że był malarzem, to był przecież jeszcze pisarzem, pisał powieści, dramaty, teksty publicystyczne, teorię sztuki stworzył, był filozofem, stworzył całą swoją własną teorię, całą filozofię, taki pogląd filozoficzny, który publikował, także interesował się współczesną nauką, odkryciami Einsteina i był w tym naprawdę na bieżąco. Czytywał prace naukowe na temat ówczesnej biologii, fizyki w językach oryginalnych. Także to był naprawdę niezwykły, wszechstronnie utalentowany człowiek, którego dzisiaj nazywamy polimatem.
0: SK Śląsk.
1: W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach uruchomiono zespół prehabilitacyjny wspierający pacjentów przed ciężkim leczeniem. To nowoczesne podejście do przygotowania pacjenta do ciężkiego leczenia, w szczególności zabiegów operacyjnych, terapii onkologicznych oraz długotrwałej hospitalizacji. Jej celem jest poprawa kondycji fizycznej i psychicznej chorego jeszcze przed rozpoczęciem leczenia właściwego, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka powikłań, skrócenie czasu hospitalizacji oraz szybszy powrót do sprawności i codziennego funkcjonowania. Z zespołem i pacjentem w Katowickiej klinice spotkał się nasz reporter Darek Brombosz.
8: Nazywam się Martyna Kurcz, jestem internistą z oddziału chorób wewnętrznych, autoimmunologicznych i diabetologii UCK i prowadzę wspólnie z kolegami poradnię prehabilitacji w ramach poradni metabolicznej w tym szpitalu.
9: To proszę powiedzieć, jaką rolę pani pełni w tym interdyscyplinarnym zespole?
8: Jako lekarz internista oceniam chorych pod względem metabolicznym, patrzę na ich choroby podstawowe, choroby, które mogę jakkolwiek modyfikować przed leczeniem, przed zabiegiem, tudzież przed leczeniem zachowawczym, chemioterapią i radioterapią. I dzięki moim działaniom jestem w stanie poprawić ich parametry przed zabiegiem.
9: Parametry może pani rozszerzyć? Co ma pani na myśli?
8: Oceniamy pacjentów pod względem gospodarki węglowodanowej, pod względem gospodarki żelaza, więc jesteśmy w stanie modyfikować leczenie cukrzycy, leczenie nadciśnienia, poprawić funkcję morfologii krwi, leczyć niedokrwistości.
9: Dlaczego to jest tak istotne przed poważnymi operacjami, o których mówimy, czyli na przykład operacjami onkologicznymi?
8: Nasi pacjenci są obciążeni nowotworem, który już a priori daje niedokrwistość. Nasi pacjenci to też są pacjenci obciążeni wielochorobowo, bo to nie tylko nowotwór im doskwiera, więc odpowiednie przygotowanie daje większe szanse na to, żeby ten zabieg, tudzież też chemioterapię i radioterapię po prostu przeżyli w dużym komforcie życia i w zdrowiu.
9: To powiedzmy w takim razie, ten pacjent trafia do pani, ile pani czasu spędza z jednym pacjentem?
8: W trakcie jednej wizyty, zwykle zajmuje mi ta wizyta około 30-40 minut. Rozmawiam z tym pacjentem o jego stanie zdrowia, też o jego samopoczuciu. Zbieram z nim wywiad, badam go, także mniej więcej tyle to mi zajmuje czasu.
9: Rozumiem, że każdy pacjent to inny pacjent.
8: Dokładnie. Pacjenci, których spotykamy w naszej poradni, są naprawdę różnymi pacjentami pod względem i wieku, i chorób towarzyszących. Nie można ich szufladkować. Każdy jest inny, każdy wymaga zupełnie innego podejścia i też czasu, który potrzebuje na taką wizytę.
9: To z jakimi największymi wyzwaniami musi pani się mierzyć w tym zadaniu?
8: przede wszystkim niedożywienie i to jest główny problem naszych chorych i to też jest duże wyzwanie, bo niestety choroby nowotworowe, jakby objawy, z którymi borykają się ci chorzy, powodują, że ci pacjenci nie są w stanie jeść. Sama choroba nowotworowa też powoduje głębokie niedożywienie, a jednak to niedożywienie generuje nam bardzo dużo powikłań później w późniejszym leczeniu. Sama nasza prehabilitacja polega na tym, że mamy konsultacje z wieloma specjalistami. Oprócz podejścia lekarskiego mamy również konsultacje dietetyka, psychologa, który jest też neurologopedą, fizjoterapeutów oraz anestezjologa, który zajmuje się zarządzaniem krwią pacjenta w naszym szpitalu. W związku z tym jakby każdy z tych pacjentów otrzymuje taką opiekę, taką konsultację i dzięki tym możemy wdrożyć różne zadania tak na dobrą sprawę i różne postępowanie, więc dietetyk może modyfikować dietę. Ja jako lekarz jestem w stanie takich pacjentów skierować choćby do poradni żywienia, bądź też na oddział, gdzie możemy stworzyć sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego, bo niestety część z tych pacjentów potrzebuje sztucznego dostępu, aby móc w ogóle w jakikolwiek sposób się żywić.
9: Rozumiem, że ci pacjenci na tej drabinie to trafiają najpierw do pani.
8: Tak, trafiają do mnie, następnie ją pobieraną krew, żebyśmy mogli ocenić, jak wyglądają od środka, mówiąc kolokwialnie. Następnie pacjent wędruje do dietetyka, dietetyk zbiera wywiad, bada tego pacjenta, następnie pacjent jest kierowany do psychologa, która jest również neurologopedą, więc jeżeli mamy pacjentów, którzy mają jakieś zaburzenia, na przykład dysfagię, nie są w stanie połykać, również uzyskują taką pomoc. Następnie pacjent jest zaopiekowany przez naszych fizjoterapeutów. Jeżeli pacjent wymaga konsultacji tutaj przez naszego pana doktora zajmującego się zarządzaniem krwią, to dostaje konsultację właśnie w kierunku leczenia przyczynowego niedokrwistości. Staramy się, żeby wizyta odbywała się w ciągu jednego dnia, ponieważ pacjenci przybywają z różnych stron Polski. Tak na dobrą sprawę mamy pacjentów z Małopolski, z Opolskiego, więc żeby tutaj wyjść jakby naprzeciw pacjentom, staramy się, żeby to było jednego dnia. Następnie ten pacjent ma kolejną wizytę, która zwykle odbywa się po kilku dniach. Podczas tej drugiej wizyty omawiamy badania laboratoryjne, patrzymy, co jeszcze możemy zmienić w jego leczeniu, albo czasami wykrywamy nowe choroby. Pacjent dostaje ostateczne zalecenia i ma czas na to, aby je realizować. Przed samym leczeniem staramy się go zobaczyć, aby ocenić efekty leczenia i aby dać tak na dobrą sprawę zielone światło do leczenia.
9: A proszę powiedzieć, jeżeli pacjent trafia na przykład z jakimś nałogiem, który przeszkadza też w leczeniu, to jest na przykład palenie papierosów, to zachęca pani, czy proponuje, żeby właśnie ten nałóg porzucił i jest mu taka udzielana pomoc?
8: Oczywiście, rehabilitacja to też walka z nałogami. Niestety nałogi są czasami tak silne, że miłość do papierosów jest większa niż miłość do swojego życia i tego się nie da ukryć. Natomiast aktywnie na każdej wizycie o tym mówimy, wspominamy też o tym, myślę, że każdy z moich kolegów też o tym mówi. No niestety, walka z nałogami jest bardzo trudna, ale jest też również to element naszej prehabilitacji. Zwykle to wygląda tak, że pacjent trafia do nas na konsylium onkologiczne, podczas którego jest kierowany tutaj do naszej poradni prehabilitacji. Docelowo każdy pacjent onkologiczny, czy każdy pacjent, który będzie poddawany dużemu leczeniu operacyjnemu, powinien mieć tą prehabilitację, ale z racji tego, że dopiero rozkręcamy nasze działania, są to pacjenci, którzy najbardziej potrzebują takiego działania, więc na konsylia, z racji tego, że jesteśmy dużym ośrodkiem opiekującym się naprawdę szerokim zakresem pacjentów, stąd trafiają ci chorzy do nas i jeżeli mają tylko taką możliwość, to przyjeżdżają później do poradni prehabilitacyjnej, skąd trafiają albo na zabieg, albo na oddział onkologii, tudzież radioterapii i tam są dalej prowadzeni. To są głównie pacjenci UCK, choć też trafiają się pacjenci spoza naszego szpitala.
10: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Piotr Czempik i jestem specjalistą anestezjologii intensywnej terapii, a w szpitalu również pełnię funkcję lekarza odpowiedzialnego za gospodarkę krwią. Natomiast w strukturach uczelnianych jestem kierownikiem Zakładu Zarządzania Krwią Pacjenta i również tutaj z panią Martyną Kurcz współpracuję z grupą specjalistów w ramach poradni prehabilitacji.
9: Jaka jest rola pana w tym zespole?
10: Tak jak powiedziałem, zajmuję się zarządzaniem krwią pacjenta. Kilka słów może powiem, co to w ogóle jest. Jest to strategia, która polega na tym, że staramy się odpowiednio gospodarować krwią własną pacjenta. Co to oznacza? Oznacza to, że w odpowiedni sposób staramy się przygotować pacjenta do zabiegu pod względem niedokrwistości. Staramy się wyrównać tę niedokrwistość, niedobory żelaza, ponieważ wiemy z kolei z badań klinicznych, że pacjent, który idzie do zabiegu z niedokrwistością, obciążony jest większym ryzykiem różnego rodzaju powikłań, w tym również zwiększonym ryzykiem zgonu. Wiemy również, że pacjenci, którzy idą do dużych zabiegów operacyjnych z niedokrwistością, również mają wydłużony okres hospitalizacji i również mają wydłużony okres powrotu do zdrowia. Ten okres rekonwalescencji się wydłuża. Staramy się leczyć tą niedokrwistość przyczynowo, natomiast staramy się unikać przetoczeń krwi obcej, bo znów wiemy z badań klinicznych, że ta krew obca, która pozyskiwana jest od dawców, ona też wiąże się z jakimś ryzykiem. Jest to jednak krew dla naszego organizmu, tak jak powiedziałem, obca, a więc stosujemy krew tylko w momencie, kiedy jest ona niezbędnie konieczna. Głównie dotyczy to sytuacji, kiedy dochodzi do jakiegoś krwotoku śródzabiegowego, no to wówczas stosowana jest ta krew obca. Natomiast oczywiście zrobimy wszystko, żeby pacjent jak najmniej krwawił śródzabiegowo i żeby nie wymagał tego przetoczenia.
9: Co w sytuacji, kiedy ten pacjent trafia z dużą niedokrwistością, czyli staracie się mu podnieść tą hemoglobinę przed tą operacją poważną?
10: Oczywiście tak. My tu rozmawiamy o zabiegach planowych. Działamy w ramach poradni prehabilitacyjnej, więc my mamy komfort czasowy, że możemy pacjenta przygotować do tego zabiegu właśnie pod względem niedokrwistości. My widujemy pacjentów na 4 do 6 tygodni przed zabiegiem operacyjnym, więc mamy na tyle dużo czasu, aby móc wyrównać to stężenie hemoglobiny, żeby podnieść to stężenie hemoglobiny do optymalnego poziomu. Generalnie myślimy o hemoglobinie jako paliwie. Dla nas, dla mnie, dla specjalisty PBM-u, hemoglobina to paliwo. W związku z czym, jeżeli pomyślimy o zabiegu operacyjnym jako jakiejś długiej podróży, to chcielibyśmy, żeby nasz bak był pełny. I również chcemy, żeby to stężenie hemoglobiny było jak najwyższe. Nie minimalne. Jak najlepsze, jak najwyższe stężenie hemoglobiny. To zapewnia nam komfort. Po pierwsze, pacjent nie prezentuje objawów niedokrwistości, a po drugie, nawet jeżeli dojdzie do krwawienia, to ten spadek hemoglobiny nie będzie taki drastyczny i najpewniej ten pacjent nie będzie wymagał przetoczenia krwi obcej. Są to pacjenci kierowani do dużych zabiegów operacyjnych, ale również pacjenci przed leczeniem chemicznym, czyli przed chemioterapią, ponieważ wiemy, że tak samo jak zabieg operacyjny może prowadzić do niedokrwistości, tak samo leczenie chemiczne, ta chemioterapia również upośledza funkcję szpiku kostnego i może doprowadzać do niedokrwistości. W związku z czym to są dwie duże grupy pacjentów. Generalnie te zasady, o których mówię, to przyczynowe leczenie niedokrwistości, to hamowanie krwawienia śródoperacyjnego ma największe znaczenie właśnie w dużych zabiegach operacyjnych, no i właśnie w leczeniu chemioterapeutycznym. To tutaj te pozytywne efekty są najlepiej widoczne, ponieważ jesteśmy w stanie zapobiec przetoczeniu krwi obcej.
11: Dzień dobry, nazywam się Magdalena Gawron-Kiszka, jestem specjalistą gastroenterologii, pracownikiem oddziału gastroenterologii i hepatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach. W mojej codziennej lekarskiej pracy zajmuję się przede wszystkim leczeniem pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Obszar gastroenterologii, który w ostatnich latach niesamowicie się rozwija. To jest obszar, w którym proponujemy pacjentom leczenie takie jak cały świat, w którym wiele możemy zrobić, wiele poprawić. To jest obszar, gdzie filozofia postępowania z pacjentem zmieniła się w ostatnich latach. Od prostego dawania podstawowych leków, takiej filozofii podejścia holistycznego, wielopłaszczyznowego, do takich haseł, które w anglojęzycznym świecie są promowane jako IBD goes home, czyli leczenie, które ma poprawić jakość życia chorego, spowodować, że chory na co dzień będzie więcej w domu, mniej obciążony wizytami szpitalnymi czy ambulatoryjnymi, gdzie jego jakość życia wróci do poziomu sprzed choroby. I drugie hasło, ostatnio bardzo modne w filozofii leczenia chorób zapalnych jelit, to you are not alone, nie jesteś sam. Nie jesteś sam jako pacjent i nie jesteś sam jako lekarz, bo to postępowanie to przede wszystkim praca zespołowa. Od lat prowadzimy leczenie biologiczne pacjentów z chorobami zapalnymi jelit. Jesteśmy jednym z większych ośrodków w Polsce zajmujących się tym tematem. Mamy ogromną liczbę chorych, zarówno leczonych innowacyjnie, jak i leczonych, powiedzmy, podstawowymi, konwencjonalnymi terapiami. Leczenie operacyjne w przebiegu chorób zapalnych jelit to jest pewien etap. W tym momencie wiedza medyczna nie pozwala na wyleczenie tych chorób. Pacjent od momentu rozpoznania cierpi na tą chorobę do końca życia. A zatem bardzo ważne jest takie kompleksowe postępowanie i takie leczenie, które ma plan nastawiony długoterminowo na unikanie powikłań, na przywrócenie jakości życia sprzed choroby, na myślenie o tym nie tylko co tu i teraz, ale o tym, co będzie dalej, co będzie, jaki lek wybierzemy później, kiedy zrobimy operację. I tak jak powiedziałam, operacja jest pewnym chirurgiczna, jest pewnym etapem, do którego chcemy chorego jak najbardziej przygotować. I ta wspaniała inicjatywa powstania poradni prehabilitacji przed zabiegami operacyjnymi w naszym centrum klinicznym to jest coś, czego bardzo potrzebowaliśmy, z czego bardzo się cieszymy jako gastroenterolodzy. Zaczęliśmy współpracę, mamy pierwszych pacjentów skierowanych do poradni prehabilitacyjnej i to jest coś, co odpowiada na potrzeby pacjentów, na potrzeby lekarzy. To jest coś, co w całym świecie medycznym jest bardzo ważne i co dzieje się też u nas, że jesteśmy jednostką wielospecjalistyczną. Mamy gastroenterologów, to my głównie prowadzimy leczenie tych pacjentów, ale mamy też chirurgów, mamy anestezjologów, mamy specjalistów różnych dziedzin, neurologii, alergologii, onkologii. I ze wszystkich tych specjalistów na co dzień korzystamy. Bo pacjent z chorobą zapalną jelit to nie jest pacjent, który cierpi tylko na tą chorobę. To jest pacjent, który w ciągu życia ma wiele rozpoznań. I my musimy w pewien sposób nawigować jego leczeniem, postępowaniem, tak żeby te wszystkie schorzenia i leczenie, które proponujemy, jak najbardziej ze sobą współgrało. W naszym szpitalu powstał też taki specjalny zespół, grupa ludzi, która szczególnie będzie zajmowała się właśnie takim wielopłaszczyznowym postępowaniem. To tak z angielska IBD Team. To jest w ogóle taka metoda działania ośrodków zajmujących się leczeniem innowacyjnym chorób zapalnych jelit, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, że tworzy się takie teamy, takie zespoły różnych specjalistów właśnie zajmujących się tymi chorobami. Bardzo ważną rolę pełnią tam też tak zwane IBD Nurse, czyli pielęgniarki, które są pierwszą osobą niejako, która kontaktuje się z chorym, która wiele też może pacjentowi doradzić. Bardzo ważna jest rola dietetyków, bardzo ważna jest rola psychologów. No i ten nasz IBD Team będzie dalej działał, rozwijał ten obszar, no i mamy nadzieję na bardzo owocną współpracę z poradnią prehabilitacji.
12: Dzień dobry, nazywam się Robert Andraka, jestem fizjoterapeutą w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Na co dzień zajmuję się fizjoterapią pacjentów z deficytami neurologicznymi oraz prowadzę konsultacje w ramach projektu prehabilitacji onkologicznej.
9: Jak pan przygotowuje pacjentów przed tymi dla nich trudnymi, poważnymi operacjami?
12: Najważniejsze w tych przygotowaniach jest to, że osoba po usłyszeniu takiej ciężkiej diagnozy, jaką są diagnozy onkologiczne, zmaga się bardzo mocno z problemami w tej sferze emocjonalnej, dlatego chcemy patrzeć na tych pacjentów w sposób holistyczny. Z założenia deficyty funkcjonalne tutaj też występują ze względu na to, że ci pacjenci obciążeni są wielochorobowo, nierzadko zmagają się z wieloma dysfunkcjami. Najważniejsze w tym przygotowaniu moim zdaniem jest wykluczenie takich ugruntowanych przekonań, takich stereotypów, że pacjent onkologiczny, pacjent wielochorobowy

0: względu na zalecenia z dużych badań klinicznych oraz zalecenia proponowane przez Światową Organizację Zdrowia. Bardzo często prowadzimy w ramach tych konsultacji przekazywanie zaleceń mających na celu wzmożenie tej aktywności. Głównymi naszymi zaleceniami jest proponowanie aktywności aerobowych. Mam tutaj na myśli aktywności, takie proste aktywności w ramach spaceru wzmożonego, przyspieszonego marszu, aktywności na basenie, aktywności na przykład rowerowe, które jesteśmy w stanie rozwlec troszeczkę dłużej w czasie, żeby wrzucić nasze serce i nasz układ ruchu na wyższy poziom. Oraz dodatkowo staramy się naszych pacjentów zachęcać do wrzucenia w taką codzienną rutynę treningu oporowego. Mamy całkiem niezłe dowody medyczne na to, że wrzucenie w takie codzienne funkcjonowanie aktywności fizycznej według danych zaleceń pozwala nam na przygotowanie pacjenta do zabiegu, rozwój siły mięśniowej oraz zapobieganie negatywnym skutkom unieruchomienia, negatywnym skutkom tego, że ci pacjenci przestają po prostu być aktywni. Moim zdaniem kluczowe do tego, żeby zachęcać pacjentów do aktywności fizycznej, jest szukanie takich punktów zakotwiczenia w wywiadzie medycznym. Bardzo często pacjenci prezentują różny stopień motywacji względem aktywności oraz podejmowania w ogóle takiego wielopłaszczyznowego leczenia. Dlatego staramy się wyłuskać te najważniejsze informacje, to w jaki sposób pacjent funkcjonuje na co dzień, to w jaki sposób odnosi się do swojego środowiska, w jaki sposób współpracuje z rodziną i swoimi opiekunami, aby po prostu znaleźć jakieś odniesienie do tej sfery motywacji, znaleźć to, co pacjenta może cieszyć w tej aktywności. Warto tutaj wspomnieć również o tym, że aktywność fizyczna wiąże się z tym, że mamy do czynienia z wyrzutem endorfin oraz takim wzmożonymi procesami neurobiologicznymi, które pomagają nam odzyskać siły witalne i pomagają nam wrzucić nasz organizm po prostu na wyższy poziom funkcjonowania i zwiększyć poziom uczestnictwa w takim codziennym życiu.
1: Wy pacjentowi nie mówicie: leż w łóżku, czekaj na operację, wyzdrowiesz, jak będziesz leżał w łóżku. Im więcej, tym lepiej.
0: Staramy się odwrócić te założenia, staramy się wykluczyć wpływ tych stereotypów na pacjenta. Aktualnie medycyna podaje, że im lepszy będzie stan pacjenta przed zabiegiem, przed całym procesem leczenia, tym łatwiej będzie zadbać później o samodzielność pacjenta w życiu codziennym. Po prostu lepiej pacjenci znoszą cały proces leczenia, który jest dla organizmu obciążający, jeżeli mówimy tutaj o leczeniu operacyjnym, o jakichś radykalnych zabiegach, ewentualnie o chemioterapii, radioterapii.
2: Dzień dobry, nazywam się Adrian Hulbuj, jestem dietetykiem w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Oprócz nadzoru nad usługą cateringową i konsultowania pacjentów na co dzień na oddziałach, jestem też członkiem naszego zespołu prehabilitacyjnego, który ruszył od początku roku, i współpracujemy w zespole specjalistów, aby zapewnić pacjentom jak najlepszą opiekę i najlepsze przygotowanie do leczenia, które ich czeka.
1: To proszę powiedzieć, co należy jeść przed planowaną ciężką operacją?
2: To jest temat bardzo szeroki i bardzo zróżnicowany. To jest zależne od tego, z jakim pacjentem mamy do czynienia, z jaką jednostką chorobową do nas przychodzi, na jakim etapie, jaka jest historia też, bo trafiają do nas pacjenci, którzy już są po zabiegach operacyjnych, które też mają wpływ na to, co będą mogli spożywać, w jakiej formie, w jakiej częstotliwości. Także tutaj nie da się odpowiedzieć na to pytanie w sposób jednoznaczny, tak jakby nie można każdemu pacjentowi zlecić tego samego, bo każdy jest inny.
1: Co zlecacie mniej więcej, takie jakieś przykłady, czy może pan podać?
2: Z reguły mamy do czynienia z pacjentami niedożywionymi lub z wysokim ryzykiem tego niedożywienia, w związku z czym musimy mieć na uwadze to, że będziemy musieli zwiększyć podaż pewnych składników, m.in. białka i podaż energii. To wiąże się z tym, że musimy w sposób optymalny rozłożyć to w ciągu dnia. Więc zwiększamy ilość posiłków zazwyczaj w ramach diety łatwostrawnej, która jest takim najbezpieczniejszym punktem wyjścia zazwyczaj, a później już jest to kwestia, która jest modyfikowalna dla danego pacjenta w zależności od tego właśnie, jak wygląda jego strawność danych składników.

0: czynników, jak wygląda jego apetyt, bo możemy się wspierać wtedy różnymi suplementami, takimi jak doustne preparaty do żywienia. Możemy też, jeżeli sytuacja jest bardzo ciężka, kiedy pacjent nie jest w stanie przyjąć odpowiedniej ilości posiłków lub te potrawy nie są w odpowiedni sposób wchłaniane, możemy wspomagać się żywieniem dojelitowym. Oczywiście jest to współpraca szeroka. Takie decyzje są też podejmowane w zespole, czyli nie mogę ja tylko takiej rzeczy zlecić, tylko jest tutaj konsultacja z lekarzem, jest to konsultacja z onkologami, więc jest tutaj pole do współpracy, jeżeli o to chodzi.
1: Nazywam się Aleksandra Szczepańska, jestem pacjentką onkologiczną i też jestem pacjentką poradni tutaj metabolicznej, prehabilitacji.
2: No proszę powiedzieć, opowiedzieć nam, jak to się stało, że Pani trafiła do tego zespołu i jak to wyglądało w praktyce?
1: Trafiłam troszkę przez przypadek może, gdyż faktycznie wiem, że poradnia zaczęła działać od stycznia, ja leczę się troszkę dłużej. W lutym trafiłam do szpitala z podejrzeniem niedrożności jelit i tam zostałam pokierowana właśnie do poradni prehabilitacyjnej.
2: Jak to wyglądało? To był jakiś rozpisany plan? Pani chodziła od lekarza do lekarza w tym zespole?
1: Tak, zostałam właściwie super pokierowana za rączkę. Trafiłam do pani dr Martyny Kurcz w pierwszej kolejności. Tam miałam wizytę, pani doktor wszystko mi wytłumaczyła, co jak będzie działać. I faktycznie tego samego dnia zostałam pokierowana do dietetyka, do fizjoterapeuty i do pani psycholożki. Generalnie jestem, trafiając do poradni, byłam już po jednym zabiegu, po operacji usunięcia nowotworu, natomiast przed drugą operacją zamknięcia stomii.
2: Widziała Pani różnicę? Dostrzegała Pani te różnice, kiedy właśnie przeszła Pani tą ścieżkę zespołu?
1: Generalnie uważam, że jestem dość świadomą pacjentką i pomagała mi dużo rodzina przygotować się do zabiegów, natomiast tutaj muszę przyznać, że poradnia jest wspaniała. Dostałam bardzo dużo informacji o tym, jak powinnam nabrać masy, gdyż no, jestem dość drobna, a wiadomo, że po zabiegach operacyjnych pacjent jeszcze traci na tej masie. Jak zbudować mięśnie, co powinnam jeść, jak powinnam ćwiczyć, w jakim tętnie. Zostałam poinformowana, że mogę korzystać z pomocy psychologa, gdyż ze względu na moją chorobę stałam się bezpłodna, co wciąż jest dla mnie tematem dość ciężkim do przetrawienia. Wydaje mi się, że tak. Ja miałam dużo szczęścia, gdyż już po mojej diagnozie nowotworowej trafiłam do onkopsycholożki, która myślę, że bardzo dużo mi pomogła poukładać sobie w głowie, jak to będzie wyglądać i że ten świat się nie kończy. Też bardzo trudno było nazwać mi to uczucie, że ja się boję, że po prostu mogę umrzeć. I to było bardzo, bardzo ciężkie i wydaje mi się, że pomoc psychologiczna powinna być generalnie... Ja wiem, że ona jest dostępna, ale dla wielu pacjentów jeszcze jest... To takie troszeczkę dziwne, troszkę nieswoje, będąc na oddziale na przykład po pierwszej operacji, a była to długa operacja, ponad 8-godzinna i czułam się bardzo ciężko i miałam problemy z jedzeniem, zostało mi włączone jedzenie pozajelitowe. Potrzebowałam pomocy psychologicznej, pani doktor zauważyła, że potrzebuję takiej pomocy, skierowała mnie do psychologa i na przykład usłyszałam od moich starszych koleżanek z sali, że nie powinnam korzystać z takiej pomocy, bo będę mieć problemy w papierach. Co wiem, że było głupie, ale wiem, że to jest taka kwestia może pokoleniowa i dla wielu osób jeszcze korzystanie z pomocy psychologicznej oznacza, że coś nam nie wyszło, że coś jest z nami nie tak, a generalnie jest to bardzo duża pomoc.
3: SK Śląsk.
4: Ponad 75 lat temu pierwszy spacerowicz pojawił się w Parku Śląskim w Chorzowie. To jeden z największych parków miejskich na świecie. Na blisko 600 hektarach oprócz lasu, terenów zielonych, znajduje się tutaj wiele atrakcji. Od Stadionu Śląskiego po Centrum Nauki, Zoo czy też Wesołe Miasteczko. Miejsce przyciąga jak magnes. Wybrał się tam nasz reporter Darek Brombosz.
5: Piotr Zieliński.
2: Panie Piotrze, pan w Parku Śląskim pracuje jak długo?
5: No już ponad 53 lata. Zacząłem pracę w latach 70.
2: Proszę powiedzieć, pamięta pan swój pierwszy dzień pracy w Parku Śląskim? Wtedy to chyba Wojewódzki Park, prawda?
5: Tak, wtedy to był Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku imieniem generała Jerzego Ziętka. Obecnie jest to zmieniona nazwa, bo to jest Tauron Park Śląski imieniem generała Jerzego Ziętka. To jeszcze pozostało.
2: Cofamy się w czasie o 53 lata. Pojawia się pan pierwszy dzień w pracy. Pamięta pan swój pierwszy dzień w pracy?
5: Tak, ja pracowałem w takim, obecnie to się nazywa marketing, ale jak ja się przyjmowałem do pracy w tych czasach, nazywało się to dział organizacji imprez i propagandy. Myśmy wszystkie wystawy, które były na parku, to też było moją zasługą. Organizowałem wszystkie trybuny robotnicze, święta 22 lipca. Wszystkie rzeczy, które kulturalne działy się w parku, to była też moja zasługa.
2: Park już wtedy miał 22 lata.
5: Tak, już wtedy park był, jakby to powiedzieć, bardzo dojrzałym. Obecnie po tylu latach, Państwo, którzy odwiedzają park, zobaczą, trwa naprawa tego wszystkiego, po prostu na nowo wiele rzeczy jest robione.
2: Czy ten park kryje w sobie wiele takich ciekawostek, które Pana zaintrygowały, które Pan poznał przez te 53 lata?
5: To znaczy, to jest może trudne pytanie, bo ciekawostek jest na pewno dużo, ale cieszę się, że ten park dalej funkcjonuje, że cieszy się dużym powodzeniem wśród zwiedzających. Tak samo cieszy się dużym powodzeniem w całym naszym kraju. Wielkie inwestycje, które teraz powstają w parku, powodują to, że przyciągają coraz to więcej do nas klientów. Między innymi takim przykładem jest kąpielisko właśnie Fala, które zostało wybudowane na nowo, troszeczkę w ogóle inne, bo ja kąpieliskiem Fala kierowałem 25 lat, ale to były inne czasy. Teraz jest bardziej nowocześniej, bardziej troszeczkę jest inaczej, może jest ciut mniejsze, ale to wszystko zobaczymy, jak będzie w następnych latach.
2: No właśnie, ale kąpielisko Fala i te poprzednie, i te cieszyło się i cieszy ogromną popularnością.
5: Tak, no kąpielisko Fala, nazwijmy to stare kąpielisko Fala, miało prawie 14 hektarów. To nowe ma tylko 4 hektary. Do starego kąpieliska przychodziło nieraz w ciągu jednego dnia 8 do 10 tysięcy ludzi. Teraz mamy limit, bo po prostu, żeby nie może wchodzić tyle ludzi ze względu bezpieczeństwa.
2: Tam ciekawostką jest to, no właśnie, my mówimy kąpielisko Fala, bo tam rzeczywiście od czasu do czasu pojawia się sztuczna fala.
5: Tak, co godzinę jest puszczana sztuczna fala, zresztą tak jak na starym kąpielisku, i to się bardzo cieszy dużym powodzeniem. Z tym, że oprócz tej sztucznej fali, na obiekcie nowej fali jest dużo innych atrakcji.
2: A wtedy kąpielisko Fala też było ewenementem na skalę krajową.
5: Tak, to było ewenementem na skalę krajową. Jest to przykład z Wyspy Małgorzaty wzięte. I proszę pamiętać, że w tym czasie w zimie myśmy jeszcze mieli lodowisko. Także było to lodowisko Fala i kąpielisko Fala, czyli obiekt był czynny i zimą, i latem. Obecnie jest tylko czynny latem, bo zimy już po prostu nie obchodzimy, nie ma lodowiska.
2: Czy Park Śląski, jak Pan tak obserwował na przestrzeni tych 53 lat, on nie słabnie, jego atrakcyjność wśród turystów, mieszkańców Śląska? Być może czasami Pan z tymi ludźmi, którzy tutaj spacerują, rozmawia, albo ze swoim znajomym. Jak ludzie reagują w ogóle na Park Śląski?
5: No, reakcje są różne. Na pewno jakiś chcieliby, żeby to jakoś inaczej wyglądało. Niektórzy są zadowoleni, niektórzy są niezadowoleni, wytykają pewne rzeczy, które my staramy się naprawiać i robić tak, żeby żeby było dobrze.
2: Jak nas ktoś słucha spoza Śląska, to trzeba, żeby to mógł sobie zobrazować. To jest ponad 600 hektarów powierzchni.
5: Już teraz jest mniej. Było kiedyś 600 hektarów, teraz jest ponad 500, ale to jest potężny, ogromny teren, który musi być dobrze zagospodarowany i dobrze zarządzany. Obecnie trwają remonty, na przykład przy kanale regatowym, trwa remont bulwarów przy stani. Będzie naprawiana cała aleja żyrafy, wejście z tysiąclecia na ogród zoologiczny. Także no, coś się cały czas dzieje.
2: Jeżeli chodzi o żyrafę, to jest taki, no można powiedzieć, też symbol Parku Śląskiego. On jest widoczny od ulicy Chorzowskiej, czyli od tej głównej trasy, która łączy między innymi Katowice, Bytom.
5: Tak, to widać tą teraz, z tym, że akurat jest to zabytek, ta nasza wielka żyrafa, i obecnie jest w remoncie. Jest przeprowadzany, konserwacja i remont tej rzeźby.
2: Pan pamięta, jak ona powstawała?
5: Jak ja już przyszedłem do parku, to ona już stała. Także już, była o wiele młodsza, bo ponad 50 lat, ale już była.
2: I to od zawsze było takie miejsce spotkań ludzi?
5: Tak, tam jeszcze obok samej żyrafy była taka mała fontanna, przy której wiele osób z tysiąclecia spędzało czas.
2: Proszę powiedzieć, bo to śmiało można nazwać, że ten park, Park Śląski, Tauron Park Śląski, jest jednym z największych parków miejskich na świecie.
5: Tak, jest to jeden z jednych największych na świecie. W Stanach Zjednoczonych park wielki, który jest bardzo dobrze finansowany, jest o wiele mniejszy, ale ten akurat jest jednym z największych w Europie.
2: Co szczególnego Pana fascynuje w Parku Śląskim? Czy ma Pan jakieś swoje ulubione miejsce?
5: To znaczy, powiem tak, przez tyle lat może nie mam ulubionego miejsca, bo każde z miejsc znam bardzo dokładnie. Mógłbym po ciemku chodzić po tym parku. Znam tutaj teoretycznie każde, może drzewo nie, ale każdą alejkę, a trzeba powiedzieć, że mniej więcej jest około 50 km wszystkich razem wziętych dróżek, alejek asfaltowych i tak samo jeszcze ziemnych po prostu.
2: Park Śląski gościł jakieś znane osobowości, nie wiem, świata polityki, sportu, kultury.
5: Tak, no były na przykład, były sadzone Bykowski, kosmonauta rosyjski, sadził u nas drzewa, była pani Tereszkowa, też kosmonautka, z takich ciekawych rzeczy. Poza tym chciałem jeszcze powiedzieć, bo na terenie parku naszego, Parku Śląskiego, znajduje się potężny stadion, który jest znany. W tych 70-tych latach oprowadzałem też wycieczki zagraniczne po parku i Stadion Śląski cieszył się bardzo dużym powodzeniem. No, każdy go chciał zobaczyć i nadmieniam, że w tych czasach były trzy najpotężniejsze stadiony. To był Wembley, Maracana i Park Śląski. No, powiem tylko, że na Stadionie Śląskim mogło pomieścić się 120 tysięcy ludzi. Obecnie nie są takie stadiony budowane ze względu bezpieczeństwa. Było 100 tysięcy miejsc siedzących i 20 tysięcy jeszcze można było, mogło wejść na koronę, a po koronie stadionu można było jeździć samochodem.
2: On pamięta wiele też atrakcji, koncertów, wydarzeń sportowych. Pan o tym opowiadał, jak pan oprowadzał po stadionie?
5: Tak, no były mecze, poza tym żużel był. Były parady wojskowe, były pokazy gimnastyczne, no i była oczywiście piłka nożna.
2: Wyjątkowym miejscem tutaj na tej mapie jest też bez wątpienia kolejka Elka.
5: Tak, jest to kolejka Elka, która kiedyś chodziła po tak zwanym trójkącie. Obecnie dobiegają prace przy budowie trzeciego etapu kolejki, która znowu będzie chodzić po trójkącie. Jest to największa kolej nizinna.
2: No właśnie, ona kiedyś była wyłącznie krzesełkowa, dzisiaj są też gondole.
5: Tak, kiedyś nie było gondol, były tylko miejsca, były wagony, znaczy wagony, były to, jak to można powiedzieć, siedziska, ale tylko dwuosobowe. Obecnie są cztery, no i plus jeszcze gondole do tego. Także w zimie może chodzić, no człowiek nie marznie.
2: Gdyby ktoś przyjechał tu być może z zagranicy albo po raz pierwszy na Śląsk, to jak wchodzi do Parku Śląskiego, to w zasadzie czy tu jest jakiś plan usystematyzowany? Być może od czegoś trzeba byłoby zacząć? Jakby pan zaproponował jaką wycieczkę?
5: To znaczy park był, projektanci parku, zresztą projektantem jednym był profesor Niemirski, którego ja osobiście poznałem i jeździłem do Warszawy w tych czasach. Profesor Niemirski oczywiście już nie żyje. Podzielił park jakby na dwie strefy. Na strefę tak zwaną biernego wypoczynku i czynnego wypoczynku. Wszystko to, co jest od wejścia od ulicy Chorzowskiej w stronę planetarium, powyżej wody, to jest tak zwana strefa czynnego wypoczynku. Natomiast wyżej są połacie terenów zielonych, zadrzewionych. Jest to tak zwany bierny wypoczynek, gdzie można sobie usiąść spokojnie, nie są tam robione żadne zawody, jakieś tam inne hałaśliwe rzeczy.
2: Bo trzeba też wspomnieć o tym, że Park Śląski, no bo my jesteśmy w zasadzie w centrum aglomeracji śląskiej, jak powstawał 75 lat temu park, to tutaj były nieużytki, tu były hałdy górnicze, tak?
5: Tak, tutaj były tak zwane bieda szyby, może nie hałdy, ale bieda szyby, gdzie społeczeństwo w owych czasach wykopywało na płytkich powierzchniach węgiel.
2: W zasadzie zmieniło się nie do poznania.
5: No nie do poznania, jak ktoś kiedyś by to musiałby zobaczyć stare i nowe, jest to po prostu nie do poznania.
2: Pan wspomniał o tym, bo park cały czas się rozwija, są kolejne inwestycje podejmowane, tych atrakcji jest naprawdę sporo, tu każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Tak, no stale zarząd parku stara się robić coś nowego, coś przygotowywać dla ludzi, Teraz na przykład jest, kiedyś nie było, obecnie jest wodny plac zabaw dla dzieci, który już tam funkcjonuje ze 4 czy 5 lat. Będą budowane nowe atrakcje, jak place zabaw dla dzieci, nowe, już nowocześniejsze. No i tak jak wspominałem, no wiele innych rzeczy ma powstawać, ale to wszystko kwestia inwestycji i czasu, kiedy to się będzie, kiedy to będzie.
2: Jest też chyba miasteczko ruchu drogowego.
5: Jest też miasteczko ruchu drogowego, zostało to odnowione, bo kiedyś to troszeczkę inaczej wyglądało. Także miasteczko ruchu drogowego i też są takie place, na których mogą młodzież i dzieci jeździć na destorolkach czy rolkach.
2: To na koniec. Co by pan życzył Parkowi Śląskiemu z okazji tego, że ma stuknęło mu 75 lat?
5: Chciałbym życzyć Parkowi Śląskiemu następnych 75 lat. Nie jak ich, no to mówią, 100 lat w parku. Ja już mam z górki, prawda, także może niedługo mi braknąć, będzie okej. Okay.
2: Przepraszam państwa bardzo, Darek Brombosz, Radio SK, bo widzę, że dzisiaj na kijkach często państwo tak uprawiacie sport w Parku Śląskim?
6: Tak, bardzo często. My prawie codziennie rano chodzimy.
7: Prawie codziennie 10 tysięcy kroków.
6: Staramy się.
2: Park Śląski to jest dobre miejsce na
6: Bardzo, bardzo dobre. Bardzo, naprawdę mamy pięknie.
7: Tu podziwiamy te trawy. Ten rejon.
6: Wycona tymi trawami, tymi kwiatami. Naprawdę mamy piękny park. I niech ludzie żałują, którzy nie chodzą.
2: Właśnie, to są takie, można śmiało powiedzieć, płuca Śląska.
6: Tak jest, tak, tak.
2: A obserwujecie państwo, bo nie wiem, jesteście tutaj sąsiadami Parku Śląskiego?
6: Tak, i mieszkamy tutaj bardzo blisko.
7: Ale w Katowicach, przy Dębowej.
2: Czy wiecie państwo, że w tym roku mija 75 lat, odkąd Park Śląski został otwarty?
6: Tak, wiemy o tym, wiemy, tak.
2: I obserwujecie państwo, że zmienia się Park Śląski?
6: Bardzo się zmienił, bardzo się zmienił. My tu chodzimy tyle lat, że tu naprawdę różnie było już, ale w tej chwili jest przepięknie.
7: Największe zmiany widać tak w ostatnich 10 latach, 15 może, nie? Bo tak to było zaniedbane, jak to wszystko kiedyś. W tej chwili bardzo, bardzo tu się poprawiło.
6: Tu kolejki mamy, jeżdżą. Przecież naprawdę pięknie. Ludzie nie grzałują, że nie chodzą.
2: Proszę powiedzieć, czy macie państwo jakieś ulubione miejsce w Parku Śląskim albo jakąś ulubioną atrakcję?
6: Tak, z atrakcji nie korzystamy specjalnie tutaj, bo tak nie chodzimy na żadne koncerty, tak chodzimy spacerować. Podziwiamy tylko to, co rośnie, przede wszystkim.
2: No bo rzeczywiście...
6: Wiewiórki, tam bardzo często chodzimy.
7: Ale w tym roku też jest tak pięknie zrobiona, te klomby jednakowe, a my przeważnie idziemy tą główną aleją aż do końca i z powrotem.
2: Co można życzyć Parkowi Śląskiemu na 75 lat?
7: Dużo pieniędzy, żeby dalej
6: rozwijał się w dobrym kierunku.
2: Czy często gości pan w Parku Śląskim?
8: Często goszczę w Parku Śląskim.
2: A wie pan o tym, że w tym roku mija 75 lat, odkąd Park Śląski został otwarty dla mieszkańców, dla turystów?
8: No nie śledziłem tego, ale być może, więc gratuluję. Bardzo dobry pomysł. Początku.
2: To można życzyć na te 75 lat?
8: No dalszego rozwoju, a najchętniej poszerzenia areału.
2: A proszę powiedzieć, jak ocenia pan w ogóle Park Śląski? To dobre miejsce w aglomeracji śląskiej?
8: To jest bardzo dobre miejsce. Ja życzyłbym wszystkim mniejszym i większym aglomeracjom takiego miejsca jak Park Śląski.
2: Podobno to jest jeden z największych parków miejskich na świecie. Większy niż Central Park.
8: Nie wiem. 700 hektarów podobno, tak?
2: A jest jakieś wyjątkowe miejsce, które no najbardziej pan sobie upatrzył albo lubi pan odpoczywać?
8: No nie wiem, to ja to wybieram różne miejsca. Mi się wydaje, że tutaj w różnych miejscach jest bardzo fajnie. Każdy ma jakiś swój charakterystyczny, ciekawy, coś ciekawego do zaoferowania.
2: Ale często pan spaceruje, czy jakieś aktywności sportowe?
8: No ja niestety nie jestem aktywny, tylko spacery.
2: A proszę powiedzieć, na jakieś imprezy pan przychodzi do Parku Śląskiego?
8: Owszem, no byłem ostatnio na tym pikniku naukowym, tak?
2: Planetarium. A Stadion Śląski albo Wesołe...
8: Też bardzo chętnie. Byłbym częściej, gdybym miał więcej środków na to, ale byłem na Diamentowej Lidze. I tak to już trzeci rok z kolei, no, dla kibiców to też jest ciekawe, bo jak ktoś kibicuje piłce nożnej, to też są mecze regularne.
2: A chodził pan, jak był pan młodszy, może do Wesołego Miasteczka?
8: O, ale to jak byłem dużo młodszy, aczkolwiek nie jak byłem dzieckiem, to tak...
2: Chyba zo.
8: No zo. Jako nastolatek, powiedzmy, taki już później, to odwiedzałem Wesołe Miasteczko i w dzieciństwie nie, jakoś tak się złożyło, to zagrzało.
2: A miał pan okazję jeździć Elką?
8: Tak, raz chyba, czy dwa, tak, owszem. Jeszcze w innym, jeżeli był, jak był inny układ, to teraz jest to rozszerzone, trasa jest dłuższa, na pewno jest atrakcyjniejsze.
2: Z góry można poobserwować, co jest w parku.
8: Tak.
2: A obserwuje pan, że ten park się rozwija?
8: To znaczy, owszem, tak, zwłaszcza jeśli chodzi o zagospodarowanie, o rośliny, i tak, no miejsce też do spędzania czasu. Jest coraz to bardziej ciekawe, coraz bardziej przyjazne dla ludzi, którzy odwiedzają park.
2: Śląski, czy Park Śląski to jest dobre miejsce, żeby spacerować z psem?
9: Myślę, że tak.
2: Co jest takiego wyjątkowego w Parku Śląskim?
9: Jest duża przestrzeń i można to tak rozłożyć, żeby spotkać jak najmniej pupili innych osób.
2: A proszę powiedzieć, ma pani jakieś ulubione miejsce w Parku Śląskim?
9: Wie pan co, ten obszar właśnie tutaj, pola marsowe i w stronę Planetarium Śląskiego. Kolejnych 75, a nawet więcej.
3: SK Śląsk. SK Śląsk News.
10: Cześć, tutaj Przemek Kubiejka. Witam i zapraszam na magazyn reporterów Eski Śląsk. A w nim kilka ciekawych tematów. Będzie temat sportowy, medyczny i nie tylko. Bądźcie z nami na 99.1. Speedsoft. Znana w wielu krajach dyscyplina sportowa obecna jest także w Polsce i zyskuje coraz większą popularność. Czym jest i komu jest dedykowana? Z Piotrem Kaczkowskim, prezesem Fundacji Taktyczna Akademia Kultury TAK Katowice, rozmawiał Piotr Wikar.
11: Speedsoft to jest w sumie odmiana sportowa airsoftu. No i teraz pytanie enigmatyczne, czym jest airsoft? Airsoft to jest sport, który się... Sport, nawet to jest militarna symulacja podobna do paintballu. Paintball jest grany na farbę, natomiast airsoft jest grany na takie plastikowe kulki. Trochę przypomina to odpust, natomiast jest to bardziej profesjonalne, przypomina bardziej takie symulacje militarne. Natomiast wracając do speedsoftu, speedsoft to jest odmiana sportowa. Gramy na halach, on wodzi się trochę też ze speedballu, jest sportowego, ale ma swoje zasady. Mianowicie pole musi być symetryczne, czyli bardziej fair play. Gramy na halach, czyli rzeczywiście te pole jest bardzo małe, nie używamy całego, nie wiem, 1000 m2 lasu i się bawimy w żołnierza, tylko tutaj rzeczywiście jest to odmiana sportowa, gramy bardzo krótkie rundy, bo u nas rundy trwają 2 minuty. My gramy różne starusze, gramy starusze na flagi, na dominację, na atak obrona, czyli rzeczywiście musimy dominować te pole. To w sumie to działa podobnie jak do każdego sportu, nie? Czyli jak gramy w hokej, to w hokeju też jest ważne dominować lodowisko. W piłce nożnej też dominować boisko, nie? Żeby rzeczywiście przejść na tą bramkę i to rzeczywiście w istocie działa to tak samo. Pola mamy bardzo czyste. My gramy w ogóle na sztucznej trawie, to jest bardzo ciekawe, że na hali sportowej w Katowicach kładziemy trawę, żeby gracze mogli się ślizgać, bo to jest fajne, efektywne, dynamiczne, na to się fajnie patrzy i to jest taka definicja bardziej taka profesjonalna, choć my lubimy to powiedzieć, to jest taki CSGO na żywo, nie? Czyli to rzeczywiście jest gra komputerowa na żywo i to też tak mocno pokazujemy graczom, mocno pokazujemy młodzieży, gdzie gracze, to e-sport jest bardzo popularny, zwłaszcza w Katowicach, zwłaszcza na Śląsku, czyli stolica europejskiego e-sportu. I jak współpracujemy z Mosirem, to też widzimy, że coraz mniej młodych ludzi angażuje się w sport. To też jest taki trochę nasz cel jako fundacji i pokazywanie sportu niekonwencjonalnego, czyli znalezienie tego balansu, czyli my mówimy spoko, sam jestem graczem, pograj sobie w piątek, pograj sobie w sobotę z kolegami, ale w niedzielę czy w sobotę wieczór idź na halę i pograj, postrzelaj się z kolegami, jest to naprawdę bezpieczny sport jak inne i złap trochę tej fizyczności, nie? Czyli złap ten balans między ruch ręka, ruch oko, czyli taka zabawa fan gamingu, a rzeczywiście balans taki fizyczny na żywo, nie?
10: Speedsoft, no to już znamy termin, śmiało możemy mówić, że to jest dziedzina sportu, tak?
11: Tak, to jest cel naszej fundacji, czyli pokazać, że speedsoft to jest sport.
10: W takim razie, komu moglibyśmy takie zajęcia polecić? Bo ja wiem, że organizujecie zajęcia dla młodzieży, ale mówię też o tych, którzy chodzą na co dzień do pracy, albo mają na przykład mnóstwo wolnego czasu, bo są już na emeryturze. Czy takie osoby też mogą wziąć udział w takich zajęciach?
11: Tak, my robimy bardzo dużo różnych rodzajów eventów, od największych, czyli eventów międzynarodowych, gdzie przyjeżdżają gracze z całej Europy. To są takie półprofesjonalne, półamatorskie zawody. Potem robimy ligę, polską ligę spisowcową, czyli schodzimy takie już, to są trzy kolejki ligowe i już bardziej dostępne, trochę z mniejszym parciem, trochę takie już rozgrywki na luzie, ale przy tym na przykład organizujemy też takiego beginera, czyli totalnie dla początkujących, dla osób, którzy grają właśnie w Airsoft, nie grają w tą odmianę sportową, żeby przyszli i zobaczyli. Mamy gdzieś tam swoje też repliki do wynajęcia, więc każdy, kto chce spróbować się w sporcie, to może. No ale z drugiej strony robimy jeszcze dalej, czyli robimy typowe eventy społeczne, czyli robimy sportowe dni otwarte, czyli takie zajęcia dla szkół, gdzie no średnio ściągamy te 10-12 szkół ze Śląska. Około 500 uczniów tygodniowo robimy normalnie takie dwugodzinne zajęcia z WF-u, gdzie pokazujemy im, czym jest ten sport. Robimy takie mini zawody, czyli taką pokazujemy, jak ta rozgrywka jest. Robimy też turnieje międzyszkolne. Więc tego jest naprawdę bardzo dużo, gdzie ostatnio brały udział tam 8 szkół z całego Śląska i normalnie był to trudniej, nie? Robimy już dla najmłodszych, dla całych rodzin, może już nie ze spisowcu, ale z lasertaga, żeby trochę bardziej panować nad tym bezpieczeństwem, czyli już chcemy zarażać od najmłodszych, czyli już nawet dzieciaki 7-6 lat mogą się pobawić i gramy na tych balonach, czyli w bardzo bezpiecznych przeszkodach. Lasertag jest bardzo bezpieczny, bo nic nie wylatuje, to jest tylko na podczerwień, więc już ten sport pokazujemy od małych, nie? Gdzie robiliśmy takie ferie razem z Mostem w Katowice i całe rodziny brały udział, nie? Czyli drużyna była od najmłodszego pokolenia, czyli tam dzieciaczka, rodziców i dziadka, nie? Także super to wygląda. My jako fundacja staramy się angażować wszystkich, od najmłodszych, po tych nieusportowionych, po tych, którzy chcą rzeczywiście brać ten sport na profesjonalnie, staramy się angażować wszystkich.
12: Jak wygląda organizacja takiej lekcji w WF-u? Jak to działa w ogóle?
11: Znaczy, przede wszystkim na początku nie było ciężko, bo musieliśmy przekonać szkoły, żeby w ogóle, że dowiedzieli się, co to jest. I może ze szkołami mundurowymi było łatwiej, bo szkoły mundurowe korzystają z ASG i chodzą na te poligony i może tutaj było prościej. Ale rzeczywiście musieliśmy trochę porozmawiać z dyrektorkami, z dyrektorami i pokazać im rzeczywiście, jak ten sport wygląda. Trochę nam pomogło zmiany w rozporządzeniu edukacji, jeżeli chodzi tam o edukację dla bezpieczeństwa, więc to nam pomogło. No ale jak wygląda sam event? No my to rozdzielamy trochę na takie dwie fazy. Pierwszą robimy 3 sekcje, gdzie trochę najpierw opowiadamy, czym ten sport jest, pokazujemy takie strefy bezpieczeństwa, pokazujemy im, jak się obsługuje z tą repliką airsoftową. Przekazujemy takie informacje, że od tej pory muszą ściągać maski, bo to mamy też jakby swoje maski, pełne oporządzenie, dbamy o to bezpieczeństwo. Druga rzecz to jest, druga taka stacja, to jest rozgrzewka. No bo jak przed każdym sportem prowadzimy rozgrzewkę, biegi, rozciąganie. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczą Państwo, ten sport jest bardzo dynamiczny i jak każdy, no propagujemy to, że w sporcie trzeba, ta rozgrzewka jest ważna. No i trzecia taka stacja to jest rzeczywiście taka szczelnica, czyli już ładujemy repliki kuleczkami i szkolimy te dzieciaki i młodzież, żeby trochę wiedziały, jak trafić, nie? No bo frajda jest to, żeby trafić kolegę obok, nie? Więc mamy tarczę i szlają tej tarczy. Jak dzielimy sobie te grupy i przejdą wszystkie trzy stacje, to dzielimy ich na drużyny i normalnie gramy, nie? Mamy swoją federację sędziowską, mamy swoją obsługę, kilka osób czuwa nad grą. No i pokazujemy, czy ten sport jest, tak? Wydać ludziom piłkę i grali sobie na boisku.
12: Okej, tak zakulisowo, jak patrzysz na rozgrywkę i potem zakończenie, jaki jest odzew? Co mówią ci młodzi ludzie, którzy kończą tę kolekcję WF-u w cudzysłowie oczywiście? No i przede wszystkim nauczyciele.
11: Znaczy nie, no są zajarani. Nauczyciele w ogóle, jest kilku nauczycieli, którzy grali razem z nami, nie? Tak, to jest fan i jak wiesz, nauczyciel ma dobry vibe uczniami, to sam grał i tam różnie, więc dużo mieliśmy takich mocno zajaranych i dzieciaków, i nauczycieli, gdzie potem już robiliśmy trzeci event, to szkoły same do nas się odzywały, czy robimy takie coś, bo dzieciaki inne klasy by chciały spróbować, nie? Gdzie nawet mamy szkołę tutaj z Sosnowca, która otworzyła swoją sekcję typowo turniejową, typowo airsoftową i działa. Pod tym kątem super, brakuje nam tylko takiego miejsca stałego do grania, nie? Bo my jako fundacja organizujemy eventy, czyli korzystamy z dobrodziejstw Mosiru Katowice, hal, mini hal, czy takich parków, czy przy jakichś takich eventach, ale brakuje nam takiego miejsca stałego, gdzie otworzymy klub sportowy i będziemy mogli sobie szkolić tam takie młodzież, nie? Ale jeżeli chodzi o same szkoły, to korzystaliśmy z wielu szkół sportowych, czyli zapraszaliśmy szkoły mistrzostwa sportowego, czy w Katowicach hokejowe, czy z GKS-u Winiarków, czy z GKS-u Strychów, więc patrzyliśmy pod tym kątem takim sportowym. Naprawdę wszyscy byli zajrani, bo to jest coś innego. To nie jest ciągłe WF, że gramy w piłkę nożną, w siatkówkę, czy w ponga, nie? To za moich czasów się tak grało.
12: Okej, ktoś, kto tego słucha, chciałby przyłączyć swoją szkołę do całego projektu, może to zrobić?
11: Oczywiście tak, śmiało sporo nauczycieli do nas pisało, czy nawet uczniów do nas pisało, pod kątem nasze socjalki, czy na maile, które są na airsoftteampoland.com, czy na ATP Tournament, jeżeli chodzi o profil na Facebooku, czy na Fundację Taktyczną Akademię Kultury. Śmiało można pisać, gdzie my nas sami pisali, słuchajcie, chcemy wziąć udział, tu macie kontakt naszej dyrektorki, naszego nauczyciela, czy możemy zadzwonić, czy możecie zadzwonić. No i udało się tak zrobić. Mhm.
12: Takie to zajęcia, powiedz mi, takie zajęcia są odpłatne?
11: Nie, to jest 100% darmowe. Zajęcia trwają ponad 2 godziny. Szkoła tylko musi zorganizować sobie przyjazd na halę, na dany obiekt, bo robiliśmy to na lodowisku. W okresie letnim robimy to na halach sportowych, więc tylko muszą sobie to zorganizować.
12: Okej, to tyle, jeżeli chodzi o zajęcia sportowe. Mam nadzieję, że ktoś, kto jest zainteresowany, będzie już teraz wiedział, żeby zgłosić się do ciebie, przede wszystkim
11: zapraszamy.
12: Do prezesa Fundacji Taktyczna Akademia Kultury, tak, w Katowicach. Powiedz mi, wy działacie na terenie Śląska, tak?
11: Tak, znaczy w sumie to na terenie całej Polski, od tego się wodziliśmy. Kiedyś jeździliśmy po całej Polsce, teraz związaliśmy się mocniej z Katowicami, żeby znaleźć ten jeden stały styk.
12: Okej, czyli generalnie, jeżeli ktoś na przykład zadzwoni z Bielska-Białej, albo zadzwoni z Katowic, albo zadzwoni z Tychów, albo zadzwoni z Oświęcimienia, nie będzie problemu.
11: Zadzwoni z Warszawy, czy ze Szczecina, nie ma
12: okej,
11: problemu.
12: No sky is the limit, jak to mówią. A powiedz mi trochę o lidze, bo z tego co wiem, liga działa, a zupełnie niedawno odbyły się zawody międzynarodowe w Katowicach, właśnie tutaj.
11: To tak, jeżeli chodzi o ligę, to pytanie, od czego zaczynamy?
12: Od ligi.
11: Od ligi. No to ligę, to się to prawda nazywa Polska Liga Speedsoftowa, ale podobnie jak do innych sportów, jest to w kategorii Open, czyli mamy też drużyny z Finlandii, mamy drużyny z Czech, które przyjeżdżają, chcą u nas grać, mamy drużyny z Polski oczywiście. I to są takie rozgrywki typowo ligowe, czyli zbieramy scoring, ważne jest ćwiczyć, trenować na każdy event i zdobywać ten scoring. To jest ważne pod tym kątem. Jakby bierzemy przykład ze sportów konwencjonalnych, sportów tradycyjnych, żeby to bardziej jeszcze usportowić, nie? Żeby pokazać tą systematykę, że ją też możemy wpasować do naszego sportu.
12: Liga międzynarodowa?
11: Może to już nie liga, tylko turniej międzynarodowy. ATP Open jak najbardziej. Zrobiliśmy w tamtym roku 2 edycje. Przymierzamy się do października na 3. No, działa fajnie. Mamy drużyny z całej Europy i odzywają się nawet spoza Europy. Do tej pory mieliśmy drużyny z Łotwy, z Rumunii, z Czech, z Francji. Odzywają się nawet gdzieś tam teamy z reszty krajów. Nawet z ciekawości nawet Kazachstan i Kanada się odzywa, że chce grać. No to już jest cięższe i trochę droższe przedsięwzięcie dla nich, ale rzeczywiście zaczyna to działać, nie? Zaczyna to hulać. Tych eventów międzynarodowych poza Polską jest trochę. Wiele krajów gdzieś tam sobie działa, robi te eventy, ale mało kto robi to na halach sportowych, mało kto robi to ze wsparciem gdzieś tam miasta czy Mosirów. To też daje taką fajny vibe, że wyszliśmy z tego trochę takiego lamusa i możemy pograć ten sport, gdzie jest ciepło, mamy szatnie, a nie gramy gdzieś tam w lesie, czy na jakichś nieużytkach, czy na jakichś takich halach przemysłowych.
12: Mhm. Czy my na dziś dzień mamy na tyle mocną ligę, żeby powalczyć w turnieju międzynarodowym?
11: Tak, jak najbardziej. Na przykład w tamtym roku drużyny międzynarodowe, no to pierwsze miejsce zdobyły Polska. Na pierwszym evencie Polska zdobyła 2. miejsce, więc jak najbardziej. Polska jest na wysokim poziomie i to widzi też, jakby ignorując, my zaczęliśmy tutaj w Polsce ten sport trochę później niż reszta Zachodu, nie? Gdzie to zaczęło się w USA. To coraz bardziej nas patrzą i zapraszają nas na eventy międzynarodowe w innych krajach, więc jak najbardziej. Jesteśmy dużym społeczeństwem w Polsce, wbrew pozorom takim airsoftowym, speedsoftowym, to jesteśmy dużym społeczeństwem na myślę.
12: Żeby zaangażować się w jakiś sport, na pewno potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. W przypadku airsoftu potrzebne są właśnie, co jest potrzebne, żeby rozpocząć przygodę z airsoftem?
11: Tak naprawdę to chęci. Jeżeli ktoś chce spróbować, to znajdzie sobie lokalną drużynę, znajdzie sobie lokalnego organizatora i nawet nie musi kupować, tylko sobie wynajmie sprzęt albo dogada się z drużyną i drużyna bardzo chętnie mu ten sprzęt użyczy, pokaże i sobie zagra. Więc tak naprawdę to jest chęć i zajawka. Jeżeli już chcemy wejść w tym trochę na poważniej, no to jak w każdym sporcie, możemy zacząć od jakiegoś low-costowego, czyli wziąć sobie replikę za, nie wiem, wróćmy 1000 zł, kupić sobie buty, czy mundur, mówię, jak w airsoftie u nas to wystarczą krótkie spodenki i lajka, czy jakieś termoaktywne ciuchy. Wszystkim nie oszczędzać na okularach, czyli kupić sobie dobre okulary. W naszym przypadku to są maski, które są o wiele bezpieczniejsze i nie parują, czyli mamy takie maski jak w paintballu, takie pełne, przeszklone, one A, wyglądają lansiarsko, B, pomagają, bo nie parują, nie? Czyli to jest kwestia też ważna, jeżeli musimy mieć w jakimś sporcie okulary, a jesteśmy dynamiczni, dużo się biega, rusza, jest ciepło, no to na oczy zaparują, to nie widzimy, a przejrzystość dla nas jest ważna. No i zakupić sobie jakieś tam kuleczki, które są i zacząć grać. No i to jest sky limit, nie? Jeżeli chcemy być coraz bardziej profesjonalni, to możemy sobie kupić replikę, tak ją poprzerobić, że w cenie auta ją weźmiesz, nie?
12: Tak, widziałem, tak. Przykładowo w CS-ie możemy sobie personalizować sprzęt. Tak tutaj w przypadku Speedsofta te karabinki, które mamy, też widziałem niektóre są bardzo personalizowane.
11: Oczywiście, że tak. No jakby Speedsoft jest super pod tym kątem, że Speedsoft jest kolorowy, nie? To nie jest snajper, który się chowa w lesie, że tak powiem, nie? To nie jest, że musimy być skryci. Oczywiście tutaj te są, mogą nas przeciwnik nie zauważyć, ale to nie jest na tyle ważne, nie? Więc tutaj gracze jak najbardziej są kolorowi, żeby A, gdzieś tam prezentować swoich sponsorów, żeby B, żeby to prezentować samego siebie, żeby to jakby marketing i promocja jest dużą częścią Speedsoftu, nie? Zresztą jak każdego sportu. Dlaczego drużyny sportowe mają kolorowe? No bo to są jakieś ich tam barwy i im to pasuje, nie? Więc tutaj działa tak samo, repliki te najróżniejsze. Każdy sobie maluje jak chce, niektórzy do swoich ciuchów, niektórzy imitują skiny z gierek, nie? Niektórzy wybierają sobie swoje ulubione kolory, naklejki. To jest super pod tym kątem, że możesz pokazać nawet w ubiorze samego siebie.
12: Jako prezes fundacji, która zajmuje się tą dziedziną sportu, jakie macie plany na przyszłość?
11: Intensywne. No przede wszystkim duży plan to jest rozwijać to, co mamy. Czyli jeszcze bardziej przejść do przodu. Może to jest minus, może zaleta, ale rzadko się zatrzymujemy, nie? Jakby staramy się trochę złapać takiej stabilizacji i zawsze nam jest czegoś mało. Dlatego tych eventów jest coraz więcej. Więc na pewno chcemy rozwijać turnieje międzynarodowe, żeby pojawiały się coraz to lepsze, może nie lepsze kraje, ale odleglejsze kraje. Może wyjść poza Europy, może mieć reprezentację z każdego kraju, wyjść poza właśnie naszej Europy. Drugi taki duży cel to jest przede wszystkim pokazać ludziom, czym ten sport jest i wyjść trochę szerzej do ludzi. Żeby to zrobić, potrzebujemy trochę mieć swój obiekt taki stały, nie? I tutaj mocno się staramy o swoją halę sportową, która będzie tylko przystosowana pod to. Bo przygotowanie się na weekendy, budowanie tej hali to jest armia ludzi i to są dwa dni roboty, żeby z magazynu wszystko pościągać, nałożyć gumy, trawę, przeszkody, zabezpieczyć wszystko. Bo zabezpieczamy w ogóle publiczkę. Jesteśmy jedynym chyba eventem na świecie do tej pory, gdzie pozwala widowni zobaczyć bezpiecznie za takiej siatki zabezpieczającej cały mecz. No i szkolić. Bardzo chcemy otworzyć swój klub sportowy, szkolić od najmłodszych dzieci, młodzież i starszych, żeby prezentować to totalnie. To jest gdzieś tam na scenie.
12: Chciałem się zapytać o najbliższe wydarzenia, które będą miały miejsce i gdzie ewentualnie odsyłać tych, którzy chcieliby albo zobaczyć, albo od razu wziąć udział w rozgrywkach.
11: Polecam zajrzeć na nasze social media. Tam prezentujemy się najszybciej, czyli na nasz Facebook ATP Tournament, czy na Instagramie Airsoft Team Poland, czy na naszą stronę airsoftteampoland.com, gdzie jest tam komplet informacji i regulaminów i linków do zgłoszeń, więc jest tam wszystko. Jeżeli chodzi o eventy takie społeczne, no to tutaj jakby trochę z mniejszym wyprzedzeniem informujemy, bo to często są jakieś ad hocowe, często są jakieś takie zamówienia albo prośby, żebyśmy wzięli udział w jakimś festiwalu biegowym, czy w jakichś wydarzeniach sportowych. Jeżeli chodzi o takie społeczne tematy, to nasz profil na Facebooku Fundacja Taktyczna Akademia Polityczna.
12: Mamy zatem wszystkie namiary niezbędne i potrzebne, żeby dowiedzieć się, jak to wygląda już w praktyce. Na koniec mam jeszcze pytanie do ciebie. Gdybyś miał zachęcić młodzież albo tych, którzy mają trochę czasu, chcieliby spróbować, to co byś im powiedział?
11: Napisz i przyjdź. Tak naprawdę ten sport jest super. Jeżeli lubisz zajawkę, lubisz dynamikę, lubisz adrenalinę, bo to trochę jest sport taki ekstremalny, to jest coś dla ciebie. Jeżeli znudził ci się sport konwencjonalny, a lubisz ruch, lubisz sport, to jest sport dla ciebie.
12: Adrenalina będzie buzować.
11: Tak. A jeżeli nie jesteś typowym sportowcem, a szukasz czegoś dla siebie, czegoś nowego, to też jest coś takiego, gdzie powiesz kolegom, znajdziesz fajnych ludzi. I to jest super, że społeczność cię przyjmie, da ci fajną integrację. Jak poznasz fajnych ludzi, to będziesz w fajnych miejscach, czyli jeszcze w ogóle więcej tych ludzi. Jakby, jeżeli ktoś gra w Airsoft albo nie gra i chce spróbować, to polecam jeździć na duże eventy, na eventy mniejsze i poznawać ludzi.
12: O Speedsofcie rozmawialiśmy. Ze mną był Piotr Kaczkowski, prezes Fundacji Taktyczna Akademia Kultury TAK Katowice. Bardzo dziękuję za spotkanie.
11: Dziękuję bardzo.
3: SK Śląsk.
10: A teraz zmieniamy temat. Każdego roku z bazy dawców szpiku znika 15 tysięcy osób, alarmuje fundacja DKMS. To jakby wymarły takie miasta jak Ustka czy Ząbkowice Śląskie. Im mniej dawców, tym mniejsza szansa na znalezienie bliźniaka genetycznego dla chorych na białaczkę. Nasz reporter rozmawiał z dawcą szpiku kostnego oraz biorcą z Libiąża oraz z Tychów. Posłuchajcie ich historii.
13: Witam, nazywam się Szymon Knapik. Aktualnie mam 29 lat. Zarejestrowałem się już 10 lat temu. Oddałem szpik w 2016 roku, więc no też jak można powiedzieć, było to dość szybko w sumie po zarejestrowaniu. Gdzie pracuję? No to też w sumie można powiedzieć takie powiązanie z tym, że też po części pomagam, bo służę w wojsku, więc to też po części jest taka pomoc dla ludzi. Czym się jeszcze interesuję? No na pewno gdzieś tam w moim życiu towarzyszy mi na każdym kroku sport, więc ten zdrowy tryb życia i to przede wszystkim. No, większość czasu, no to prawda, poświęcenie pracy i służbie.
2: Możesz powiedzieć, pamiętasz ten moment, kiedy zdecydowałeś się, że będziesz dawcą? Jak to się stało? Ktoś cię do tego zachęcił?
13: To, że zostałem dawcą, nikt mnie nie zachęcał. Fundacja DKMS przyjechała po prostu do naszej szkoły. Była możliwość zarejestrowania się, więc sam fakt, że pomyślałem, kurczę, mogę uratować komuś życie, jest dobrym powodem do tego, żeby się po prostu zarejestrować. I to był taki moment, gdzie po prostu zdecydowałem się, żeby zarejestrować się, no i jak się okazało, komuś mogłem uratować życie, prawda?
2: Jak to wygląda, ta procedura? Często mówi się, czy w zasadzie powiela się takie mity, że to bardzo też boli, że to jest stresujące. Możesz powiedzieć, jak wygląda taka procedura od A do Z?
13: Od A do Z. No więc na początku dostałem telefon, że znalazł się po prostu bliźniak, który potrzebuje mojego szpiku, że mogę zostać dawcą. Następnie zostałem przebadany, czy ta zgodność jest. Kiedy okazało się, że już ta zgodność jest, można powiedzieć, stuprocentowa, no to ciąg dalszy to były jeszcze kolejne badania. Upewnienie się też o moim stanie zdrowia, czy ja jestem zdolny do tego, żeby zostać tym dawcą, prawda? Bo to nie tylko strona biorcy, tylko też moja strona tutaj bardzo super, rzetelnie po prostu lekarze dbają też o nasze zdrowie. No następnie to było po prostu pojawienie się w klinice. Tutaj ten stereotyp, że to wszystko boli i tak dalej, to jest troszkę taki mit, bym powiedział, ponieważ mamy już teraz taką technologię, że no po prostu to nie boli. Ja sam też oddawałem z krwi, miałem po prostu przyłączone przy jednej ręce, przy drugiej ręce miałem wenflon i takie przetaczanie krwi, prawda? Więc to nic nie boli, a ogólnie w większości przypadków, jak można tutaj zapytać ludzi z fundacji, w większości przypadków właśnie tak to działa, że to jest przetaczanie tej krwi i to w zupełności nic nie boli. Także to z tym bólem są mity jak najbardziej, więc tutaj no po prostu można te mity gdzieś tam zdmuchać i powiedzieć, że to nie boli w ogóle.
2: A na początku ten sam proces rejestracji, to trzeba wypełnić jakieś formularze, trzeba opisać swój stan zdrowia, jak to wygląda?
13: To znaczy tak, na początku to wiadomo, formularze i oczywiście wymaz. To było na początku tutaj w szkole robione. No i można powiedzieć, że to było tylko tyle. Także nie trwało to jakoś dużo, nie trzeba było wypełniać jakichś skomplikowanych formularzy, tylko po prostu właśnie swój stan zdrowia, opisać to, jak się czuje, wiadomo, jaką się ma krew, no i takie podstawy.
2: Jak czułeś się, kiedy zadzwonił telefon? Dzwoni telefon, co się wtedy dzieje?
13: Co się wtedy dzieje? No, ogólnie rzecz biorąc, byłem zaskoczony, że po pierwsze to było tak szybko. Druga sprawa, no może nie tak byłem już szczęśliwy, bo wiadomo, później trzeba było się przebadać i kolej rzeczy musiała być zachowana. Natomiast sam fakt tego, że zostanę tym dawcą, to chyba doszedł do mnie dopiero po tych pierwszych badaniach, kiedy zadzwonili do mnie po tych badaniach krwi i powiedzieli, że jest zgodność. I wtedy jakby dopiero do mnie tak dotarło chyba, że faktycznie, że mogę komuś ratować życie i to myślę, że to było bardziej takie, można powiedzieć, też wzruszające, niżeli sam telefon, że ten pierwszy, o którym mówiłem wcześniej, że po prostu znaleźli kogoś, brata, bliźniaka. Także to był ten moment, gdzie tak naprawdę faktycznie uwierzyłem w to, że mogę kogoś uratować.
2: Czy ty spotkałeś, poznałeś swojego tego bliźniaka, można powiedzieć?
13: Niestety, no ja nie miałem akurat tej przyjemności. Myślę, że to też nie była kwestia jakaś tam sporna i tak dalej. Po prostu po oddaniu szpiku ja wyraziłem chęć, druga strona też musiała to zrobić, więc myślę, że po prostu biorca nie ma takiej potrzeby też, żeby może gdzieś tam się zobaczyć, może też stan zdrowia jego nie pozwalał na to, ale w zupełności jakoś też może nie, że nie żałuję, natomiast nie jest mi przykro z tego powodu, jakby sam fakt, że mogłem pomóc mu, może uratować życie, no to wystarczy mi w zupełności.
2: Ale wiesz, czy on jest z naszego kraju, to jest dorosły człowiek, to jest dziecko?
13: Szczerze mówiąc, to nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, nie chciałbym tutaj kłamać. bo chyba nie dostałem takiej informacji, szczerze już nawet nie pamiętam.
2: A jak byś zachęcił tych, którzy się wahają?
13: Którzy się wahają. Nie wiem, czy jest w ogóle jakiś powód, dla którego powinni się wahać, bo naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, to nic nie boli, nic nas nie kosztuje, a naprawdę uratować komuś życie, komuś pomóc, to jest naprawdę coś bezcennego. Także.
14: Nazywam się Agata Szela. Jestem osobą po przeszczepie komórek krwiotwórczych w 2018 roku. Ja pochodzę z Tychów. Obecnie jestem osobą bezrobotną. Zajmuję się domem, wychowaniem mojego syna. Opiekuję się domem swoim.
2: Proszę powiedzieć, kiedy pojawiła się niestety choroba?
14: No u mnie ta sytuacja jest troszeczkę skomplikowana, ponieważ pierwotnie ja zachorowałam na chłoniaka Hodgkina pod koniec 2015 roku. Leczyłam się przez około 7 miesięcy. To leczenie zakończyłam autoprzeszczepem, czyli tak jakby byłam sama dla siebie dawcą tych komórek. Po około pół roku, 7 miesiącach niestety rozwinęła mi się wtórna białaczka ostra. No i wtedy niestety już nie było innej możliwości. Musiał to być dawca niespokrewniony, musiał to być przeszczep allogeniczny. No i wtedy zaczęło się poszukiwanie dla mnie mojego bliźniaka, które oczywiście ponownie dla mnie sukcesem się zakończyło i odnalazłam swojego bliźniaka.
2: Proszę powiedzieć, czy pani się z nim spotkała?
14: Niestety nie, ale miałam kontakt listowny. Wiem, że była to kobieta, 55-letnia, wiem, że była z Niemiec, ale niestety nie doszło do spotkania osobiście twarzą w twarz.
2: Co czuje osoba, no, gdy walczy z bardzo poważną chorobą, niebezpieczną dla życia i dzwoni telefon, że znalazł się bliźniak?
14: Myślę, że to jest takie mistyczne przeżycie. To nie da się tego opisać i nie da się tego porównać z żadnym innym doświadczeniem. No to jest po prostu radość, tak jakby w każdej komórce ciała, każda komórka się cieszy. W ten sposób.
2: Rodzina to tak jakby chyba dowiedziała się, że wygrała pani w totolotka.
14: Tak, myślę, że tak. Wszyscy świętowali tą informację, znaczy otrzymanie tej informacji. Tak, było dużo radości i było bardzo dużo nadziei.
2: No właśnie, bo specjaliści mówią, że znalezienie genetycznego bliźniaka to nie jest wcale taka prosta sprawa.
14: Tak, to nie jest prosta sprawa, aczkolwiek w moim przypadku, że tak pozwolę sobie powiedzieć, miałam 6 potencjalnych dawców, co jest bardzo rzadkim, bardzo rzadko się tak zdarza, nawet był potencjalny dawca w Brazylii, więc na drugim końcu świata. Finalnie oczywiście ze względów logistycznych komórki zostały pobrane w Niemczech, aczkolwiek ja czułam spokój, że mam jeszcze zapasowych dawców.
2: Proszę powiedzieć, jak wygląda potem ta procedura leczenia? Jak to długo trwa? Jak się wtedy pani czuła?
14: Jeżeli chodzi o sam przeszczep, tak, no to wiadomo, że człowiek jest... Ja byłam przygotowana naświetlaniami, to trwało tylko 3 dni. Po tych 3 dniach otrzymałam materiał komórkowy w postaci wlewu, czyli tak jakby kroplówka. Ja sobie leżałam w łóżku, kroplówka sobie ściekła, miło spędziłam czas, nic się nie czuję, jest to bezbolesne. No a później to jest tylko proces odbudowy szpiku, czyli czekamy, aż się pojawią pierwsze leukocyty, pierwsze komórki. No i wtedy jest sygnał, że on podejmuje tą pracę.
2: Szybko pani organizm zareagował na tę, no można powiedzieć, terapię?
14: Myślę, że to było gdzieś w okolicy 5-6, może do tygodnia, z tego co pamiętam, bo to już było parę lat temu grubych, ale ta odpowiedź pojawiła się, była wyczekana i wydaje mi się, że no, na tamten czas to szybko się pojawiła.
2: Dzisiaj widzę, że uśmiechnięta pani, pełna życia, radości, czyli bardzo dobrze się czuje, choroba już jest wspomnieniem.
14: Tak, jest wspomnieniem, nie zawsze tym przykrym, ponieważ spotkałam bardzo dużo dobrych ludzi na swojej drodze. Wydarzyło się bardzo dużo dobrych rzeczy w moim życiu od tego momentu, więc ja tego nie traktuję, nie podchodzę do choroby aż z takim negatywnym nastawieniem. Po prostu ukształtowało mnie to w ten sposób, że chodzę cały czas zadowolona i cieszę się życiem. Jestem przykładem na to, że bycie dawcą daje nadzieję tej drugiej stronie i że to jest nasze być albo nie być.
2: Miała pani ogromne wsparcie znajomych, przyjaciół w czasie choroby, w czasie trwania tego poszukiwania na przykład bliźniaka genetycznego. Ma pani takie informacje, że być może ktoś z bliskich też zdecydował się oddać komórki?
14: Tak, oczywiście był bardzo duży odzew. Moja rodzina, moi przyjaciele, jak również moi dalsi znajomi bardzo się angażowali w pomoc w znalezieniu dawcy dla mnie. Był również organizowany, dedykowany taki event, że zorganizowane w moim mieście były rejestracje dla potencjalnych właśnie dawców. Bardzo dużo ludzi z mojego otoczenia się zarejestrowało. Faktycznego dawcę znam jednego z mojego otoczenia, a reszta czeka.
2: Proszę powiedzieć, co by pani powiedziała tym niezdecydowanym, którzy się obawiają, bo najczęstszy mit powielany to to, że pobranie wiąże się z dosyć nieprzyjemnym bólem.
14: No i tutaj mogę powiedzieć ze swojego własnego doświadczenia, ponieważ byłam dawcą dla siebie w pierwszej sytuacji autoprzeszczepu. Jest to całkowicie bezbolesne. Jest to bezbolesna procedura pobierania krwi obwodowej z jednej ręki i wtaczania jej do drugiej. Jest to po prostu kilka godzin trzeba przyleżeć, przesiedzieć na fotelu. Można oczywiście robić co się chce, czytać książkę, siedzieć w telefonie, cokolwiek. Uważam, że nie ma się nad czym zastanawiać. Jeżeli tylko jest możliwość i chęć, każdego zachęcam, aby zarejestrował się jako dawca potencjalny szpiku.
2: A proszę powiedzieć na koniec, czy jako biorczyni musi pani używać jakieś leki?
14: Obecnie już nie. W pierwszym roku po przeszczepie otrzymujemy jako biorcy leki przeciwodrzutowe, czyli te obniżające odporność, żeby nie doszło do przerzutu, a potem w miarę upływu czasu te dawki są zmniejszane. Obecnie jestem już 7 lat po przeszczepie i żadnych leków nie muszę brać.
10: A teraz zmieniamy temat. Od 1,5 do 7% przyszłych mam cierpi na zaburzenia odżywiania. Tak wynika z badań Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu. Pregoreksja pojawia się głównie u kobiet, które już wcześniej miały zaburzony obraz własnej sylwetki, a kiedy w ciąży kilogramów zaczyna przybywać, ciężarne panicznie zaczynają się odchudzać. Niestety, jak twierdzą śląscy naukowcy, intensywne ćwiczenia czy niedojadanie mogą mieć bardzo zły wpływ nie tylko na organizm przyszłej mamy, ale przede wszystkim na stan jej dziecka. O szczegółach posłuchajcie w materiale naszej reporterki Agnieszki Kucjas.
15: Mateusz Grajek, doktor nauk o zdrowiu, Zakład Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
16: Robili państwo badania na temat anoreksji w ciąży. Wydawałoby się, że każda kobieta zachodząc w ciąży liczy się z tym, że tych dodatkowych kilogramów musi przybyć, no bo przecież dziecko swoje waży, wody płodowe i tak dalej, ale jednak jest to problem dla wielu kobiet.
15: Wydaje się, że tym podstawowym problemem, jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, są współczesne media, ponieważ w mediach panuje pewien trend takiego kultu, nawet powiedziałbym szczupłości. Obserwujemy wiele celebrytek, gwiazd, które zaraz po urodzeniu dziecka wracają do swojej pracy, do dawnej figury, więc myślę, że to jest taki ważny czynnik, który predysponuje kobiety w ciąży do zapadania na różnego rodzaju zaburzenia odżywiania i warto tutaj podkreślić, że ważnym czynnikiem takim wywołującym zaburzenia odżywiania w ciąży, czyli tą pregoreksję, o której tutaj rozmawiamy i będziemy rozmawiać, jest przede wszystkim sam fakt zachodzenia w ciąży, bo pamiętajmy, że najwięcej pregorektyczek to są kobiety, które wcześniej cierpiały na anoreksję i właśnie samo zajście w ciążę może być takim czynnikiem, który spowoduje nawrót do tych zaburzeń.
16: Ta choroba zdarza się tylko u kobiet, które właśnie przechodziły wcześniej przez jakieś zaburzenia odżywiania. Czy tak naprawdę każda kobieta, która gdzieś jak zauważy, że biodra zaczynają obrastać tłuszczykiem, może też się z tym zmierzyć?
15: Ciężko jest powiedzieć tak jednoznacznie. Wydaje mi się, że tak jak tutaj pokazują dane, że najczęściej jednak występuje to zjawisko u kobiet, które wcześniej cierpiały na zaburzenia odżywiania i pamiętajmy, że to nie tylko anoreksja, tylko tendencje, predyspozycje do różnych zaburzeń odżywiania, takich jak bulimia, kompulsywne objadanie, ortoreksja, bo mamy całą gamę tych zaburzeń odżywiania, więc te kobiety są bardziej predysponowane. Ale pamiętajmy również o tym, że żyjemy w czasach, tak jak powiedziałem, gdzie ten kult szczupłej sylwetki jest cały czas na świeczniku i raczej ta szczupła sylwetka, szczególnie w zawodach, takich, gdzie prezentujemy siebie i musimy prezentować nienaganny wygląd, jest jakby wymagane od tych kobiet. Zatem wydaje mi się, że to też jest ważny czynnik, że jeżeli kobieta wie, że podczas ciąży przytyje, a w pracy musi pokazywać się od tej takiej, powiedziałbym, bardziej wizualnej strony, to również to może powodować, że rozwinie się u niej zaburzenie.
16: Na co w takim razie powinniśmy zwracać uwagę zarówno u siebie, jeżeli jesteśmy w ciąży, bądź u koleżanki, która wiemy, że jest w ciąży, żeby wyłapać ten problem na samym początku, a nie kiedy już jest za późno?
15: Jest wiele takich czerwonych flag, jeżeli chodzi o zaburzenia odżywiania. Przede wszystkim osoba, która ma predyspozycję do tych zaburzeń, bo powinniśmy tutaj mówić o predyspozycjach, bo diagnozę zostawmy lekarzom, a także innym specjalistom z zakresu zdrowia psychicznego. Takie podstawowe wskazówki to jest, jak ja to mówię, takie zafiksowanie na tematyce żywieniowej. Kobiety, które mogą zapadać na zaburzenia odżywiania, bo jak pokazują dane, zaburzenia odżywiania dotyczą również mężczyzn, ale 10-krotnie częściej dotyczą kobiet, no a pregoreksja no, z tego powodu, że fizjologicznie kobiety rodzą dzieci, zatem no, będzie dotyczyła tutaj kobiet. Takimi ważnymi przesłankami jest mówienie na przykład o swojej sylwetce i o tym niedostatku na przykład

0: ciała w bardzo krótkim czasie. To mówimy tutaj ogólnie o zaburzeniach odżywiania, a w przypadku pregoreksji, no to już sam fakt, że ktoś odchudza się, będąc w ciąży, gdzie to, myślę, że tutaj pani doktor za chwilkę dopowie, no nie jest zbyt pożądanym zjawiskiem.
1: Często na początku ciąży i tak tracimy kilogramy, no bo mdłości przeszkadzają w jedzeniu, plus dochodzą wymioty. Czy to też może być taka pułapka, że tutaj, mimo że jestem w ciąży, chudnę, a za chwilę, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, z dnia na dzień tak naprawdę tych kilogramów przybywa?
2: Agnieszka Białek-Drak, doktor nauk medycznych, katedra dietetyki i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. To wszystko zależy od tego, jak kobieta przechodzi ten pierwszy trymestr ciąży, bo u wielu kobiet ze względu na zmiany hormonalne po prostu dochodzi do zmniejszonego apetytu, wymiotów czy też mdłości i te kobiety faktycznie nie spożywają odpowiedniej ilości kalorii, odpowiedniej ilości białek, tłuszczy i węglowodanów oraz witamin. Natomiast jest taki moment, w którym hormony jakby troszeczkę się obniżają, te, które odpowiadają między innymi za pojawienie się wymiotów i wtedy wraca normalny apetyt. To najczęściej dzieje się w drugim trymestrze ciąży. No i faktycznie po pierwsze zaczynamy odbudowywać kilogramy, które wynikają z odwodnienia, bo kiedy wymiotujemy, to tak naprawdę odwadniamy swój organizm, więc one szybko wracają, a do tego ze względu na bardzo intensywny wzrost płodu w brzuchu mamy, wzrasta ilość kilogramów, które kobiety widzą na wadze. Ale to jest jakby prawidłowe, bo przez cały okres ciąży te kilogramy powinny się pojawiać wraz z rozwojem dziecka.
0: Wydaje mi się, że to jest taka pewna pułapka, bo na początku widzimy, że faktycznie tracimy te kilogramy, więc dla osoby, która wykazuje już wcześniej objawy zaburzeń odżywiania, może być to dla niej taki efekt korzystny, bym to tak nazwał, ponieważ będzie uważała, że o super, teraz chudnę. A później te kilogramy zaczynają bardzo szybko przybywać, ponieważ tak jak tutaj pani doktor wspomniała, powiększa się płód, też nasze zapotrzebowanie w pewien sposób jest podyktowane tym, że jest to odpowiedzialność organizmu za drugiego człowieka, który się w łonie matki rozwija i wtedy dochodzimy do takiego punktu, który tutaj w literaturze nazywa się czynnikami podtrzymującymi w zaburzeniach odżywiania. Czyli widzę, że tyję, zatem muszę coś z tym zrobić, więc podejmuję różnego rodzaju praktyki. I teraz w zależności, jeżeli pregoreksja będzie przebiegała z objawami anorektycznymi, to taka kobieta będzie jadła bardzo skromnie albo przejdzie na głodówki. Jeżeli będzie to na przykład pregoreksja z objawami bulimicznymi, to taka kobieta będzie wykazywała różnego rodzaju zachowania kompensacyjne, czyli na przykład będzie prowokowała wymioty, będzie intensywnie uprawiała sport, bądź też będzie stosowała różnego rodzaju środki. I pamiętajmy, że takie praktyki są bardzo niebezpieczne dla rozwijającego się płodu, bo już tutaj pomijając te kwestie związane z niedożywieniem, to na przykład stosowanie różnego rodzaju medykamentów takich przeczyszczających, czy też diuretycznych, one również mogą wpłynąć negatywnie na płód, ponieważ będą działały teratogennie, czyli toksycznie dla płodu.
1: W takim razie jak się odżywiać w ciąży, żeby zadbać o swój organizm no i o rozwijający się w nas płód?
2: Przede wszystkim nie można odżywiać się za dwojga, tylko dla dwojga i ta dieta powinna być zbilansowana, czyli dostarczać wszystkich niezbędnych składników odżywczych, produktów, które będą zawierały i węglowodany, takie jak pełnoziarniste pieczywo, pełnoziarniste kasze, makarony. Dalej ważne jest to, żeby dostarczać odpowiednią ilość białka, bo zapotrzebowanie w ciąży jest zwiększone na białko, w związku z tym produkty takie jak mięso, ryby są ważne ze względu na zawartość kwasów tłuszczowych omega-3, które również mają wpływ na płód. No i ważne jest też to, żeby dostarczać odpowiednich tłuszczy w diecie, które mogą być podyktowane na przykład za pomocą podania orzechów, pestek dyni, nasion słonecznika i nie możemy zapominać o najważniejszej grupie produktów spożywczych, które wszyscy powinniśmy spożywać, czyli warzywa i owoce, po to, aby dostarczyć odpowiednią ilość witamin, składników mineralnych, ale przede wszystkim antyoksydantów. Musimy pamiętać, że dieta kobiety ciężarnej jest różna w każdym trymestrze, bo o ile pierwszy trymestr będzie podyktowany tymi wszystkimi zaburzeniami, takimi jak wymioty, zmniejszony apetyt, to już od drugiego trymestru ciąży, kiedy to samopoczucie kobiety jest lepsze, to jest dobry okres na to, żeby dieta była naprawdę zbilansowana i dobrze skomponowana. Natomiast trzeci trymestr ciąży będzie tutaj podyktowany też samopoczuciem pacjentki i tego, jak kobieta po prostu odczuwa ciążę, czy dziecko nie uciska na przykład na przełyk, na żołądek, bo tutaj mogą się pojawić wzgaga, jak jakieś też zmniejszone żołądek, w związku z tym nie jest w stanie przyjmować posiłków o takiej normalnej, standardowej objętości, tylko te posiłki po prostu muszą być mniejsze, a częściej spożywane.
1: Powiedziała tutaj Pani bardzo ważną rzecz, odżywiamy się dla dwojga, a nie za dwoje. Co to znaczy?
2: To znaczy, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nagle jeść bardzo duże ilości pożywienia, bo ta kaloryczność diety wzrasta o około 450 kcal

0: kalorii w trzecim trymestrze, w związku z tym to nie są duże ilości pożywienia, tak naprawdę jeden dodatkowy posiłek, ale musimy zadbać o to, żeby w diecie były wszystkie niezbędne składniki, czyli po prostu jemy bardzo różnorodnie, to jedzenie powinno być urozmaicone, bogate w warzywa i owoce, o których często my zapominamy, o ile owoce są w naszym społeczeństwie często spożywane, to jednak warzywa są jakby tylko dodatkiem, a one powinny być podstawą naszego codziennego żywienia, zwłaszcza u kobiet ciężarnych.
1: W ciąży, jak każda kobieta, która była w takiej sytuacji, wie, pojawiają się zachcianki, często ciągnie nas na słodkie albo niezdrowe przekąski. Czy to jest dobry pomysł, żeby po nie sięgać, czy lepiej zastąpić je czymś innym?
0: To zależy znowu od trymestru ciąży, bo jeśli to jest pierwszy trymestr, to tutaj pierwszy trymestr po prostu trzeba przetrwać, zminimalizować ilość wymiotów, no bo one niekoniecznie są właściwe dla rozwoju płodu, bo kobieta nie przyjmuje odpowiedniej ilości kalorii. Natomiast co do zachcianek, to jest kwestia tego, jakie my słodycze czy słone przekąski wybieramy, bo jeśli to będą słodycze, które są podawane raz na tydzień, nie ma z tym najmniejszego problemu, tak? Jeśli my kilka razy w ciągu dnia jemy słodkie, no to trzeba byłoby się zastanowić, czy tutaj nie ma już zaburzeń związanych z glikemią i czy nie warto byłoby się zwrócić do lekarza, diabetologa, bo być może występuje cukrzyca ciążowa, ale możemy sobie wspomóc za pomocą na przykład spożywania owoców, spożywania jogurtów właśnie z owocami, z jakimiś suszonymi owocami, czy też dostarczać odpowiednią ilość orzechów jako forma słonych przekąsek.
1: Badania nad pregoreksją prowadziliście na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. A jak sytuacja wygląda na Śląsku? Czy dużo kobiet cierpi z powodu zaburzeń odżywiania w ciąży?
0: Czy my nie możemy w ogóle powiedzieć o takiej populacji śląskiej, tylko bardziej populacji ogólnopolskiej czy też europejskiej? Bo takie badania są rzadkimi badaniami i też nie do końca są doszacowane. Natomiast z różnych publikacji naukowych wynika, że od 1,5-7% kobiet ciężarnych zapada na anoreksję w ciąży, czyli na pregoreksję. Tutaj też musimy mieć na uwadze, że wiele kobiet nie chce się przyznać do tych zaburzeń odżywiania, więc musimy mieć na uwadze to, że te dane są jednak niedoszacowane i ta ilość kobiet z pregoreksją jest zdecydowanie większa.
1: Na jakiej grupie kobiet były prowadzone te badania Śląskiego Uniwersytetu Medycznego?
2: Była to grupa kobiet między 21 a 45 rokiem życia. Było ich około 300. Wszystkie te kobiety wykazywały prawidłowe BMI, ale 70% z nich było niezadowolonych ze swojej aktualnej masy ciała i wyglądu.
1: Czy wpływ na to, czy one były zadowolone z własnego ciała, czy nie, miało to, w jaki sposób rodziły?
2: Owszem, 50% z tych kobiet rodziło przy pomocy cesarskiego cięcia i to też był ważny czynnik, który powodował ich niezadowolenie.
1: I jakie zagrożenia dla matki i płodu wynikają z tego, że kobieta nieprawidłowo się odżywia i próbuje się odchudzać, mimo tego, że jest w ciąży, no i to zapotrzebowanie na jedzenie jest większe?
0: Te konsekwencje będą przede wszystkim odgrywały się na dziecku, które może być dzieckiem przedwcześnie urodzonym i z konsekwencjami dziecka wcześniaczego. Zatem tutaj może być niedorozwój wszelkich narządów wewnętrznych w zależności od tego, w którym tygodniu ciąży dziecko się urodzi. Ważne jest też to, że dzieci mogą się urodzić z niską masą urodzeniową, a to z kolei będzie predysponowało w przyszłości do wielu różnych konsekwencji, takich jak choroby metaboliczne, cukrzyca, otyłość. Niestety to, że matka odchudza się w czasie ciąży, będzie predysponowało dziecko w późniejszych latach życia do tego, żeby było dzieckiem otyłym, z cukrzycą, z zaburzeniami układu krążenia, także tych konsekwencji jest całe mnóstwo.
3: SK Śląsk.
4: A teraz zmieniamy temat i przenosimy się do Jaworzna. Jaworznicka Jadłodzielnia prosi o wsparcie finansowe. Potrzebne są pieniądze na prąd, środki czystości czy paliwo dla wolontariuszy, którzy codziennie dostarczają do lodówki żywność.
5: Edyta Lesiak, prezes Fundacji Kobieca Przystań.
6: Stoimy przy Jaworznickiej Jadłodzielni. Jak takie miejsce się sprawdza? Ono jest potrzebne?
5: Myślę, że bardzo potrzebne. Sama inicjatywa, same jakby liczby pokazują nam, że prawie 50 tysięcy ludzi odwiedziło to miejsce. Z doświadczenia, tak naprawdę, jeśli przywozi tutaj wolontariusz jedzenie, ono znika tak naprawdę maksymalnie do godziny.
6: Jakie jedzenie się pojawia w takich lodówkach?
5: Fundacja Kobieca Przystań ma podpisaną umowę z sklepami w ramach niemarnowania żywności. Mamy ustalony harmonogram, więc każdy dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku, nawet niektóre soboty, wolontariuszka podjeżdża pod taki sklep swoim prywatnym samochodem, załadowuje tam 60, 80, nawet 120 kg, przenosi to swoimi kobiecymi dłońmi do swojego samochodu, przyjeżdża tutaj, wyładowuje to jedzenie. Bardzo często zdarza się, że osoby już tutaj stoją, czekają po prostu. prostu, no żeby już skorzystać, tak?
6: Jakie to jedzenie? Co tu jest?
5: To jest nabiał, to są różnego rodzaju warzywa, owoce, to są słodycze, to jest pieczywo, kasze, mąki, ryże. Wszystko to po prostu, co sklepom nie udało się sprzedać, termin ważności już za chwilę się kończy. No i dzięki właśnie tym podpisanym umowom przekazują nam te jedzonko. Widzimy również, że mieszkańcy też się angażują i to jest super, bo tych mieszkańców jest coraz więcej. Szczególnie widzimy to w okresie świątecznym, czy Boże Narodzenie, czy Wielkanoc. Rzeczywiście osoby dzielą się tutaj swoim stołem, swoim sercem, swoją lodówką z osobami też potrzebującymi, ale zależy nam na tym, żeby nie było to tak, że jadłodzielnie jest tylko dla osób bardzo ubogich i potrzebujących. Jadłodzielnia przede wszystkim ma za zadanie nie marnowania żywności, tak? 41 ton. To mówi samo przez siebie.
6: Czyli nie jest ważne, czy ktoś ma pieniądze, czy nie, tylko po prostu ważne jest to, żeby z tego skorzystał, tak? Bo za chwilę to może się po prostu zniszczyć.
5: Dokładnie tak. Jeśli 41 ton zamiast wylądować w śmietniku, wylądowało w brzuchach mieszkańców Jaworzna, no to proszę zobaczyć, jaka to jest oszczędność tak naprawdę dla wszystkich, ale też szacunku dla ludzi, którzy pracują, wytwarzają to jedzenie, nie wiem, dla rolników, dla osób sprzedających, kupujących, po prostu z szacunku dla człowieka. Mówimy, że jadłodzielnia to jest takie miejsce spotkania, miejsce dzielenia się dobrem. Spotyka się osoba, która ma w tym momencie za dużo jedzenia, z tą osobą, która może po prostu to jedzenie skonsumować, wykorzystać.
6: Nie jest wstyd, że ktoś sobie otworzy lodówkę i z tej lodówki coś wyciągnie.
5: Absolutnie nie jest wstydem. Ja bardzo często zachęcam do tego, że na przykład przynoszę sernik, bo upiekła moja rodzina, nie jest w stanie go zjeść, więc przynoszę połowę tutaj sernika, a mogę sobie zabrać, nie wiem, bułeczkę, jogurt czy coś innego. Nawet na zasadzie wymiany. Chodzi o to, żeby nie tak stygmatyzować te osoby. Tak, jesteś ubogi, to korzystasz z jadłodzielni. Nie, jesteś świadomą osobą znającą ekologię, niemarnowanie żywności, z szacunku dla ludzi, dla siebie też. No i edukacja. Bardzo często i dużo zapraszamy tutaj młodzież, szkoły.
6: Zmieniają się osoby na przykład, które wkładają do tych lodówek, które wyciągają z tych lodówek. Coś się zmienia na przestrzeni tego czasu, jak jadłodzielnia w Jaworznie działa?
5: Widzę efekty naszej pracy. Widzę to, że wychodzimy do szkół, że edukujemy, że fundacja bardzo prężnie działa. Przyniosło to, że jednak ludzie w Jaworzni już kojarzą to miejsce, tak? Czyli jeśli mamy imprezę rodzinną, to przynoszę coś do jedzenia. Natomiast ja jestem zawsze niezwykle poruszona, jeśli chodzi o wolontariuszki, bo no, wożą to swoimi prywatnymi samochodami w ramach swojego prywatnego czasu. To jest ogrom naprawdę takiej kobiecej siły i zaangażowania. I działamy już 3 lata i nie zdarzyło się, żeby jedzenie w ciągu tego dnia nie dotarło. Czyli jeśli komuś wypada coś, dziecko się rozchorowało, mamy grupę na Facebooku, to się wszystko po prostu tam kotuje i podjeżdża ktoś inny. Także no, ja jestem przeogromnie wzruszona, a jednocześnie zaszczycona, że mam możliwość współdziałania z tak cudownymi osobami, kobietami. Angażujemy też mężczyzn. Znowu Fundacja Kobieca Przystań, a tu jednak nasi mężowie, jeśli mamy dostawę ziemniaków i to już po prostu jest ogromnie ciężkie, albo paletę wody, no to trudno jest po prostu w takiej ilości te kilogramy podnieść. No więc angażujemy swoich partnerów, mężów, którzy również nam pomagają i to się tworzy tak rodzinnie, tak, że mama wioząc dziecko na spotkanie, po drodze zabiera jedzenie do jadłodzielni i tym samym to dziecko już od małutkości nasiąka tym, że warto pomagać, że warto nie marnować, no i warto dzielić się dobrem.
6: Dobre jest to, że weszła ta ustawa, o której pani mówi, o niemarnowaniu żywności, bo chyba najbardziej serce bolało wszystkich, kiedy sklepy to jedzenie wyrzucały.
5: Tak, teraz mają taki obowiązek. Dodatkowo fundacja od września jest organizacją pożytku publicznego, więc możemy starać się właśnie o jeszcze większe sklepy, ale tak z ogromnym bólem serca muszę powiedzieć, że jadłodzielnia to też ogromny trud finansowy. My tak naprawdę mamy wsparcie z Urzędu Miasta Jaworzno, natomiast to wsparcie to jest 1/3 kwoty, którą potrzebujemy. Pozostała część na prąd, na środki czystości, na paliwo dla wolontariuszy, no niestety nas blokuje. Chciałybyśmy, bardzo marzymy o tym, żeby odbierać więcej jedzenia, jeszcze go więcej uratować, więcej brzuchów nakarmić, ale po prostu koszty paliwa nas, no rozkładamy ręce, tak? Zrobiliśmy zrzutkę.pl, liczymy na wsparcie, natomiast widzimy, że jednak taka świadomość świadomość i zainteresowanie ogólnie przy tych wszystkich ilości zbiórek, które są w Polsce, no niestety jest gdzieś tam marginalizowana.
6: Ile byście potrzebowali pieniędzy, żeby wam wystarczyło na takie funkcjonowanie, na to, żeby jadłodzielnia dobrze funkcjonowała, żeby wolontariusze nie musieli dokładać?
5: To jest około 10 tysięcy na rok.
6: I o taką kwotę prosicie na zrzutce?
5: Tak, o taką kwotę prosimy na zrzutce.
6: A jak wyglądają wpłaty?
5: Na tę chwilę mamy 2%, ale ogromnie cieszymy się, że odważyłyśmy się na ten krok. To było dla nas trudne powiedzieć, słuchajcie, dajemy całe serce, ile tylko możemy. A tak prozaiczna rzecz jak brak środków finansowych, czy to właśnie na paliwo, nas ogranicza, a chciałobyśmy rozwinąć te skrzydła i pomagać jeszcze więcej.
6: Po tych 3 latach po raz pierwszy mówicie pomóżcie, tak?
5: Tak. Pierwszy rok radziłyśmy sobie same, w drugim roku było dofinansowanie z Urzędu Miasta, ale ono też pokrywa tylko w części, no i na ten rok również mamy dofinansowanie, ale tylko w części. A marzenia i chęć. Wie pani co, ja jestem niezwykle poruszona tym, że wolontariusze nie wykruszają się. Wszyscy mówili, Edyta, ten projekt upadnie za pół roku, za rok, bo nie będzie się chciało mróz, śnieg, deszcz, a one jadą. I to jest dla mnie wow, poruszające.
6: W jaki sposób można wam pomóc? W jaki sposób wesprzeć Fundację Kobieca Przystań, żeby dalej mogła pomagać ludziom?
5: Bardzo prosimy o 1,5% i bardzo prosimy o wpłatę na zrzutka.pl.
7: Ewa Żyłka.
6: Panie?
7: Nauczycielem w szkole podstawowej numer 7 z oddziałami integracyjnymi w Jaworznie.
6: Dlaczego to jest ważne, żeby dzieci edukować, żeby dzieciom mówić, że pomaganie jest ważne?
7: No to jest ważne ze wszechmiar, bo przecież to jest młode pokolenie, które później tą wiedzę będzie niosło dalej. Jeżeli teraz ich wyedukujemy w dobry, świadomy sposób na temat tego, jak bardzo istotne jest niemarnowanie jedzenia, jak bardzo istotne jest dbanie jakby w globalnym spojrzeniu na naszą planetę, no to oni z taką wiedzą i z takim jakby bagażem będą szli dalej.
6: Kiedyś było wstyd się przyznać do tego, że na przykład nie mamy pieniędzy. W tej chwili takie projekty jak jadłodzielnie na przykład tych ludzi nie stygmatyzują, prawda?
7: Absolutnie. Ja myślę, że nie ma wstydu przyznać się, że jest mi źle i że jest mi gorzej. My jesteśmy w różnych sytuacjach życiowych. Nie nam oceniać, dlaczego ktoś do tej jadłodzielni przychodzi i korzysta. To może być człowiek, który rzeczywiście jest na życiowym zakręcie i został bez dachu nad głową, bez środków do życia, ale to może być równie dobrze osoba teoretycznie dla innych wydająca się na osobę majętną, będąca w takim momencie, że może nawet nie ma, nie wiem, nie ma siły na przykład, żeby ugotować sobie coś, psychicznych sił, przerobowych sił i wtedy korzysta z tej jadłodzielni. A z drugiej strony istotne jest też to, że edukujemy w tą stronę, że przecież jak nagotowałaś za dużo, czy nagotowałeś za dużo zupy danego dnia, nie wylewaj, podziel się z innymi, bo zawsze ktoś chętnie to zje, co ty ewentualnie mógłbyś po prostu wyrzucić. Więc tutaj jest ważna ta świadomość. I to myślę, że to nie ma takiego bezpośredniego przełożenia na to, jaką mamy pozycję finansową i taką na jakby w świecie.
6: Oswoiliśmy się już z tym, prawda, że tym jedzeniem się dzielimy.
7: Tak, tak. To jest bardzo ważne, żeby właśnie, mówię, w myśl zasady nie marnuj, wykorzystaj, nie wyrzucaj, daj komuś. A oczywiście wcześniej rób świadome zakupy. Jeżeli wiesz, że jesteś sam w domu, nie kupuj pół kilo szynki, bo tego nie przejesz. Kup świadomie 5-6 plasterków, tyle ile zjesz. Ale jeżeli już ci się zdarzy poszaleć z zakupami, z dużą ilością gotowania, to rzeczywiście podziel się z tym innymi.
6: Troszeczkę też zmienia się podejście. Ludzie młodzi jakby już mają taki nawyk, tak, że kupują tyle, ile potrzebują. Natomiast jeszcze w starszych osobach jest ta chęć tego gromadzenia jedzenia, prawda? Bo to jest to pokolenie, które o to jedzenie, no niestety w sklepach musiało walczyć i kupuje czasami za dużo właśnie. Myśli pani, że podejście już i myślenie tych ludzi starszych też się troszkę zmienia?
7: Myślę, że się zmienia, że to jakby całościowo idzie. Oczywiście, no tak jak pani mówi, te starsze osoby mają jeszcze ten syndrom, że jedzenia brakowało, że robimy zapasy duże, że lodówka wiecznie wypchana po brzegi, ale myślę, że to się całościowo zmienia, że bardzo często widać jakąś starszą osobę, która rzeczywiście kupuje 5-6 plasterków szynki, bo wie, że nie zje więcej. Ja to tak mówię przysłowiowo o tej szynce. Natomiast ja to obserwuję, chodząc na zakupy, że rzeczywiście te panie już robią, czy ci panowie, bardziej świadomie te zakupy i kupią sobie jedno jabłko, jednego banana, niekoniecznie już więcej. Myślę, że świadomość jest coraz większa, a też dostęp do tego. Ci ludzie też obserwują, że tego jedzenia nie brakuje w sklepach, że można ciągle co któryś tam dzień iść i kupić sobie coś świeżego.
8: Andrzej Kościański, jestem prezesem tutaj Stowarzyszenia Manhattan Podłęże. Jest to stowarzyszenie kupieckie, zrzesza kupców, zrzesza małych przedsiębiorców, piekarzy, masaży, różnych działalności.
6: I teraz jesteście też tym miejscem, w którym można się dzielić jedzeniem.
8: Również można się podzielić jedzeniem. Dużo jedzenia marnuje się, ale w tej chwili każdy, kto ma coś niepotrzebnego w domu, a nadaje się to jeszcze do spożycia, może to włożyć do jadłodzielni, opisać, że to nadaje się do skonsumowania i wtedy przychodzą bardzo często wiele osób, no biednych, ale też i tacy, którzy po prostu wybiorą sobie coś dla siebie i to znika w bardzo krótkim czasie. Często jest tak, że to jedzenie nie leży dłużej jak pół godziny.
6: Myśli pan, potrzebne są takie miejsca?
8: Na pewno potrzebne, bo jak zobaczę, jaka to jest skala, jak tutaj normalnie w tonach to idzie ta żywność na zmarnowanie i to trzeba potem utylizować, jakie to są koszty, to jak zastanowimy się nad tym wszystkim, to lepiej, żeby to ktoś skonsumował, kto jest w potrzebie.
6: No właśnie, a takich ludzi w potrzebie niestety coraz więcej.
8: Tak, widać to, że jest coraz więcej ludzi przybywa i niejednokrotnie wygląda to w ten sposób, że przychodzą ludzie, którzy często wstydzą się, chociaż nie ma się czego wstydzić, prawda? Wstydzą się i mówią, a ja tam dla kogoś biorę tą żywność, ale widać, że oni biorą często to dla siebie po to, żeby po prostu też skorzystać z tej żywności, bo to jest naprawdę dobra żywność. Ona już jest dzień po terminie na przykład, ale nadaje się jeszcze fizycznie do spożycia.
6: No właśnie, bo to jest o tyle fajne miejsce, że można to wszystko zrobić anonimowo, tak? Nie trzeba wypełniać tony dokumentów, po prostu podchodzimy i bierzemy.
8: Dokładnie tak jest. Dla nas jest to taka korzyść, że przyciąga to tutaj też wiele osób do nas, a z drugiej strony to, co ląduje w śmietniku, to znajduje jeszcze takie osoby, które to skonsumują.
6: Czy ustawienie takiej jadłodzielni w takim miejscu jak to też jest dobrym pomysłem? Myśli pan, że na przykład ktoś kupi czegoś za dużo albo specjalnie kupi więcej i włoży do lodówki?
8: Myślę, że tak. Przy takich obiektach handlowych dużych takie miejsca powinny być i w ten sposób zaoszczędzilibyśmy też ilość odpadów, prawda? Bo to jest ważne, że też ktoś to potem musi zutylizować, to są ogromne pieniądze.
6: No właśnie, bo tutaj też są sklepiki, tak? Czasami też tak. Termin ważności się kończy, sprzedawca sobie myśli, nie sprzedam, włożę do lodówki.
8: Tak jest, ale też wiele towarów tutaj jest dowożonych z innych okolicznych sieci nawet handlowych, które też mają bardzo duże ilości żywności, która idzie na zmarnowanie.
6: Ta jadłodzielnia to nie tylko miejsce, w którym wymienia się jedzenie.
5: Tak, tutaj dzielimy się również dobrym słowem. Są cytaty z Pisma Świętego i znanych, lubianych psychologów oraz są takie ekologiczne woreczki z firan. Jedna z naszych wolontariuszek, jak twierdzi, w ramach swojej takiej terapii walki z samotnością i depresją, po prostu zbiera te firany, szyje takie ekoworeczki. Dzięki temu osoba, która przychodzi skorzystać z jadłodzielni, czy zabiera właśnie chlebek, bułeczkę, może od razu włożyć sobie to do takiego ekologicznego woreczka.
4: A tym tematem zajęła się nasza reporterka Kasia Ziółkowska.
3: SK Śląsk.
4: Specjalne książeczki nauczą przedszkolaków podstaw języka śląskiego. To wspólny projekt Uniwersytetu Śląskiego oraz Biura Tłumaczeń Po Naszymu. Z czterech podzielonych tematycznie książeczek dla dzieci nauczą się słów po śląsku związanych z domem, zwierzętami, jedzeniem czy też ubiorem. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
9: Adrian Gorecki, Śląskie Biuro Językowe Po Naszymu.pl.
10: Proszę powiedzieć, stworzyliście we współpracy z Uniwersytetem Śląskim specjalne książeczki. Książeczki skierowane dla kogo?
9: To są książeczki skierowane przede wszystkim do najmłodszych dzieci, które rozpoczynają naukę języka. Języka zarówno polskiego, no jak i mamy nadzieję właśnie języka śląskiego. To są książeczki skierowane dla rodziców tych najmłodszych dzieci, którzy chcieliby uzupełnić zasób słów swoich pociech właśnie o te podstawowe słowa w języku śląskim.
10: To proszę powiedzieć, to są jakieś historyjki, możemy powiedzieć więcej o tych książeczkach?
9: To są książeczki stworzone z myślą o dzieciach najmłodszych, także one zawierają przede wszystkim pojedyncze słowa. Uniwersytet stworzył ten projekt jako projekt adresowany do najmłodszych uczniów klas podstawowych w szkole, ale my go również kierujemy do dzieci uczęszczających do przedszkola, do żłobka, ponieważ każde dziecko, które gdzieś zaczyna naukę słów, może skorzystać z tych książeczek i nauczyć się kilkudziesięciu słów po śląsku, pogrupowanych tematycznie w cztery różne książeczki.
10: Jakich słów dzieci będą mogły się na przykład nauczyć w języku śląskim? Może przejrzyjmy te książeczki.
9: Jeśli chodzi o książeczkę dotyczącą ubrań, mamy tutaj chociażby galoty, fuzekle, szczewiki, binder, sweater czy tresek, ale też keckę, albo kieckę, jak mają w niektórych miejscach na Śląsku, mantel, jakle, myckę i kilka jeszcze innych słów.
10: Jest coś też, co się znajduje w domu?
9: Tak, tutaj wśród domowych przedmiotów mamy chociażby szrank, jest bigel, jest żdżadło, jest zygor, kromleuter, ale też komputer, graczki czy chociażby zogówek.
10: Kolejna książeczka dotyczy też słów w języku śląskim, jeżeli chodzi o żywność.
9: W rzeczy samej tutaj dzieci chociażby mogą poznać, czym są kartofle, tomaty, radiski, kreple, szekulada, ale też jajca, wieprzki czy szałot albo mleko.
10: I znalazło się też coś dla tych, którzy kochają zwierzęta.
9: Tak, tutaj również mamy kilkanaście słów. Chociażby takie jak pies, jak kaczyca albo inta, jak hindyk albo bulldog, to akurat są po dwa słowa. Izel albo łosioł, ale też ciga, ślimok, hazok, falbka czy chociażby szpok.
10: Proszę powiedzieć, te książeczki, one trafią do przedszkoli, jak rozumiem, tak?
9: One trafią do uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej, one trafią do przedszkoli, one trafią do żłobka.
10: Dzieci chcą się uczyć języka śląskiego, chcecie ich wychować na tej też tradycji, można powiedzieć.
9: No, mamy dosyć dobre sygnały. Na razie wszystkie placówki, którym to zaoferowaliśmy, zgodziły się raczej z ochotą. Kilka osób się zgłosiło już później gdzieś tam, bo pocztą pantoflową dotarło to do innych miejsc. Ponadto ludzie nas pytają w mailach, dlaczego nie stworzyliśmy wersji komercyjnej, więc to jest też coś, nad czym teraz będziemy myśleć, że być może powinna istnieć taka wersja również do gdzieś tam do kupienia, ale póki co to jest projekt non-profit i darujemy te książeczki placówkom oświatowym za darmo.
4: Na razie to tyle. Więcej informacji z naszego regionu już teraz na sk.pl. Dziękujemy Wam za uwagę.
3: SK Śląsk News.
11: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów SK Śląsk. Dziś zajrzymy do Jaworzna. Tam szykuje się aktywne lato. Miasto na czas wakacji przygotowało 8 plenerowych dyskotek. Porozmawiamy też o wydarzeniu, które czeka na Was w Dąbrowie Górniczej. W niedzielę odbędzie się bieg charytatywny Kilometry Mocy dla Franka. Zaczniemy jednak od tematu śląskich kowbojek. Cow Girls Silesia to grupa kobiet ze Śląska, które każdego dnia udowadniają, że dziki zachód może istnieć również tutaj. Pomiędzy familokami, lasami i śląskimi miastami. Łączy je miłość do koni, westernowego stylu życia, muzyki country i sportu. Zresztą sami posłuchajcie ich historii.
3: SK Śląsk.
12: Jesteśmy grupą kowbojek ze Śląska, które każdego dnia udowadniają, że dziki zachód można, że również istnieć tutaj, pomiędzy familokami, lasami i śląskimi miastami. Łączy nas miłość do koni, do westernowego stylu życia, muzyki country i sportu, a przede wszystkim do życia po swojemu. Pokazujemy zupełnie inną stronę Śląska, pełną przestrzeni, natury, wolności i przede wszystkim autentyczności. Mamy rancho w amerykańskim stylu, więc są tu konie i klimat rodem z Teksasu.
11: Skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby takie miejsce powstało i wasza grupa się utworzyła?
12: Samo jak coś tak wyszło.
11: Jak to w ogóle się zaczęło, że trzy dziewczyny stwierdziły, że będą kowbojkami?
12: My tak naprawdę

0: Znalazłyśmy to miejsce. Jesteśmy tutaj wszystkie trzy. Jest to takie miejsce, w którym znajdujemy przede wszystkim spokój. Jest to taka nasza oaza, więc tutaj działamy, zabrałyśmy konie i czujemy się tutaj dobrze, tak jak w domu.
1: Dla mnie na przykład to miejsce to jest jak taka wyspa, na której jesteśmy tylko we trzy. Oaza spokoju, możemy odpocząć od ludzi, od miasta. To jakby na tej wyspie była taka duża skrzynia, zamknięta na kłódkę, w której są trzy duże serduszka, czyli Ewelina, Kasia i ja. No i to jest Cowgirls Radio. To jesteśmy my.
2: Jak to jest być kowbojką?

0: jest zwykła praca na etacie, czy praca przy dzieciach, więc czy jak to jest kowbojką być w dzisiejszych czasach? Kowbojką jest tak naprawdę każda z nas. Każda z nas, a my po prostu mamy kapelusze, konie, żyjemy troszkę inaczej, ubieramy się inaczej. No i w taki sposób reprezentujemy też siebie.
1: Tak naprawdę największa więź i to bycie tą kowbojką, robienie dobrych wyników polega na tym, że te konie z nami cały czas są. W innych przypadkach ludzie siodłają konia, mają w pensjonacie, siodłają go, wychodzą, skaczą przez godzinę, idą i mają tak naprawdę, nie żyją z nimi. My jesteśmy tu na co dzień, one muszą wiedzieć, nie wolno się przepychać, nie wolno mi nic zabrać z ręki, nie wolno gryźć, kopać. Mamy do nich 100% zaufanie, no tak cudownie tu jest i każdy się dziwi. No dla nas to są po prostu członkowie rodziny.
2: Najpiękniejsza jest codzienność. Konie, które uczestniczą również w tych wszystkich przygotowaniach, w sprzątaniu też potrafią uczestniczyć. Szczególnie młody Lakin, który ma już roczek, natomiast potrafi przynieść miotłę, potrafi nadzorować ścielenie boksów i sprawdzać, czy w taczce jest wystarczająco dużo siana. To jest piękna sprawa, życie wśród zwierząt i sam fakt, że są obok nas.
0: Klaudyna zajmuje się treningiem, zawsze sprawdza wszystko dokładnie, przygotowuje nas do zawodów. To ona ma takie największe doświadczenie, też ma najwięcej osiągnięć. Znowuż Kasia jest od pilnowania kosztów, czy nas stać na te zawody, stać nas na wyjazdy, dodatkowy sprzęt, zakup nowego też. Ja znowu zajmuję się przede wszystkim tym, że dopilnowuję tego, jak dziewczyny wyglądają, naszych koszul, strojów. Więc my tutaj jesteśmy w pełni dograne. Mamy swoją grupę, tam się komunikujemy ze sobą, dajemy sobie znać, która ma czas, która go nie ma, żeby się dopełniać. Tak jak w rodzinie, jakbyśmy po prostu były siostrami i działamy w jednym celu, więc nie rywalizujemy ze sobą stale, nie rywalizujemy, tylko na arenie.

0: Przyjeżdżamy, pracujemy z końmi, ale też widzimy, każdy schemat przejazdu jest inny. Jest to jakby praca ranchera w zminimalizowanym świecie tutaj, tak? Czyli mamy na zawodach otworzyć bramkę, czyli to tutaj jakbyśmy mieli otworzyć bramkę, przepuścić cielaki i szybko zamknąć tą bramkę. Musimy coś przenieść, musimy wycelować. Na przykład mamy pistolety, którymi strzelamy do balonów. Musimy przejechać szybko z flagą. Wszystko robimy na czas i na dokładność. Nowy schemat wychodzi i wiemy już, a ten koń może się tego bać. Ten tego jeszcze nie robił, więc musimy się spotkać, musimy przećwiczyć.
1: Sprawdzić, który koń w której konkurencji lepiej sobie poradzi.
0: Strategia.
1: Opracowujemy dokładnie strategię, który koń lepiej pójdzie, co któremu koniu lepiej wychodzi, który jeździec, czyli która z nas na którym koniu lepiej sobie poradzi, jak to wszystko w efekcie wyjdzie, żeby po prostu zdobywać jak najlepsze miejsca.
0: Przeszkody nas zaskakują, bo to tylko od kreatywności organizatora zależy. Wymyślamy przeróżne przeszkody. Często zdarza się mostek do przejścia. Tutaj mamy już taki ruchomy mostek. Pójdziemy sobie na niego.
2: Konik też z nami idzie.
0: Tak, idzie z nami. Tu mamy na przykład makarony. Przejazd, my na to mówimy makarony, ponieważ musimy przejechać między jedną i drugą barierką, na której zawieszone są takie piankowe makarony. To smyra konia po bokach, dlatego to jest trudne w tym.
2: Okay.
0: Że koń po prostu nie lubi, jak coś smyra go. Tutaj mamy obliczone na galop drągi. Nie można ani puknąć drąga. Znaczy, puknąć można, ale nie można przestawić, bo wtedy jest przeszkoda
2: niezaliczona.
0: Ruchomen mostki. Musimy przykładowo wjechać, stanąć na tym mostku, odliczyć te sekundy. O, i koń ma stać. Czasami trzeba jeszcze cofnąć i ruszyć. Różnego typu slalomy, tu mamy tu rozłożone. Piłka. Nasze konie grają w piłkę. Nie wiem, czy teraz proszę. O, kupimy piłeczkę z konikiem. Tak naprawdę już są tak nauczone, że ja tylko naprowadzam go. O,
2: no.
0: I on sam idzie.
2: I sam idzie
0: on
2: za piłką.
0: On wie, że ma kopać piłkę. No i właśnie takie są kłotery. Mają cow sense, czyli krowi zmysł. Dlatego one robią lustrzane odbicie krowy, jak zaganiamy cielaki.
2: I tam jeszcze przeszkoda jedna.
0: Tak, obrót w kwadracie na przykład wjeżdżamy, nie możemy rozbudować tego kwadratu. I beczki. Beczki są albo do okrążenia. Czasami jest tak, że trzeba stanąć na beczkę, koń ma okrążyć beczkę i dopiero wsiadamy. Ale też ratujemy tak przyjaciela. Są takie konkurencje, gdzie dla zabawy dwóch jeźdźców, kowbojów staje na beczce, a drugi kowboj podjeżdża i szybciutko w galopie go zabiera nazad.
1: Ale niejednokrotnie też wychodzimy z tymi końmi, tak jak już mówiłam, do ludzi, czy też wyjeżdżamy na ulicę, potrafimy podjechać pod sklep lub sobie po kawę, podjeżdżamy pod żabkę, nigdy nie wiemy, czy ktoś nie będzie chciał nam spłoszyć konia, wystraszyć, nie zatrąbi samochodem, tak więc chcemy mieć konie w pełni bezpieczne i obeznane z każdą możliwą rzeczą, która może go spotkać w nieoczekiwanym momencie.
0: Bo ludzie sobie nie zdają sprawy, to nie jest nawet ich złośliwość, że oni

0: superkultura jeździecka i ogólnie ludzi, którzy tutaj są, bo jedzie kład, od razu gasi ten kład, tego kłada, żeby nie spłoszyć konia. Ja tam macham ręką, że nic się nie dzieje. Czasami jeszcze się dołączymy do tego kłada, pogalopujemy razem. No, ale ludzie po prostu nie zdają sobie sprawy, bo nie znają behawioru tych zwierząt. Siedzą tylko przed telewizorami czy przy telefonach, a my z tą naturą obcujemy.
1: Na co dzień.
0: Tak.

0: możemy tylko próbować go zatrzymać, a jakiś samochód podjeżdża nam pod zad, albo trąbi, bądź bardzo blisko wyprzedza, to zwierzę może się wystraszyć, wskoczyć na maskę, więc dla nas to jest takie sytuacje niebezpieczne. My ze swojej strony możemy tylko szkolić te konie, żeby rozumiały, że tak nie wolno.
1: Koń też inaczej widzi, inaczej słyszy, ma swoje martwe punkty, gdzie po prostu nie widzi, tam 2 metry przed sobą, bo on ma oczy po bokach
2: i chyba widzi głowy, większy obraz.
1: Tak. Widzi po jednej stronie, po drugiej stronie, ale za zadem też jest martwy punkt, a ludzie nie zdają sobie sprawy, nie? Z tego, że troszeczkę inaczej mają, postrzegają świat, no i mają rozum 3-letniego dzieciaczka, nie? Mhm.
2: A jestem ciekawa, czym właśnie taki amerykański koń różni się od takiego arabskiego?
1: Koń czystej krwi arabskiej jest koniem bardzo takiej gorącej krwi, tak? Jest taki bystry, szybko reagujący, energiczny, a kwotery to były konie, które były stworzone do pracy na ranczach. One miały być takie pokorne, którymi bardzo miło się współpracuje. Przede wszystkim nie są wysokie. Proszę zobaczyć, on nie jest wysoki. Dlaczego? Bo jak taki cowboy, taki rancher znakował bydło, on musiał szybko zeskoczyć z tego konia, złapać cielaka na lasso, zeskoczyć, zawinąć mu 3 nogi i jeszcze oznakować, tak? Czy przy kastracji takich cielaków. Dlatego niech pani zobaczy, że zady są mega masywne. To się w kwoterze liczy, żeby miał bardzo mocny zad, ponieważ jak łapiemy cielaka na lasso, zawijamy orożek to lasso, tak? To jeszcze musi ten koń z tym parę kroków zrobić. Dlaczego? Żeby nie zaciągać cielaka zbyt mocno, tylko żeby to było wszystko takie bardziej humanitarne.
2: No właśnie, dziewczyny, wy też wyróżniacie się przede wszystkim, tego nie można usłyszeć, ale to można zobaczyć, jakbyśmy mogły was scharakteryzować wyglądowo, no to na pewno się wyróżniacie. Tutaj mamy, może potrząśnijmy trochę, o właśnie.
1: To jest najbardziej sexy u kowbojek.
2: No właśnie, a co to jest?
1: Ostrogi.
3: Zdarzamy się tak chodzić na co dzień. Spędzamy większą część swojego czasu i życia na ranczu, szczególnie w tym momencie. Więc kapelusz, czy kowbojki, czy kreciasta koszula, to jest strój, który używamy na co dzień.
2: Jeżeli mowa o ranczu, czy tutaj ktoś z zewnątrz może do was przyjechać, was odwiedzić, nie wiem, przejechać się na koniu, czy wy macie tą oazę zamkniętą tylko i wyłącznie dla siebie?
0: Jesteśmy dla siebie. Jeżeli ktoś do nas przyjeżdża, to tylko i wyłącznie takie zaufane osoby, nasi bliscy. Nie chcemy na ranczo, samo ranczo, nie chcemy wpuszczać dodatkowych osób, bo to jest miejsce dla nas, to jest nasz dom. Jeżeli wychodzimy w kierunku ludzi, no to wtedy wyjeżdżamy z ranczo, pakujemy konie i wtedy działamy.
1: Dla nas to jest wieloletnia przyjaźń, a tak wpadło mi teraz do głowy, kiedy to się tak najbardziej zacieśniło. Zacieśniło się rok temu, kiedy ja trenując konia, nie tutaj stąd, po prostu miałam wypadek. Przewróciłam się razem z koniem, zjeżdżając z piaskowni po piachu, koniowi się zakopały przednie kopytka i po prostu przewrócił się do przodu i spadł na mnie. Złamałam rękę wtedy w 3 miejscach, dlatego mam tutaj te blizny, dlatego kowbojka musi być silna, się nie poddawać nigdy. I wtedy pamiętam, że bardzo mi to wszystko bolało i dziewczyny mi wtedy najbardziej pomogły. Najbardziej mi pomogły, jeszcze konie były gdzieś indziej. I Ewelinka mówi, słuchaj Klaudyna, ale akcja, mamy taką stajnię, chodzą wynajmiemy, chodzą weźmiemy tutaj, zobacz, jak fajnie, jak ładnie. Ja mówię, okej, a ja cały czas miałam tą rękę w gipsie. Śmiali się ze mnie, bo mówili na mnie babcia Klaudyka, bo tak kulałam się zawsze za tymi konikami. Tutaj nie mogłam ani pomóc przy wyrzucaniu obornika, ani schować tych koni, ani nakarmić. No i tak dziewczyny zaczęły bardzo dużo mi tu pomagać. Oprócz tego przyjeżdżały do mnie do domu, pomagały mi się kąpać, robiły mi zakupy, sprzątały mi w domu, wszystko robiły. I to spowodowało, że po prostu stwierdziłam, że mam najcudowniejsze osoby na świecie.
4: SK Śląsk.
2: Wokół siebie, aż tutaj łezka się pojawiła wokół, ale to chyba też świadczy o tym, że wy jesteście takim solidnym fundamentem przyjaźni. I ty wspomniałaś o tym, że dziewczyny bardzo ci pomogły, ale wy... O, taki przytulas teraz. Idzie się przytulić konik. Wyczuła. Powiedziałaś, że był wypadek. Czy ty po tym wypadku nie bałaś się wrócić znowu do stadniny, na ranczo? Nie bałaś się znowu wsiąść na konia?
1: A co ja mam innego robić? A ja nic innego nie umiem robić.

że zbytnio paszami typu jabłka, marchewki dajemy sporadycznie, bo to też powoduje fermentację u konia i może powodować wzdęcia, później to prowadzi do morzysk, czyli takich reakcji bólowych w okolicach brzucha. No i kolka zawsze może skończyć się bardzo źle, a leczenie

0: macie ten plus, że znacie się na robocie, nie dziewczyny, więc tak naprawdę ta opieka taka weterynaryjna też jest 24 godziny na dobę, muszę powiedzieć.
1: No tak, ale to my już mamy takie oko, że patrzymy po prostu po koniach, wszystko wiemy. Jak na przykład widzimy, że ktoś

0: badania, wrzucamy na maszynę, sprawdzamy. Szczepienia, nie szczepienia, wszystko robimy tak bardziej we własnym zakresie. Pobieranie krwi do badań właśnie, jeżeli chodzi o Amerigo, bo jest ogierem kryjącym, więc musi co roku oddać badanie, znaczy krew do badania na 3 podstawowe choroby takie, które mogą być przenoszone poprzez krycia.
1: Mhm. Idziemy dalej, siodła tak. Zawieszone, nawet amerykańskie.
0: Tak.
1: Tutaj mamy, świetnie. Korzystacie cały czas z tych siodeł, nie? Czy macie jakieś swoje ulubione?
2: Każdy z nas ma tak naprawdę swoje siodło, bo wtedy jest nam najwygodniej. Ja zaprezentuję. Siodła amerykańskie różnią się od siodeł do jazdy ujeżdżeniowej, do skoków, przede wszystkim tym, że są dużo wygodniejsze, dużo bardziej dopasowane do pleców, większe, żeby ciężar ciała się roznosił na większej płaszczyźnie. Mają z przodu taki rożek zwany hornem. Do niego mocowało się lasso, nie jest do podtrzymywania się. Siodła są bardzo zdobione ze względu na to, że niegdyś kowboje siedząc na ranczu po pracy robili zdobienia różnego typu, czy to w kwiaty, czy po prostu w innych
1: wzorach,
2: żeby zająć jakoś czas, a później pomiędzy sobą rywalizowali tym, kto ma lepiej przystrojonego konia. Więc to był taki symbol tego, że jest fajny, że jest naprawdę wow.
1: Ozdobny.
2: Ozdobny, tak. Im bardziej ozdobione siodło, tym bardziej przyciągało wzrok, więc tutaj te zdobienia są różne u nas na siodłach. Każdy z nas ma swoje, żeby już nie zmieniać długości strzemion. Z czego jeszcze składa się siodło? Proszę, tutaj mamy fendery, też zdobione, strzemiona, popręg, który jest takim jakby paskiem, na naszym paskiem do spodni, żeby to siodło nie spadło. Popręg się podpina pod brzuchem. Dalej mamy ogłowie, wędzidło. Wędzidło wkłada się do pyszczka. Wodze długie, niektóre mają po 2,5 metra. One służą do tego, żeby koń mógł jak najbardziej głowę wyciągnąć w dół, rozluźnić się, żeby było mu wygodnie, ale nam też to dużo pomaga, bo jak coś robimy i koń stoi obok, no to mamy większy zakres ruchów, nie ucieknie nam. Pad wkłada się pod siodło.
1: Wytłu w amerykańskim stylu, trzeba podkreślić.
2: Dokładnie tak, one są duże, podszyte filcem, żeby było wygodnie. Muszą być oddychające, żeby po prostu koniu było wygodnie też i komfortowo. Do tego mamy kocyki w różnych kolorach, bo lubimy się stroić

0: możemy dać im tą możliwość poczucia konia, że
1: nim się
0: cały, że cały się rusza pod nimi, to jest dla nich ciekawsze też, nie?
1: Mhm, tutaj widzę jakieś szczoty oczywiście do wyczesywania.
0: Szczoty, dokładnie, wszystkie kosmetyki.
1: Co jest super, a czego też nie inaczej można usłyszeć, ale się nie zobaczy, wasze konie mają piękne warkocze.
0: Dokładnie tak, my dbamy o grzywy, dbamy o ogony, chcemy, żeby były jak najdłuższe. Nie obcinamy niczego, nie podcinamy, chcemy, żeby to wyglądało jak najbardziej naturalnie. Takie Mega. Są najpiękniejsze.
1: Tak, robią wrażenie.
0: Tak, flagi amerykańskie do pokazu i tyle właściwie. Tak wygląda.
1: Elementy pielęgnacji,
0: tak,
1: kaski.
0: Tak, dokładnie. Kaski wykorzystujemy, kiedy robimy bardziej kaskaderkę konną, kiedy gdzieś tam zaskakujemy, wskakujemy. Są sytuacje takie, że przyzwyczajamy konia do czegoś nowego. Wtedy zakładamy kask w celach naszego bezpieczeństwa. Mądrą głowę trzeba chronić.
1: Oczywiście, że tak. Mega super.
0: Dziewczyny tutaj działają.
1: I tu teraz kręci się lasso, dobrze?
0: Tak, dobrze. Dziewczyny kręcą lassami.
1: To jest łatwe?
0: Nie, nie jest łatwe, jednakże...
1: A, no właśnie, 5-godzinne szkolenie z kręcenia lassem.
0: Dokładnie tak. Lasso było nieodzownym elementem ranchera, takiego kowboja, który pracował na ranczo.

0: Miało bardzo dużo zastosowań, od tego, że można było na nie złapać cielaka, żeby odciąć go od stada. Tak można też było na przykład opatrzyć konia, szybką pierwszą pomoc udzielić mu takim
1: w jakiś sposób.
0: Jeżeli krwawił, szło zatamować krwawienie powyżej, zawiązując, więc tak naprawdę kowboj mógł sobie podnieść coś z ziemi za pomocą lassa, żeby nie musieć schodzić z konia, więc to jest taki główny element, który był bardzo przydatny w tej pracy.
1: Taki bardzo ważny kowbojski rekwizyt.
0: Dokładnie, bo można było coś zawiązać, coś związać, coś naprawić na szybko lasem. Można było zrobić z niego szybką bramkę, żeby nie uciekły zwierzęta. Bardzo przydatny i zawsze przy siodle.
1: Także teraz opowieść o kapeluszach, bo to też bardzo ważny element każdego kowboja, właśnie to, jak się wygląda.
2: Kapelusz, większość ludzi, jak nas widzi, czy widzi kogoś w kapeluszu, to myśli sobie przebieranie. A to nie o to chodziło, bo prawdziwy kowboj z kapelusza mógł napoić konia, mógł go nakarmić. Kapelusz chronił przed słońcem, przed deszczem, przed śniegiem spadającym tutaj właśnie, żeby nie spadał na kark, tak? Dlatego to jest bardzo osobista rzecz, jak bielizna. Dlatego jeżeli kowbojowi zrzucił kapelusz, no to by była mocna zaczepka.
1: Czyli też bardzo taki ważny element. No i co jeszcze?
2: Nie pożycza się kapeluszów. Kapelusza to nie jest właśnie takie coś, co każdy mówi, a daj przymierzyć. No nie bardzo, to ja bym w stanie go dała.
1: Bardzo osobista rzecz zatem. Wy swoje kapelusze macie już kilka lat, wymieniacie sobie, macie swoje ulubione?
2: Mamy dużo kapeluszy, a Ewelina to już w ogóle jakby dostanie wypłatę, to już jest masakra. To jest West the best.
0: Kapelusze się dobiera, tak jakby każda kobieta dobiera kapelusz do swojej osobowości względem wysokości główki, względem tego, jakie ma rondo.
2: Otok.
0: Otok też. Są otoczka, tak. One są zdobne wtedy. Mają różne kolory. Są skórzane, są filcowe, są straw. My akurat dzisiaj mamy na głowie...
1: Każda różne.
0: Tak, każda różne, ale wszystkie są straw, one są dość wygodne, fajnie chronią przed słońcem i są bardzo przewiewne.
2: O filcowe trzeba już tak bardziej dbać.
1: A czy te kapelusze, jak wy z prędkością jedziecie na koniu, no to co, one spadają?
0: Najważniejsze jest,
2: spadają. No, mają nie spać, ale tutaj łapiemy z tyłu i sobie naciągamy i on się wtedy tak bardzo mocno trzyma.
1: Ale zdarza się, że spadnie.
0: Najważniejsze jest to, żeby z głowy nie spadł, chociaż to się zdarza.
2: Klamrę powinien każdy kowboj nie kupić, tylko zdobyć. Proszę przeczytać, co tu mamy napisane. Mistrz Polski.
1: No, Cowboy Race, tak. Gdzie jeszcze mogę? Mistrz Polski. No właśnie, czyli zdobyłaś. 2019.
2: Tak. Teraz mam plan. Cały czas nie mogę przegonić mojego kochanego trenera. Zawsze jestem na tym drugim miejscu.
1: Ale jest chociaż smak rywalizacji. A twoja klamra jaką ma historię?
0: O Jezu, ja ją zdobyłam już bardzo dawno na konkurencjach technicznych, ale no, każda z nas ma taką wygraną klamrę. Były też imienne klamry. Czasami się zdarzały na

0: Punkt jest z każdych zawodów, para koniec i na koniec dostaje się taką klamrę, jeżeli się z punktacji to wszystko wynika. Nie?
1: Mhm. Ile macie takich swoich właśnie klamr?
0: No ja mam na razie Tom i czekam na tego Rajdera. Mhm. Może w tym roku się uda.
1: A ty?
2: Ja również walczę o Rajdera w tym roku, bo chcę mieć drugą.
1: Okay. A ty?
3: Ja bardzo dzielnie walczę, zobaczymy jak wyjdzie.
1: No dobra, no i buty. No wyjątkowo już tutaj padło zdanie a propos tych wszystkich przyrządów, które przy tych butach są. One nie są ciężkie? Nie przeszkadzają wam, jak prowadzicie właśnie konia albo siedzicie na koniu?
0: Zacznijmy od tego, że te nasze buty to są chyba droższe niż nasze auta. Bardzo ważne. No już później się zwraca uwagę na takie rzeczy, nie? Jak już jeździmy takie zawody ogólnopolskie, czy gdzieś się pokazujemy, no to wypada mi z te ariaty, nie?
2: No ale kowbojki przede wszystkim muszą być wygodne. Większość dnia w nich spędzamy, muszą być wytrzymałe, bo jednak niejednokrotnie przebiegamy przez błoto, idziemy w nich w śniegu, w deszczu, więc są narażone na różne sytuacje. Tutaj liczy się wytrzymałość, są z prawdziwej skóry. No i na nogach również mamy ostrogi. Ostrogi służą do jazdy precyzyjnej. Kiedyś jeden z trenerów powiedział piękne zdanie przede wszystkim. Moje ostrogi lubią mojego konia, a mój koń lubi moje ostrogi. I to bardzo dużo dało mi do myślenia, więc za każdym razem tłumaczymy ludziom, że to nie jest coś strasznego, bo jak ludzie widzą, że mamy duże kółeczka w ostrogach, to myślą, że robimy koniom krzywdę w ten sposób, a one po prostu łaskoczą, a nasze konie są przyzwyczajone do nich i rozumieją nasze sygnały, bo wtedy sygnały są podawane koniom na milimetry. Tak naprawdę przesunięcie naszej nogi o parę milimetrów już dla nich znaczy coś innego. Jest to do bardzo precyzyjnej jazdy, do delikatnych ruchów tak naprawdę.
0: Ale też wszystko wykonujemy, też dużo rzeczy potrzebujemy rąk do tego, tak? Więc nasze konie chodzą przede wszystkim na odejście od tej sygnału dawaną łydką, tak? Dlatego tu musimy coś przenieść, zalasować, złapać. Dlatego bardziej kierujemy nogami niż rękami i hamujemy oddechem oczywiście.
1: No właśnie, ale czy takie obsługiwanie takiej ostrogi, tak dobrze mówię, ostroga?
0: Ona ma łechtać tak delikatnie.
1: Okej, okay, to jest ciężkie? Da się skupić na tym, jak pod jakim odpowiednim kątem?
0: Laik na pewno nie powinien nosić ostróg, bo no jeżeli ktoś spanikuje i złapie się bardzo mocno, to jeszcze bardziej doda szybkości.
1: Czy jest jeszcze jakiś bardzo ważny element w takim właśnie stroju kowboja? Dobra, jasne. I oczywiście lasso. Widzę, że jest wykończone takim elementem poszarpanym. Czy tak zawsze jest, czy to przypadek?
0: Lasse są różnego rodzaju do różnej pracy. Szczerze mówiąc, ja teraz mamy sporo elementów już w naszych schematach z lassem, dlatego zostaliśmy przez naszego trenera zmuszeni. Znaczy, ja też mam swojego trenera, ja trenuję dziewczynę, ale mam też swojego trenera, który zmuszają nas te elementy do tego, żebyśmy zaczęły lassować i podwyższały swoje jakby kwalifikacje. Nie jestem jakimś mega specjalistą od lassa, nadal się tego uczę, byłam ostatnio na szkoleniu, już powoli udaje mi się celnąć, ale nie jest to proste, bo tak, koń jedzie, tu trzeba trzymać lasso, tu koń jedzie, tu trzeba trafić.
1: Jeszcze ostrogę
0: tutaj się skupić na tym, żeby nie za mocno przyłożyć tą ostrogę, tak? No, co do lasa, takie mi wybrał trener, to takie ma być. Szymon wybrał i takie ma być.
1: Wierzymy w to, że jest oczywiście odpowiednie. Ile razy w tygodniu trenujecie tak naprawdę rzetelnie?
0: Czyli
1: mówię o takim obyciu się z waszymi zwierzątkami, nie? Że przyjeżdżacie, jesteście na ranczu, spędzacie z nimi czas, tu się gdzieś przejedziecie. Tylko taki trening. Ile razy w tygodniu macie?
0: To zależy, czy jesteśmy zmęczone po pracy, czy nie. Jak praca nam da w kość, to wtedy mówimy, nie, dziewczyny. Leżymy.
1: Mhm. Trenujecie razem, wspólnie?
0: Tak, tak. Trenujemy, a już przed samymi zawodami to ja już dostaję takiej gorączki. One już wiedzą. Nie wiem, jak one wytrzymują ze mną, bo ja patrzę na sprawę bardzo technicznie. Ja mówię, Adelina, to jeszcze musisz umieć, to jeszcze umieć. No, nie ma, ja mówię, nie gadamy, robimy i wtedy jest już ciśnienie. No, ale jak jest sporo czasu do zawodów, no to patrzymy na to, czy jesteśmy bardzo zmęczone, czy nie po pracy. Że się bardzo kochamy.
1: Okej. Okay. Dziewczyny, podsumowując, bo powiedziałyśmy taką naprawdę o wielu fajnych, pięknych historiach, czego można wam życzyć?
2: Powodzenia na
0: zawodach. Samych pierwszych miejsc.
2: Dokładnie, pierwszych miejsc i sukcesów z naszymi koniami.
1: No i przede wszystkim, żeby ten przylądek wasz, ta bezludna wyspa, tak, utrzymywała się jak najdłużej i żeby konie były posłuszne.
2: Posłuszne nie muszą być. Najważniejsze jest to, żeby były zdrowe i jak najdłużej nam służyły. To już jest naprawdę ogromny sukces.
1: Jesteście świetne, macie swoją pasję, macie przede wszystkim power do tego, żeby działać i jesteście unikatowe i tego się trzymajcie.
0: Dziękujemy. A możemy zaprosić?
1: No jasne.
0: Ale nie do nas, tylko na zawody, tam gdzie
1: oczywiście
0: będziemy?
1: Oczywiście.
2: Jeżeli ktoś chciałby z nami porozmawiać, zobaczyć się z nami, no to zapraszamy do Oświęcimia, do RS Ranch 20 i 21 czerwca. Tam będziemy, będzie można się spotkać, zobaczyć. Jest tam bardzo westernowo, jest świetny klimat, więc jeżeli ktoś by chciał poczuć troszkę tego klimatu westernu, to jak najbardziej tam będzie okazja tak samo zobaczyć amerykańskie konie, posłuchać muzyki. Strefa gastronomiczna zawsze jest fantastyczna, więc jeżeli nawet kogoś nie obchodzi western, a chce dobrze zjeść, to jak najbardziej.
1: No i przede wszystkim wy będziecie, więc już będzie główna atrakcja zapewniona.
0: Czekamy na was.
4: SK Śląsk.
5: Szykuje się aktywne lato w Jaworznie. Miasto na czas wakacji przygotowało 8 plenerowych dyskotek. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
6: Łukasz Kolarczyk, zastępca prezydenta miasta Jaworzna. Aktywne lato w Jaworznie. Chcieliśmy trochę inaczej podejść do imprez miejskich letnich. Też w związku z tym, że budżet miasta na ten rok nie jest tak wystarczający, żeby pokryć niesamowite przyjazdy gwiazd, wielkie plenerowe koncerty, imprezy. Zresztą ten rynek dookoła też jest bardzo wymagający, prawda? Ten sezon wakacyjny, imprezowy uruchamiamy z dniami Jaworzna, czyli 20-21 czerwca. Sobota w Śródmieściu, koncertowa, bardziej taka plenerowa, wyciszająca po części. Też sporo się będzie działo w tych strefach właśnie miejskich. Natomiast już niedziela bardzo koncertowa na Stadionie Wiktoria, przyjazd gwiazd, które mieszkańcy będą mogli posłuchać, zobaczyć na żywo. Na Dniach Jaworzna w sobotę mamy zaangażowane instytucje miejskie, instytucje kulturalne, również koncert zadyrygowanych. Natomiast w niedzielę, na którą mieszkańcy pewnie najbardziej czekają, mamy Skoli Matedę, Katarzynę Kowalską i na finał Małgorzatę Ostrowską. No a później wchodzimy chociażby w letnie dyskoteki, 8 takich plenerowych wydarzeń i co ważne w różnych częściach miasta, nie tylko jaworzyński rynek, ale też i Szczakowa, Byczyna, Osiedle Stałe, także mamy też przegląd taki dzielnicowy, Dąbrowa Narodowa, także dotrzemy też do osiedli, tak żeby mieszkańcy mogli też tam się pobawić. I wiadomo, pikniki plenerowe, wszystko co się dzieje w szkołach, przedszkolach, także zachęcam do aktywnego udziału w tych wszystkich wydarzeniach.
7: Czyli można powiedzieć, uruchamiacie dzielnicę, tak? Nie skupiacie się na tych wielkich gwiazdach w centrum, tylko chcecie aktywizować wszystkich mieszkańców.
6: Ciekawa rzecz się okazała w tamtym roku z takim, nie powiem, że ryzykiem, ale z taką dozą obawy. Zorganizowaliśmy te 4 dyskoteki letnie na rynku w Jaworznie, w Śródmieściu. No i po pierwsze frekwencja przerosła oczekiwania, po drugie zapotrzebowanie. Okazało się, że ludzie są co tydzień albo najlepiej codziennie takie wydarzenia. No i stwierdziliśmy, że skoro tu w Śródmieściu już mamy to przetrenowane i wiemy jak się to sprawdza, to wyjdziemy też poza Śródmieście i projekt jest bardzo rozwojowy, jak widać. Z 4 jest 8, a zobaczymy co przyniesie przyszłość. I mówię, w tych trochę takich klimatach powiązanych z budżetem miasta, gdzie musimy też oszczędzać, patrzeć na każdą złotówkę, udało nam się zaplanować cykl wydarzeń, który cieszy się popularnością i mam nadzieję, że to będzie coś, co dla mieszkańców spowoduje, że będzie miasto atrakcyjne w lato.
5: 21 czerwca nad Pogorią 3 w Dąbrowie Górniczej odbędzie się bieg charytatywny Kilometry Mocy dla Franka. Każdy przebiegnięty kilometr i każda wpłacona złotówka przybliżają małego mieszkańca Dąbrowy Górniczej do walki z dystrofią mięśniową Duszena. Na leczenie trzeba zebrać 16 milionów złotych.
8: Aleksandra Nabiałek, mieszkanka Dąbrowy Górniczej. Franek choruje na dystrofię mięśniową i ma mało czasu. Mało czasu, żeby zebrać horrendalną kwotę, bo jest to 16 milionów. I Kilometry Mocy dla Franka to jest takie wydarzenie już teraz o charakterze lokalnym, które powstało z inicjatywy mieszkańców, rodziny, przyjaciół, grupy biegowej w Pogoni za Duchem Ruszamy Dąbrowę, szkoły podstawowej nr 20 z oddziałami integracyjnymi przy wsparciu miasta i Centrum Sportu i Rekreacji. I początkowo miał być to zwykły bieg dookoła naszego jeziora, ale w tak szybkim czasie mieszkańcy tutaj dołączyli do akcji, prześcigają się w pomysłach, przekazują vouchery, chcą dzielić się swoimi usługami. Powstanie nawet scena, na której wystąpią tacy artyści jak Road, Łukasz Samburski, Moli, Kucim i wielu artystów, w tym mieszkańców, którzy chcą zaprezentować swoje pasje i talenty. Do akcji przyłączyło też się wielu lokalnych przedsiębiorców. Od kawiarni, barów, restauracji po jakieś nasze zaprzyjaźnione siłownie. I my wszyscy chcemy w tym dniu oczywiście zebrać jak największą kwotę, która zasili konto zbiórki, ale przede wszystkim chcemy to podać dalej, bo musimy wyjść poza ramy tutaj naszego miasta i naszego województwa, żeby żeby ta zbiórka trafiła do jak największej ilości osób, żeby po prostu pomóc temu chłopcu stanąć na nogi.
9: W jaki sposób będziecie zbierać pieniądze podczas tej imprezy?
8: Już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca, w godzinkach od 11.30 do 17 na Pogorii 3 w Dąbrowie Górniczej naprawdę zadzieje się magia. Będą koncerty, występy artystyczne, będą słodkości przygotowane przez mieszkańców, będzie licytacja i losowanie voucherów, będą różne usługi od masażu, pokazów tańca, po usługi gromerskie i my każdą zarobioną złotówkę tutaj wrzucamy do puszki, która właśnie zasili konto tej zbiórki. Będą też tatuaże, będą animacje dla dzieci, tutaj szereg atrakcji, będzie symulator dachowania, a nawet samochód z salonu, który będzie można podziwiać go i umówić się na jazdę próbną. I cała kasa po prostu trafia do puszki i potem bezpośrednio na konto zbiórki Franka.
9: Głównym jakby tym punktem to będą kilometry dla Franka, czyli będą biegacze, którzy będą okrążać Pogorie.
8: Tak, 6 kilometrów, ale oczywiście ci, którzy też nie są zaprawieni w biegach, jak najbardziej tutaj też się zapisali, bo będzie to też spacer. Liczy się po prostu każdy kilometr. Będzie też bieg z psami i bieg dla najmłodszych.
9: Jak to jest ważne? Jak czujecie, że tyle osób chce się zaangażować w pomoc dla Franka?
8: No to jest niesamowite, bo przerosło to nasze najśmielsze oczekiwania. Cały czas mamy naprawdę dużą wiarę w ludzi i tylko ta cała sytuacja, która zaistniała, podkreśla, jak wielu mieszkańców naszego miasta jest się w stanie zjednoczyć, żeby pomóc potrzebującemu. Dlatego serce rośnie, jak widzi się, jak impreza po prostu się rozrasta w coś naprawdę pięknego, bo oprócz tego, że chcemy zebrać te środki, to tak naprawdę chcemy, żeby każde udostępnienie, każda wzmianka, każdy ruch na zbiórce powodują to, że dotrze to do jak największej ilości osób.
9: Bo tak jak pani powiedziała, do zebrania jest ogromna suma pieniędzy.
8: 16 milionów. 16 milionów, a mamy nieco ponad 2.
9: Pogoda według prognoz będzie sprzyjać imprezie, także pewnie liczycie na to, że dużo ludzi się pojawi nad Pogorią.
8: Dużo ludzi się pojawi, na to liczymy, a nawet jak pokropi tam kilka kropli deszczu, nic nas tutaj nie zniechęci, nie zatrzyma. Oprócz tego jeszcze będzie wiele osób, jak zawsze, na Pogorii, bo tutaj nasze zielone tereny przyciągają nie tylko mieszkańców miasta, ale też miast ościennych i myślę, że będzie naprawdę duża frekwencja.
5: W czerwcu na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Mowie Nienawiści. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń organizowanych przez ONZ. Jego ustanowienie było odpowiedzią na rosnące globalne zjawisko mowy nienawiści. Obecnie środowiskiem, którego mowa nienawiści dotyczy szczególnie, jest internet, mówi psycholog Angelika Lelek.
10: Jeśli by definiować hejt jako zjawisko, które występuje tylko w internecie, czyli trochę taka cyberprzemoc, to pojawiło się pewnie wtedy, kiedy pojawił się internet i nasze życie w środowisku internetowym. Aczkolwiek nie oddzielałabym tego też od takiego życia codziennego, opartego na relacjach takich bezpośrednich, bo to też może się pojawić takie zjawisko hejtowania, czyli takiej przemocy bezpośredniej.
9: A czym się różni hejt od krytyki?
10: No właśnie, krytyka może być czymś pozytywnym, może zwracać uwagę na nasze zachowanie, nie wiem, na naszą postawę, na cokolwiek, co jest w nas, od osoby, która jakby może dobrze nam życzy, która nie robi tego w sposób przykry, nie robi tego w sposób prześmiewczy i poniżający. Krytyka może być bardzo wartościowa, jeśli osoba, do której jest kierowana, chce ją przyjąć i jest to też w taki sposób mówione i kierowane, w sposób taki pozytywny i, tak jak powiedziałam, nieobraźliwy. Wtedy to jest krytyka. Natomiast hejt to jest coś bardzo negatywnego. To jest mowa nienawiści i z takim podtekstem nienawistnym, agresywnym, nie można tego nazwać jakby taką krytyką pozytywną też.
9: A skąd się ten hejt bierze? Dlaczego ta nienawiść się pojawia?
10: Źródła mogą być bardzo różne. Zwykle wypływa to z osoby, która podejmuje ten czyn, która podejmuje ten wysiłek, żeby coś skomentować, coś powiedzieć, zawrzeć jakiś komentarz na temat zachowania czy wyglądu zupełnie innej osoby i ten komentarz nie jest przyjemny. Jest przekazany bardzo agresywnie, albo prześmiewczo, albo w sposób poniżający, albo upokarzający i jest to forma po prostu przemocy takiej werbalnej i emocjonalnej.
9: Hejtują ci, którzy mają sami jakieś problemy, sami jakieś na przykład kompleksy?
10: Często tak jest, że hejt, taka mowa nienawiści wynika z tego, jak regulujemy sobie emocje. Osoba, która nie potrafi w taki sposób konstruktywny poradzić sobie na przykład ze złością, z takimi trudnymi emocjami, jak złość, jak gniew, jak frustracja wynikająca z czegoś tam, znajduje szybki upust w wylewaniu takich negatywnych, złych, nieprzyjemnych i niefajnych treści, na przykład w internecie lub też bezpośrednio oczywiście, ale w internecie jest trochę łatwiej, ponieważ możemy być bardzo anonimowi, możemy się ukryć pod nickiem, pod pseudonimem, pod innym nazwiskiem i działać tam w zasadzie bezkarnie.
7: Ale często jest też tak, że hejtujemy pod swoim nazwiskiem, mając zdjęcia swojej rodziny, swoich dzieci, swoich pupili.
10: Tak, to też się zdarza i to są ludzie, którzy są prawdopodobnie nieświadomi tego, że można z taką formą agresji konkretnie zadziałać, że można to zgłosić na policję, że to jest przestępstwo, które będzie ścigane na wniosek i mogą pojawić się poważne konsekwencje karne. Więc ludzie, którzy robią to właśnie pod swoim nazwiskiem, ośmielają się właśnie w taki sposób działać, no działają na swoją szkodę niestety też.
7: A czy można powiedzieć, że kobiety bardziej hejtują, czy mężczyźni? Czy nie rozróżniamy tu płci, po prostu hejtuje każdy?
10: Nie znam badań aktualnych na ten temat. Myślę, że niestety wszyscy, niezależnie od płci, pozwalają sobie na takie zachowania. Zależy pewnie w jakich grupach, na jakich forach internetowych, w jakich grupach relacyjnych, społecznych się to odbywa. Nie znam, tak jak mówię, nie znam badań. Myślę, że może to być bardzo demokratyczne tutaj to podejście i kobiety i mężczyźni mogą sobie też na to pozwolić, pomimo tego, że są dorośli. Natomiast jest to też bardzo, bardzo popularne w kręgach nastoletnich, nawet małych dzieci, dzieci młodszych szkolnych, kiedy zaczynają się pojawiać takie zachowania. Niestety i my, dorośli, jakby pozwalamy na to, czasami nieświadomie, decydując się na to, że na przykład dziecko w klasach młodszych szkolnych ma założone konto na WhatsAppie, czy na Instagramie, czy na TikToku, czy na Facebooku. Tworzą się różne grupy i tam to jest pole do popisu właśnie tych małoletnich dzieci, które często nie znają zasad, nie mają wpojonych tych zasad, ich wartości, no i próbują zachowywać się czasami jak dorośli.
7: A czy usprawiedliwia hejterów to, że to my zamieszczamy zdjęcia, my informujemy o czymś ludzi w internecie i otwieramy im jakby drzwi do tego, żeby weszli z butami w nasze życie i hejtowali to, co robimy?
10: Absolutnie nie jest to żadne usprawiedliwienie, bo każdy ma prawo do tego, żeby odsłonić się gdzieś tam w mediach społecznościowych, w internecie, na tyle, na ile uważa. Czasami być może jest to robione bardzo beztrosko, zwłaszcza jeśli publikujemy zdjęcia swoich dzieci, małych dzieci, czasami one są wakacyjne, odsłonięte, plażowe. Może to jest z jednej strony bardzo beztroskie, ale z drugiej strony jest to jakby nasze prawo. Natomiast trzeba pamiętać o tym, żeby zawsze myśleć o tym, jakie zdjęcie wrzucamy w internet, ponieważ ono zawsze tam zostanie. Niestety, nawet jak je usuniemy, to jakaś tam pamiątka i ślad zostaje w tych bazach danych. Ale, odpowiadając na pani pytanie, nie daje to hejterowi prawa do tego, żeby mógł sobie pozwolić na to, żeby ośmieszać, zamieszczać jakieś komentarze, zwłaszcza jeśli się też nie zna tej osoby, bo często hejterzy robią tak, że nieważna jest jakby relacja, czy bliska, czy dalsza, często krytykuje się i jakby tą mowę nienawiści puszcza się w eter wobec osób, których się w ogóle nie zna lub w stosunku do osób, które są znane publicznie.
7: Co hejt może zrobić człowiekowi?
10: Niestety hejt może zniszczyć człowieka. Taka mowa nienawiści, że doprowadzić może oczywiście do ostateczności, czyli do skutecznej próby samobójczej, natomiast mogą się też pojawić wycofanie z relacji, na przykład jeśli chodzi o młodych uczestników tutaj życia internetowego, środowiska tego medialnego, dzieciaki mogą się izolować, znaczy dorośli pewnie też, oczywiście, że tak, wycofać się z relacji, zamykać w sobie, może to wpłynąć na zachowania lękowe, na pojawienie się zaburzeń depresyjnych, silnego stresu, chronicznego stresu, który też może prowadzić do myśli samobójczych, samookaleczeń, takich autodestrukcyjnych zachowań.
7: A czy da się w ogóle uodpornić na hejt, czy nie?
10: No i to jest właśnie bardzo trudne pytanie. Myślę, że dużo zależy od nas, od dorosłych, od rodziców, od nauczycieli, wychowawców, specjalistów w szkołach, na studiach również, żeby uczyć młodych, jak bardzo ważne są relacje w grupie. W grupie, w klasie, w grupie studenckiej, w grupie, nie wiem, na osiedlu, w dzielnicy, żeby to jest taki czynnik chroniący. Dobre relacje, dobre kontakty chronią przed tym, żeby być właśnie hejtowanym, żeby ktoś inny pozwolił sobie na złe słowo wobec mnie. To jest bardzo ważne i tego musimy uczyć w szkołach, co nie jest takie łatwe, ponieważ oczywiście, że tworzą się w klasach małe grupki, które czasami działają sobie wzajemnie na szkodę, natomiast no, to jest nasz priorytet, żeby uwrażliwiać tych młodych ludzi, że słowa krzywdzą. No, moja koleżanka nauczycielka stworzyła kilka lat temu taką akcję społeczną Słowa krzywdzą, stworzyła jakiś teledysk do tego, czy taki filmik promocyjny, bardzo krótki, właśnie o tym, jak słowa mogą dodać skrzydeł, ale też mogą bardzo zranić, skrzywdzić.
7: Tu mówimy o młodzieży, ale hejt to nie tylko młodzież w szkołach, to nie tylko dzieci, to też dorośli, prawda? Bo są osoby publiczne, które niestety z hejtem się też stykają.
10: Oczywiście, że tak. Osoby dorosłe, osoby publiczne spotykają się z hejtem, są ofiarami hejtu, ale też czasami pozwalają sobie na wiele niepotrzebnych komentarzy wobec drugiego dorosłego człowieka i to niestety idzie w eter, to idzie w świat. Tego słuchają dorośli, tego słuchają też dzieci, młodzież i jakby takich postaw się też uczą i to jest niebezpieczne.
7: Myśli pani, że łatwiej jest się z hejtem pogodzić osobie dorosłej niż dziecku? On jest już bardziej jakby, można powiedzieć, twardy, tak? Bardziej uodporniony na takie słowa?
10: No, tak powinno być, zdecydowanie. Osoba dorosła, człowiek dorosły powinien już mieć tak ukształtowaną swoje poczucie własnej wartości. Nie powiem, że absolutnie go to nie zaboli, bo przecież każdego z nas zaboli, jeśli ktoś powie coś niefajnego, nieprzyjemnego o nas samych, zwróci na coś uwagę i to w sposób niezbyt przyjemny. Natomiast powinno to mniej zaboleć i powinniśmy mieć my dorośli taką większą łatwość w poradzeniu sobie z tymi trudnymi emocjami, które się pojawią. Natomiast młody człowiek, dziecko czy młodzież, nastolatek jest w ogromnej fazie przebudowy swojego jestestwa, swojego mózgu, swojej emocjonalności, psychiki. On się wielu rzeczy musi dopiero nauczyć, żeby móc poradzić sobie z czymś tak trudnym jak złe słowo, mowa nienawiści, słowa nienawiści wobec siebie.
7: Myśli pani, że ten hejt kiedyś zniknie, czy on będzie stale, że zawsze się znajdzie jakaś osoba, która będzie czuła potrzebę ubliżenia czy poniżenia kogoś innego?
10: No w świecie idealnym oczywiście hejtu nie będzie, ale no nie ma takiej możliwości, chyba nie ma takiej możliwości, chyba wszystkie nasze dobra cywilizacyjne, w tym internet, prowadzi do tego, że jest to jedno z naszych środowisk takich, w którym dobrze się czujemy zazwyczaj i bardzo dużo z niego korzystamy, i młodzi, i starsi, i jest to nieuniknione. Niestety coraz więcej pojawia się uprzedzeń, stereotypów i w związku z tym mnóstwo komentarzy i mnóstwo właśnie, z dużą łatwością wiele osób po prostu szafuje tymi słowami, złymi słowami i to czytamy wszyscy, i dorośli, i trochę młodsi również.
7: A czy bardziej takie słowa bolą w momencie, kiedy my jesteśmy w gorszej kondycji psychicznej? Bardziej w nas uderzają?
10: O, zdecydowanie tak. Jeśli nam jest źle, jeśli przeżywamy trudne chwile, jeśli działa na nas jakiś czynnik stresowy, stresujący lub wiele takich czynników i pojawią się jakieś słowa, które mogą nas zaboleć, które nas dotyczą i są upokarzające, poniżające, ośmieszające, to może nas dotknąć o wiele, wiele bardziej niż w takim momencie naszego zdrowia emocjonalnego, naszego dobrostanu, naszej pełni szczęścia. Oczywiście, że tak, od tego bardzo dużo zależy właśnie nasza reakcja.
7: Czasami widzimy takie akcje, gdy celebryci upubliczniają hejterów, pokazują ich zdjęcia, pokazują to, co napisali. Myśli pani, że to jest też skuteczny sposób na walkę z mową nienawiści?
10: Wydaje mi się, że po części ma to sens. Faktycznie kojarzę takie sytuacje w mediach społecznościowych, kiedy ktoś upublicznia osobę, która zrobiła coś złego, napisała coś złego, skomentowała i okazuje się, że ten hejter jest w stanie przyznać się do błędu, przeprosić i zrobić coś dobrego, żeby zrekompensować, żeby zadośćuczynić. Więc jest taka część osób, tych, które z tym hejtem próbują działać, że działa też to na nich, że trochę dochodzi do nich to, co zrobili, zaczynają mieć jakąś świadomość, no i zaczynają się zmieniać może. To też jest taki sposób.
7: Ale też może nie do końca, bo być może napędzamy kolejną spiralę i być może hejt wyleje się na te osoby właśnie.
10: Właśnie, z jednej strony tak, może to spionizować hejtera i go zmienić, dać mu coś do myślenia, natomiast z drugiej strony no może to być sposób na powielanie tych zachowań, nie? Na to, że o, robi to ktoś, działa tak i w zasadzie nie ma żadnych konsekwencji, niby nie ma konsekwencji, bo może rzeczywiście i mieć prawne nawet. No i to otwiera też pole do działania. No tak to jest właśnie, że tak to może się zdarzyć.
7: Być może wyjściem z sytuacji jest ignorowanie hejterów.
10: Ach, no to właśnie ignorowaniem, no tak, żeby nie eskalować zjawiska, żeby nie eskalować danej sytuacji, można taką strategię podjąć, że ignoruje się tego człowieka i to zdarzenie.
4: SK Śląsk.
5: A teraz zmieniamy temat. Od industrialnych panoram po górskie krajobrazy. Lada moment ruszają wakacje, a urokliwe zakątki województwa śląskiego przyciągają turystów. Podróż pociągami kolei śląskich to wygodny sposób dotarcia do celu, a także okazja do zobaczenia i sfotografowania urokliwych miejsc zza szyb pojazdów. Materiał Darka Brombosza.
11: Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Sezon na wycieczki i wypady za miasto rozpoczął się na dobre, a urokliwe zakątki województwa śląskiego niewątpliwie przyciągają turystów. Podróż pociągami Kolei Śląskich to nie tylko wygodny sposób dotarcia do celu, ale także okazja do zobaczenia i sfotografowania urokliwych miejsc zza szyb pojazdów. Entuzjaści fotografii mogą przedłużyć swoją podróż, biorąc udział w organizowanym przez Fundację Pro Kolej konkursie Kolej na Twój kadr. Koleje Śląskie obsługują 24 linie komunikacyjne, realizując średnio 572 połączenia dziennie i zatrzymując się na ponad 230 stacjach i przystankach. To tysiące kilometrów tras prowadzących przez centra miast, te zabytkowe i te nowoczesne, przez góry, przez lasy i przez tereny przemysłowe. Okazji do podziwiania widoków z okiem pociągów Kolei Śląskich na pewno nie zabraknie. Trasami szczególnie docenianymi przez pasażerów są te prowadzące Beskidy. Podróż w kierunku Wisły od lat uchodzi za jedną z najbardziej malowniczych w ofercie Kolei Śląskich. Pociągi stopniowo opuszczają gęsto zabudowaną aglomerację, by po kilkudziesięciu minutach znaleźć się wśród lasów i dolin. Szczególne wrażenie robi przejazd przez charakterystyczny wiadukt w Wiśle. Obiekt od lat przyciąga uwagę miłośników fotografii kolejowej. Równie atrakcyjne są połączenia na linii S5 w kierunku Zwardonia czy S1 do Częstochowy. Na trasie S5 za oknami dominują górskie krajobrazy, szczególnie spektakularne są te na ostatnich odcinkach trasy. Z kolei podróżując linią S1 w okolicach stacji Masłońskie na Tallinn przy odrobinie szczęścia można zobaczyć żurawie czy łosie. Niemniej charakterystyczne są widoki związane z przemysłową historią regionu. Podróż między Chorzowem, Batorem a Bytomiem linią S8 pozwala zobaczyć Górny Śląsk w jego najbardziej ikonicznym wydaniu z dawnymi halami przemysłowymi czy szybami kopalń i spektakularną przemysłową katedrą, elektrociepłownią Sząbierki. Na szczególną uwagę miłośników industrialu zasługuje także m.in. tunel w Rydutowach na linii S7. Oczy pasażerów, miłośników kolei cieszy także każda nowinka infrastrukturalna, a tych w dobie przebudowy katowickiego węzła kolejowego nie brakuje. Jednym z najbardziej widocznych efektów trwającej przebudowy są nowe wiadukty oddane do użytku pod koniec kwietnia pomiędzy stacjami Katowice i Katowice-Ligota. Przy stacji Katowice powstało 8 nowych obiektów, które już dziś serwują pasażerom zupełnie nową panoramę miasta. Wyjątkowym miejscem na kolejowej mapie regionu jest Ruda Hebdzie w Rudzie Śląskiej. To właśnie tam działa stacja biblioteka, czyli przestrzeń funkcjonująca w budynku dworca kolejowego, która łączy dwa światy, świat literatury i świat kolei. Dzięki oryginalnej architekturze dawnego obiektu kolejowego powstała przestrzeń, która pokazuje, że podróż może być czymś więcej niż tylko przemieszczaniem się z miejsca na miejsce. Dla wielu pasażerów podróż pociągiem pozostaje jednym z nielicznych momentów w ciągu dnia, kiedy mogą oderwać się od codziennego pośpiechu. W przeciwieństwie do podróży samochodem nie trzeba skupiać się na drodze, korkach czy parkowaniu. Można za to obserwować zmieniający się krajobraz. Koleje Śląskie publikują w swoich mediach społecznościowych zdjęcia przesyłane przez podróżnych i zachęcają do wysyłania fotografii pociągów w wiadomościach prywatnych wraz ze zgodą na publikację. Zachęcamy także do udziału w drugiej edycji konkursu fotograficznego Kolej na Twój kadr, który organizuje Fundacja ProKolej. Uczestnicy konkursu do 26 lipca mogą zgłaszać fotografie pokazujące stacje, podróże, kolejową infrastrukturę i krajobrazy w pięciu kategoriach. Wspólnie z organizatorami konkursu zachęcamy do pokazywania kolei zarówno jako środka transportu, jak i elementu codziennego krajobrazu oraz inspiracji do podróży. Prace można przesyłać na adres konkurs@prokolej.org wraz z formularzem zgłoszeniowym, który jest dostępny na stronie www.prokolej.org w zakładce aktualności.
4: SK Śląsk.
12: Muzyką się żyje.
13: Po 3 latach pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
14: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
15: Takiego budowania piosenki po kolei.
14: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
13: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Rapson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla Was bilety. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt Wiktor Waligura. Jego 4 pory roku na miejscu pierwszym gorącej 20. Radia SK. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty. Na miejsce 2 listy hitów Radia SK wskoczył Kygo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem. Ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a SK będzie miała dla Was bilety. Podium gorącej 20 zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie na sk.pl. Tam głosujecie na Wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej 20 w każdy piątek po 18. Zapraszam Michu Sapkowski. A ja zapraszam już do niedzieli z Radiem SK, 2 minutki po 9:00. Mati Fuczyło to ja i mam dla Was sporo hitów. Będzie m.in. wspomniane 4 pory roku, a więc Wiktor Waligura, wcześniej jednak Stanach, a później Armin Van Buren, Mati Fuczyło. Się przedstawił 2 razy, bo tak wyszło. Cześć!

One More Time to Britney Spears. I 17 minut po 9. Jak spędzacie niedzielę? Opcji jest milion. Muszę się przyznać, że ja wczoraj przez cały dzień miałem wrażenie, że właśnie wczoraj jest sobota. No pewnie związek z tym, to znaczy, że wczoraj jest niedziela, o, to miałem na myśli. Pewnie związek z tym ma to, że w piątek miałem wolne. Znacie to uczucie? Można się pogubić, ale dodatkowa niedziela jest bardzo miła. Ja miałem jedną wczoraj, drugą mam dzisiaj. No a przy okazji, pamiętacie, że w apce Radia SK cały czas czeka na Was SK Toy Story Radio? To przy okazji premiery filmu Toy Story 5. Tam zabawki prowadzą własne radio, a ja mam dla Was bilety dla całej paczki na właśnie te animacje. Nagrajcie mi głosówkę i przekonajcie mnie, czemu to Wy powinniście wybrać się do kina na Toy Story 5. Taką głosówkę wyślijcie do mnie na Messengerze Radia SK. Radio SK. Zaraz słucham, a wcześniej gram Turn the Lights Off.

0: To Beyoncé i jej Halo. 27 minut zostało do 10, to jest Eska, ja to Mati Fuczyło, cześć, a teraz będzie o złocie. Niestety nie waszym i nie moim, a szkoda. Słuchajcie, ponad 30 lat temu, w 95 roku, naukowcy odkryli na dnie morza wrak statku, a w nim, co najważniejsze, odkryli złote dukaty. Przez 30 lat ta ekipa próbowała dowiedzieć się, co to za statek, czyje to są złote monety, co się stało i tak dalej, i tak dalej. No już po 30 latach wiadomo teraz, że statek zatonął w 1633, że to był statek handlowy, a więc naukowcy się nie poddali. A ja dziś rano odłożyłem gdzieś klucze do mieszkania i po kilku minutach poszukiwań byłem już bliski poddania się, uznałem, że jestem uwięziony. Znacie to uczucie? A potem to coś jest w najbardziej oczywistym miejscu.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu Teddy w Polsce. W ramach podziękowania oferujemy 30% rabatu na walizki oraz zabawki do wody i piasku. Od 24 czerwca do 1 lipca tylko w naszym nowym sklepie w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
7: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
10: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
9: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
10: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
9: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
11: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
12: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
11: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
12: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
13: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Potrzebujesz dodatkowej przestrzeni? Wybierz Róża Rent, nowoczesne magazyny self-storage w Katowicach. To wygodne rozwiązanie dla domu i firmy. Na sprzęt sezonowy, motocykl, rower, dokumenty firmowe czy meble z remontu. Otwarte 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Do tego monitoring i kontrola dostępu. Magazyny w różnych rozmiarach, od 2,5 do 15 metrów kwadratowych. Katowice, Hutnicza 6, blisko DTS i węzła Murckowskiego. Sprawdź rozarent.pl.
16: Get Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
17: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
16: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
17: Kiedy to?
16: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32/34.
17: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
16: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
20: I po reklamie.
21: SK.
22: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: David Guetta, Alok, Stick Figure, Run Run River. I 5 minut do 10. Obiecałem, że ktoś z was z naszą pomocą wybierze się do kina. Na Toy Story 5 dostałem od was sporo głosówek, ale jedna z nich jest od Kasi.
1: Hejka, dlaczego ja powinnam wybrać te wejściówki? Mm-hmm. Ponieważ mój syn jest największym fanem Toy Story.
0: Okej.
1: Okay. Ma 4,5 roku, zna wszystkie teksty, wszystkie cytaty. W dodatku nie wiem ile razy widzieliśmy w poprzedniej części. Jeśli znowu będę miała oglądać, co robi Tulić, albo kiedy Jessie woła jolole hibu, przywołując Rexa, oszaleję. Proszę, pozwólcie mi obejrzeć coś innego.
0: No dobra, 4 bilety na Toy Story 5 do Cinema City. Kasia, w takim razie są twoje. Ale będę jeszcze miał dzisiaj kolejne, więc słuchajcie koniecznie, a zaraz Justin Bieber wesce.
2: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: Autopromocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Na co dziś masz ochotę?
8: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
7: Nie każ mi wybierać.
8: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
7: Bajsownia?
8: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
7: No to widzimy się tam.
9: Już 20 i 21 czerwca w Supersamie otwarcie Bajsowni. 2 dni jedzenia, muzyki i dobrej zabawy również w niedzielę.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
10: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
11: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
10: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
11: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
10: To z Tauronem.
11: Jasne, że tak.
12: Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
13: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: Łączy nas krew, która ratuje życie.
16: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
15: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
17: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy 2 nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I po reklamie.
1: Śląsk na czasie.
18: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Jak co roku będzie okazja do wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy oraz nawiązywania wartościowych relacji biznesowych. Już w środę, 24 czerwca o godzinie 16.30 w Technoparku Gliwice przy ulicy Konarskiego Start It Up. Wydarzenie dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców.
19: Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał jeszcze wziąć udział, można jeszcze wysłać maila do nas z prośbą o to, żeby dopisać do listy.
18: Mówił Jacek Kotra z Technoparku. Wśród prelegentów znaleźli się gliwiccy przedsiębiorcy Szymon Negacz oraz Tomasz Kobielski. Przypomnę, Start It Up już w przyszłą środę 24 czerwca w Technoparku Gliwice.
4: Muzyką się żyje.
20: Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej w ten weekend. Jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami SK Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj drugi dzień festiwalowej rozgrzewki przed wakacjami. W Siedlcach trwa z kolei Before Festival. Na scenie największe gwiazdy polskiego rapu. Wczoraj zagrał m.in. PZ czy White 2115, a dzisiaj scenę przejmie BDOS 2115, Soku, Avi czy Bambi. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
21: Porówno chcieliśmy i porówno szukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
22: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
21: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
22: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
20: Singiel Później Ci Opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. W czasie ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. 3 minuty po 10:00, to jest SK, to jest niedziela. Jak ją spędzacie? Dajcie mi znać głosówkami na SK-owym Messengerze. Można też napisać. No a ja gram. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Będzie też Rita Ora, Anywhere. Jestem ja, Mati Fuczyło. Cześć. Yeah.

Bauza i Magnetic w Radiu SK, 20 minut po 10. A ja sprawdzam, co dzisiaj robicie w tej sprawie. Piszecie i nagrywacie się na eskowym Messengerze. Ewelina napisała, że od tygodnia jest w podróży z Irlandii przez Francję, Szwajcarię, Włochy, Słowenię, Chorwację i Węgry. Dziś są już na Słowacji i zostały 4 godziny do domu w Polsce. Całą drogę słuchamy namiętnie Radia SK i to mi się bardzo, bardzo podoba. Słuchajcie, jeżeli wy wytrzymaliście ze sobą i z nami tyle kilometrów, to oznacza jedno, ten związek ma przyszłość. A poza tym po tylu godzinach razem znamy się już lepiej niż niektórzy członkowie rodziny.

0: Pamiętam czas, kiedy to był jeden z największych hitów na świecie. W końcu to było jeszcze niedawno. Lola Young, Messi. Tak brzmi Niedziela z Eską, a tak...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A tak brzmią nowości, które codziennie wybieramy specjalnie dla Was. Selekcjonujemy nowe kawałki od Waszych i naszych ulubionych artystów, które naszym zdaniem już niedługo mogą zostać wielkimi hitami. Eben, tego Pana znacie, chociażby z hitu Hurts, który gramy na antenie Radia SK. Teraz wypuścił coś nowego, nazywa się Forever. I moim i naszym zdaniem powinniście to usłyszeć. Radio SK. A więc gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. I co mam?

0: Sia, The Weekend, Diplo i Elastic Heart. 24 minuty do 11. Jak wiecie, trwa mundial. Wczoraj tam wydarzyła się naprawdę historyczna rzecz. Poznaliśmy najbardziej skutecznego rezerwowego w historii mundialu. Chodzi o to, co zrobił Denis Undaf z niemieckiej reprezentacji. On pojawił się na boisku w dwóch meczach, łącznie na 65 minut i w tę godzinkę zdobył 3 bramki, zaliczył 2 asysty. O, koledzy w szatni to pewnie zazdroszczą, co? Ale jako, że wszystkie te mecze odbywają się tak późno, to my mamy dla Was specjalną opcję. SK Karniaki Cup, a więc nasz odpowiednik mundialu, tylko że w Polsce i ze Sławkiem Peszko. Kto chce postrzelać karniaki ze Sławkiem, ten zgłasza się już teraz na sk.pl, a chodzi o to, aby odgadnąć słowo, które zostało wygwizdane. Przykład już teraz.
1: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
0: O, dokładnie. No i musicie zgadnąć, co to takiego. SK.pl, tam się zgłaszacie i możecie dołączyć do naszej jedenastki, która później zagra w finale na PGE Narodowym, a zwycięzca zgarnie 10 tysięcy złotych, między innymi. Radio SK. Bibi Rexa, Fadeless, New Religion, to już za chwilę.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: Konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Na co dziś masz ochotę?
7: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
6: Nie każ mi wybierać.
7: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
6: Bajsownia?
7: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
6: No to widzimy się tam.
8: Już 20 i 21 czerwca w Supersamie otwarcie Bajsowni. 2 dni jedzenia, muzyki i dobrej zabawy również w niedzielę.
9: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
10: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
9: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
10: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
9: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
11: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Zaprasza Dacia Autozięba. Katowice, Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
16: I po reklamie.

0: Gibbs i Kukoni Tymasz. To w poniedziałek było drugie miejsce Rap 20. Jutro jej kolejne wydanie po 23. Zapraszam już teraz. Razem odliczymy 20 najlepszych rapowych utworów, a głosujecie wy, wybieracie je wy na sk.pl. A swoją drogą, jeżeli akurat wy wolicie klubowe historie, a nie rapowe, to zajrzyjcie do aplikacji Radia SK. Tam czeka na was SK Live Remix Radio, czyli stacja, która przez 24 godziny na dobę gra najlepsze sety od najlepszych DJ-ów świata. A w piątek możecie usłyszeć je też na antenie Eskit od 20 aż do 3 nad ranem. U nas za to zaraz kolejne hity będzie Damiano Dawid.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Karl, słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
2: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu w Polsce. To aż 300 powodów do radości. Powód numer 12. Chcesz chociaż na 2 minuty zagłuszyć hałas swoich dzieci. Nasz blender Ci w tym pomoże. Wpadnij do naszego nowego sklepu w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
5: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
6: Na co dziś masz ochotę?
7: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
6: Nie każ mi wybierać.
7: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
6: Bajsownia?
7: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
6: No to widzimy się tam.
8: Już 20 i 21 czerwca w Supersamie otwarcie Bajsowni. 2 dni jedzenia, muzyki i dobrej zabawy, również w niedzielę.
9: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy 2 nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Pierwsza odsłona Warsaw Music Festivalu przeszła do historii. Wczoraj na stadionie Legii Warszawa zagrał Armin van Buuren. Jeżeli przegapiliście, polecam zajrzeć na SK Instagram i przypominam, że Armina van Buurena mamy na stałe. W Radiu SK ten producent i DJ przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program SK Live Remix. Od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po 22 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show State of Trends. Co tydzień ma dla Was nowe show na antenie ESKI. Po nim na naszej antenie pojawiają się inni znani producenci, jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. ESKA Live Remix możecie słuchać non-stop w ESKowej aplikacji na smartfony, a pobieracie ją za darmo. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem 1 jest Iga Świątek, ale artystki też zajęły wysokie miejsce. Miejsce drugie drugie to Justyna Styczkowska, której marka jest wyceniana na 288 milionów złotych. To efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na trzecim miejscu jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu oplasowała się Maryla Rodowicz. Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Zakochałam się w tym filmie, natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Mówiła Taylor Swift. Jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, które czeka na was w eskowej aplikacji na smartfony. To specjalna stacja radiowa, która nadaje ze świata zabawek i mówi, co się tam dzieje, gdy nikt nie patrzy. Warto też dzisiaj słuchać Eski, bo mamy dla was bilety na Toy Story 5. To prawda, więc warto słuchać, ale warto słuchać też hitów na czasie. A tych nie zabraknie. Katy Perry, David Guetta, Sam Martin, Timbaland, Kygo, Khalid Griffin i Damiano David, The First Time na początek. Mati Fuczyło, 2 minuty po 11. Cześć! A jak u was? Co robicie? Dajcie znać głosówkami.

0: 18 minut po 11 to David Guetta i Sam Martin. Sprawdzam, co dzisiaj robicie i widzę, że niedziela pod hasłem woda. Beata napisała: w taką pogodę tylko plażing, smażing nad morzem. Krótki wypad przez pół Polski, żeby nikt nie mówił, że nad morzem nie ma pogody. Potwierdzam, jest piekło. Dziękujemy za potwierdzenie w takim razie. Proszę się nawadniać, proszę używać kremu z filtrem i korzystać ze słońca, no bo krótki wyjazd, ale można wrócić opalonym jak po tygodniu na solarium. Darek, a raczej jego mały podopieczny, też wysłał wiadomość, ale tym razem głosową.
1: Jeszcze raz mówię, jesteśmy na kajakach z rodziną.
0: O, z rodziną na kajakach też fajnie, aż wam zazdroszczę, bo pośmigałbym na takim kajaku razem z wami. Bawcie się dobrze w takim razie, a żeby było jeszcze milej, to zagram nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Potem będzie Shawn Mendes i Camila Cabello. Ja się staram.

0: Jak ona pięknie śpiewa, Zara Larsson. I Midnight Sun, 26 minut do 12. Przed chwilą czytałem wasze wiadomości i grałem też głosówki, które wysłaliście. Wszystkie w temacie spędzania dzisiaj czasu nad wodą. I to mi się podoba, że korzystacie z niedzieli, ale w tym temacie wpadłem dziś na informację o tym, gdzie w Polsce jest najcieplejsze jezioro. Gdzie wchodząc do wody nie trzeba mówić tego standardowego ała, ała, ała, ała. To może ja na plaży poleżę jednak? Znacie to, prawda? No właśnie, szczególnie nad morzem, to dość częsta historia. Wiem, bo zazwyczaj to ja stałem z wodą do kostek i mówiłem, dobra, wiecie, to może wy się tam bawcie, ja poleżę, książkę poczytam. Ale to najcieplejsze jezioro w Polsce to jest Jezioro Licheńskie. Podobno często woda ma tam nawet ponad 30 stopni. No i coś mi mówi, że to może być jedyny ratunek dla mnie i nie tylko dla mnie, bo właśnie, coś mi mówi, że jest nas więcej. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
10: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
11: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
10: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
11: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
10: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: Na co dziś masz ochotę?
14: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
13: Nie każ mi wybierać.
14: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
13: Bajsownia?
14: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
13: No to widzimy się tam.
15: Już 20 i 21 czerwca w Supersamie otwarcie Bajsowni. 2 dni jedzenia, muzyki i dobrej zabawy, również w niedzielę.
16: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
17: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńskiego 191.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
5: Brawo!
20: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.
23: Na program zaprasza jego sponsor Wings. Producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Martin Garrix, Ed Sheerani, Repeat It w Radiu SK. I faktycznie, że są rzeczy, które mogłyby się powtarzać regularnie, prawda? Ja mam takich kilka. Ale mundial też mógłby się powtarzać i powtarzać i powtarzać, a szczególnie gdyby działo się to w Europie i mecze byłyby w odpowiednich godzinach. Ale w odpowiednich godzinach to dzieje się SK Karniaki Cup. My mamy dla was swój własny mundial. Możecie wybrać się razem z nami na PGE Narodowy, na finał i zagrać w piłkę i strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Kto chce, ten zgłasza się już teraz na sk.pl. Potem trzeba tylko odgadać jedno słowo, które zostało u Sławka wygwizdane. To jest bardzo proste, albo bardzo trudne. O, musicie sprawdzić sami, ale na pewno da się to zrobić. W finale do zgarnięcia 10 tysięcy złotych i nie tylko, więc czekamy. Radio SK. A poza tym będzie można oglądać mecz w loży VIP na Narodowym razem ze Sławkiem.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój

0: smaka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Na co dziś masz ochotę?
7: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
6: Nie każ mi wybierać.
7: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
6: Bajsownia?
7: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
6: No to widzimy się tam.
8: Już 20 i 21 czerwca w Supersamie otwarcie Bajsowni. 2 dni jedzenia, muzyki i dobrej zabawy, również w niedzielę.
9: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Katowice, ulica Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
16: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
17: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
20: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: I po reklamie.
23: Śląsk na czasie.
24: Natalia Czarnuch, cześć. Trwa Małopolska Tour. Kolarskie wydarzenie to doskonała okazja, by odkrywać region z perspektywy roweru i zdobywać wiedzę o bezpiecznej jeździe. Wiele atrakcji czeka na Was jeszcze dziś na Pustyni Błędowskiej w gminie Klucze. Tam między innymi Akademia Rowerowa i bezpłatny serwis jednośladu. Mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
25: Atrakcje dla dzieci, również pogadanki w zakresie bezpieczeństwa. Będzie można porozmawiać o rowerach, o tym, jakie są ścieżki rowerowe w naszym województwie, gdzie należy też jeździć na rowerze. Oczywiście stawiamy bardzo mocno na bezpieczeństwo, stąd rozmowy z policją, strażą pożarną, ratownikami medycznymi.
24: A imprezie patronuje oczywiście Radio SK.
0: muzyką się żyje.
1: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu Łezka mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem jeden gorącej setki Radia Eska. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino i Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu Eska, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów nie udawało się. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później ci opowiem. A o czym jest ta piosenka?
2: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to Później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas tam.
1: W czasie wizyty deskowym w studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
3: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
2: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
1: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret Później ci opowiem. Czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A kto chciałby wybrać się do kina ze swoją paczką na film Toy Story 5? Mam dla was bilety. Przekonajcie mnie tylko głosówkami na eskowym messengerze, że to wy powinniście je zgarnąć, a ja zgarniam hity. El Profesor, Bella Ciao. Minuta po 12:00 Mati Fuczyło, Bella Ciao.

Jay-Z, Mr. Hudson, Young Forever. 16 minut po 12. Wiecie, co jest najważniejsze? Że dzisiaj zaczęło się astronomiczne lato. A wiecie, co to znaczy? Że dziś jest najdłuższy dzień w całym roku i najkrótsza noc. No i trzeba się z tego cieszyć, bo ja wiem. Ja wiem, co teraz może pojawiać się w głowie. No, że skoro najdłuższy dzień jest dzisiaj, no to teraz dni będą już coraz krótsze, zaraz jesień, zaraz koniec roku, zaraz zima i w ogóle. Proszę o tym zapomnieć. Cieszymy się tym, że jest lato, że jest ciepło, że słońce świeci długo, że teraz jeszcze przed nami jakieś 2 miesiące wakacyjnych ciepłych dni i wszystko gra, prawda? Radio SK. Od razu lepiej. I gra też Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love. Two ships in the night.

0: Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness. A teraz zagramy nowość, która z miejsca stała się hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo to, że ten pan robi szalone rzeczy, już wiemy. Chociażby wspólnie z wami zebrał ponad 250 milionów złotych na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Teraz jednak postanowił pokazać się muzycznie. Ponownie, bo kiedyś już nagrał chociażby polską wersję kawałka Azizam z Edem Sheeranem. Tak, tak, kto nie widział, kto nie słyszał, niech zobaczy, bo nawet nakręcili wspólny teledysk. Ale teraz nagrał wspólny utwór z małą Mają Gadowską. Majko, która jest podopieczną fundacji Cancer Fighters właśnie. Cały dochód z tego utworu wspomoże fundację, a że w kawałku pojawiają się wersy OSC i spełnianiu marzeń, to nie może być inaczej, tylko spełniając marzenia. My mieliśmy okazję już być, nawet ja miałem okazję odwiedzić Maję na naszym eskowym Instagramie i Facebooku, możecie to zobaczyć. Tam są nasze chociażby TikToki, kiedy na których to tańczymy do utworu, którego zaraz będziecie mogli posłuchać. I właśnie, może to zróbmy. Spełnijmy marzenie. Łatwo Gang, Majko i wszystkie marzenia.

0: Hey Brother, to Avicii, West. A ja obiecałem, że w tę niedzielę ktoś z was zgarnie 4 wejściówki do kina na Toy Story 5. W końcu ta animacja w kinach już jest. My w apce Radia SK mamy też specjalne SK Toy Story Radio z głosami, które znacie z filmu, ale które znacie też z anteny Radia SK. Ale tutaj teraz mamy też bilety na tę animację. Trzeba tylko było mnie przekonać. I Joasia nagrała się na SK-owym Messengerze.
1: Na weekend mam 3 dzieci pod opieką, więc żeby zapewnić im opiekę, bilety do kina przydałyby się jak najbardziej.
0: Okej, muszę ci powiedzieć, że wizja możliwości dania tobie jakichś 2 godzin z filmem i bez dodatkowych pytań i bez dodatkowych misji specjalnych całkiem mnie ucieszyła. Myślę, że ciebie też może ucieszyć, więc 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5 są twoje. Radio SK. To miłego seansu.
2: Reklama.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
4: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu Teddy w Polsce. W ramach podziękowania oferujemy 30% rabatu na walizki oraz zabawki do wody i piasku. Od 24 czerwca do 1 lipca tylko w naszym nowym sklepie w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
5: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
6: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
5: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
6: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
5: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
7: W starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami, ale dziś...
8: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
7: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
8: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
9: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
10: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
11: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
10: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
11: Kiedy to?
10: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
11: A na cosinosyoung.pl rekrutacja trwa.
10: Cosinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
12: Na co dziś masz ochotę?
13: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
12: Nie każ mi wybierać.
13: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
12: Bajsownia?
13: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
12: No to widzimy się tam.
14: Już 20 i 21 czerwca w Supersamie otwarcie Bajsowni. 2 dni jedzenia, muzyki i dobrej zabawy również w niedzielę.
15: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy 2 nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: to Ale Farben, René Miller i Body Tak w Radiu SK. 5 minut do 13. Widzę roztańczonego.
1: No ja tu słyszę, że wakacje już odpalone.
0: Rambo wszedł do studia Radia SK. Łukasz Zduńczyk, dzień dobry. No tak, oczywiście, że wakacje odpalone. W końcu jesteś tutaj, więc świecisz jak słoneczko tutaj
1: od
0: nam.
1: Od 10.24 astronomiczne lato. Do Dokładnie. Tego letnie hity na czasie. I tak to można... Prawie kubek zbiłem, ale
0: widzisz?
1: Na szczęście kawy jeszcze tutaj nie ma.
0: O, bardzo dobrze.
1: To zapraszam na...
0: krzyczał.
1: Nie, ja tu nie mam kawy jakby co. Zapraszam na niedzielną popołudniową kawkę z hitami na czasie.
0: O, doskonale. Łukasz Zduńczyk z wami zostaje. Zduńczyk z wami zostaje. Czy ja powiedziałem Zduńczyk? No, będziesz Zduńczyk.
1: Nie, nie fakt.
0: Mati fuczyło za to ja. Dzięki wam bardzo. No, a Łukasz zadba o hity. Radio SK.
2: SK. SK. Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
5: No, to będzie okazja.
6: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Na co dziś masz ochotę?
14: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
13: Nie każ mi wybierać.
14: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
13: Bajsownia?
14: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
13: No to widzimy się tam.
15: Już 20 i 21 czerwca w Supersamie otwarcie Bajsowni. 2 dni jedzenia, muzyki i dobrej zabawy, również w niedzielę.
16: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
17: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
18: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
19: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
20: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
21: Zaprasza Dacia Autozięba. Katowice, Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
8: to będzie ostatnia reklama.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: I po reklamie.
22: Muzyką się żyje.
1: Po 3 latach intensywnej pracy czas pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą tego krążka, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
23: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
24: Takiego budowania zaczyna, piosenki, tak, po kolei.
23: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
1: A na tym albumie są hiciory, które doskonale znacie z Eski. Tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Eskowa letnia trasa koncertowa jedzie dalej. W ten weekend jesteśmy w Buczku i Zduńskiej Woli, a za tydzień kolejne przystanki. Przed nami Eska Music Tour w Nowogardzie. W piątek na scenie pojawi się m.in. Eryk Moczko, no i legenda rapu Grubson. Wstęp na koncerty jest darmowy. Próbowali latami. No i w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek później ci opowiem, który mogliście już premierowo usłyszeć na antenie Radia SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwsza wspólna piosenka, ale po raz pierwszy udało się ją wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
23: Porówno chcieliśmy i porówno szukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
25: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
23: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
25: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
1: Singiel Później ci opowiem to kawałek z nadchodzącej płyty Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową i zagra w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Warszawie. A my gramy letnie hity na czasie i świętujemy pierwszy dzień astronomicznego lata. To się rozpoczęło o 10.24. Złośliwi powiedzą, że teraz to już polecie, że już dni będą coraz krótsze, ale my o tym absolutnie nie myślimy. Wakacje przed nami i się powoli nakręcamy. A na początek, no startujemy z samej góry, słuchajcie. Numer 1 gorącej dwudziestki na początek wam gram. To Wiktor Waligura i jego 4 pory roku. Numer w sam raz na schłodzenie, w upalne popołudnie, bo on będzie śpiewał o tym, że w Sylwestra przed północą zasnął. 3 po 13. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ten hit opanował internet, a wszystkie hity zaczynają się w SM. Milky i David Guetta to są właśnie niedzielne hity na czasie. A teraz słowa uznania dla pewnego bardzo ważnego człowieka, dla bohatera naszych czasów. Nazywa się, słuchajcie, Willis Haviland Carrier. Nikt go nie zna z imienia i nazwiska, ale każdy korzysta z jego wynalazku. To jest bardzo ważny człowiek, uwaga, bo to amerykański inżynier, który jako pierwszy wynalazł klimatyzację w samochodzie. Sprawdziłem, to były lata 30. XX wieku i wtedy klimatyzacja w samochodzie była dla najbogatszych wpływowych osób. Także teraz możemy się poczuć jak VIP, jeżeli właśnie jedziecie samochodem z włączoną klimatyzacją. Pomyślcie chwilę o tym panu, dzięki któremu możemy tak daleko i przyjemnie teraz pojechać przy takiej upalnej temperaturze, prawie w całym kraju 30 stopni. A jeżeli właśnie teraz leżycie sobie przyjemnie w cieniu albo przy otwartych drzwiach balkonowych, to SK gra wam letnie hity na czasie. Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka już teraz.

0: To będzie najkrótsza noc w tym roku. Sylwia Grzeszczak w Radiu SK. Najdłuższy dzień i najkrótszy cień. Około godziny 13 mieliśmy najkrótszy cień w tym roku, a to dlatego, że słońce było najwyżej nad horyzontem. Krótko mówiąc, lato w pełni. Dzisiaj można się poczuć jak na wakacjach, nawet jeśli na urlop jeszcze chwilę musimy poczekać. No właśnie, czekam na wasze upalne wakacyjne głosówki. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? Nawet jeśli faktycznie na tych wakacjach jeszcze nie jesteście. Może opalacie się na leżaku w ogrodzie i co chwilę podjadacie świeżutkiego arbuza. Może ktoś ma taki piękne niedzielne popołudnie. Nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Dlaczego dzisiaj czujecie się jak na wakacjach? A ja wam wakacyjnie zagram. Po krótkiej przerwie między nimi Coldplay.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Na co dziś masz ochotę?
11: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
10: Nie każ mi wybierać.
11: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
10: Bajsownia?
11: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
10: No to widzimy się tam.
12: Już 20 i 21 czerwca w Supersamie otwarcie Bajsowni. 2 dni jedzenia, muzyki i dobrej zabawy, również w niedzielę.
13: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych.

0: Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
3: I po reklamie.

0: mundialowy hit. Andrea Bocelli i David Guetta, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. A nasza słuchaczka Asia w jakimś takim dziwnie dobrym humorze, posłuchajcie.
1: I ja po prostu jestem tak przeszczęśliwa, tak napompowana endorfinami, że starczy mi na cały sezon wakacji.
0: Bo ja zapytałem, dlaczego czujecie się jak na wakacjach i co Asię tak napompowało?
1: Ja się czuję już teraz jak na wakacjach, bo wracam z cudownego, cudownego kampa. Z tak gorącą atmosferą. Tańcowaliśmy w upale i leciał ciureczkiem po plecach.
0: Kamp, na którym się tańczy i jest dużo spoconych osób na parkiecie. To chyba nowa nazwa na wesele.

0: to promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjazd.

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
4: Mistrz.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarni.

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
3: Na co dziś masz ochotę?
4: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
3: Nie każ mi wybierać.
4: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
3: Bajsownia?
4: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
3: No to widzimy się tam.
5: Już 20 i 21 czerwca w Supersamie otwarcie Bajsowni. 2 dni jedzenia, muzyki i dobrej zabawy, również w niedzielę.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Zaprasza Dacia Autozięba. Katowice, Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
9: I po reklamie.
10: Śląsk na czasie.
11: Natalia Czarnuch, cześć. 27 czerwca na stadionie lekkoatletycznym przy Alei Mireckiego w Sosnowcu zagości tenis plażowy. To za sprawą Aleksandry Adamskiej, czołowej polskiej zawodniczki tenisa plażowego, która podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. O godzinie 9 rozpoczną się z nią warsztaty, a po nich turniej open dla każdego chętnego. Nie trzeba grać wcześniej w tenisa ziemnego, by spróbować swoich sił w tenisie plażowym.
12: Wystarczy tak naprawdę przyjść i zobaczyć, że jest to łatwe, bo przebijanie naprawdę w tenisie plażowym jest zdecydowanie łatwiejsze niż na przykład w standardowym tenisie. Tam naprawdę trzeba bardzo dużo lekcji.
11: Mówiła Marta Pawłowska z Beach Tennis Poland. Przypomnę, wydarzenie 27 czerwca.
13: Jest 14, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa wielka obława w Świętokrzyskiem. Już trzeci dzień służby szukają Dariusza Równickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
14: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
13: Policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicach Mławy, Płocka i Krynicy-Zdroju. A na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
15: A my się żadnych burzowych grzmotów nie boimy. Zagłuszymy je hitami na czasie. Hej SK, właśnie zjedliśmy obiad u teściów, a teraz idziemy na lody. Tak pisze Maciek na SK-owym Messengerze. Wy też dawajcie znać, dlaczego dzisiaj, w tę niedzielę, czujecie się jak na wakacjach. A my wakacyjnie zagramy. 14:00, Łukasz Zduńczyk, polecam się. I obiecuję, że w tej godzinie będziemy nucić ute, ute, papa, ute. Stromae się pojawi, a teraz Swedish House Mafia, numer, przy którym fajnie się jedzie na lody rodzinnie.

0: Britney Spears w Radio SK. My gramy hity na czasie, a wy czujecie się jak na wakacjach. Bardzo fajny układ. Adrian w tej sprawie.
1: Hej, witam wszystkich słuchaczy Radia SK. Mamy piękną pogodę, idealnie na rower, przerwa w basenie, jedziemy dalej, a do tego hity na słuchawkach z Radiem SK. Tego więcej trzeba, bajka, by poczuć się jak na wakacjach.
0: No już niewiele trzeba. Ja bym jeszcze tylko dorzucił mamę albo babcię krzyczącą przez okno: dobra, chodź już, bo ziemniaki dochodzą. Eska na słuchawkach na rowerze to jest bardzo dobry wybór, no tu się bardzo dobrze gra. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz.

0: Alex Warren w Radio SK. Ale teraz tak romantycznie nie będzie, bo słuchajcie, to wszystko pachnie małą awanturką domową. Taką cichą niedzielą w domu Lewandowskich, słuchajcie. Ania i Robert Lewandowscy byli wczoraj na luksusowym pokazie mody w Mediolanie i spotkali tam znanego aktora Michela Morona, którego możecie kojarzyć na przykład z erotycznego filmu 365 dni. No i ten Michel Moron w pewnym momencie podał rękę Ani Lewandowskiej, a ona posłała mu zalotne spojrzenie. I to spojrzenie teraz krąży po internecie, słuchajcie. Naprawdę to spojrzenie robi wrażenie. Więc miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski po tym spojrzeniu nie odstępował żony Ani na krok, bo my wszyscy wiemy, do czego ten Michel jest zdolny. Radio SK.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Na co dziś masz ochotę?
9: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
8: Nie każ mi wybierać.
9: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
8: Bajsownia?
9: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
8: No to widzimy się tam.
10: Już 20 i 21 czerwca w Supersamie otwarcie Bajsowni. 2 dni jedzenia, muzyki i dobrej zabawy, również w niedzielę.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
12: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
13: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
12: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
13: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
12: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Stresujesz się decyzją o studiach?
16: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
15: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
16: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
17: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
18: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Bytomiu robi dni otwarte.
19: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
18: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
19: Kiedy to?
18: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
19: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
18: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
14: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńskiego 191. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Jaworzna Opiekelska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
20: To będzie ostatnia reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: I po reklamie.
20: SK.

0: Marii Sta w Radiu SK. Gramy hit na czasie, a wczoraj na mundialu wydarzyła się rzecz niesamowita. Reprezentacja Curaçao, ta maleńka wyspa, która ma mniej mieszkańców niż Bielsko-Biała na przykład, wczoraj historycznie zremisowała z Ekwadorem 0-0, a bramkarz tej reprezentacji też przeszedł do historii, bo pobił rekord. Obronił 15 strzałów w jednym meczu, co jest rekordem w historii mundialu. Także słuchajcie, ta reprezentacja Curaçao udowadnia, że każdy może osiągnąć sukces. Wy też, próbujcie swoich sił piłkarskich w SK Karniaki Cup. Kompletujemy drużynę Radia SK, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszko. Żeby się zgłosić, to wpadajcie na sk.pl, tam są darmowe zgłoszenia, a potem na antenie musicie odgadnąć, co mówi Sławek Peszko, co zostało wygwizdane. Posłuchajcie.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta, stadion czy...
0: No właśnie, gdzie może jechać Sławek Peszko, jak nie na stadion? To jest dość oczywista odpowiedź. Jeśli wiecie, wpadajcie na sk.pl, a jeśli to was nie zachęciło, to powiem jeszcze jedną rzecz. Do wygrania 10 tysięcy złotych.
2: Radio SK. Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

0: Reklama.
1: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu w Polsce. To aż 300 powodów do radości. Powód numer 12. Chcesz chociaż na 2 minuty zagłuszyć hałas swoich dzieci. Nasz blender Ci w tym pomoże. Wpadnij do naszego nowego sklepu w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
8: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
7: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
8: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
7: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
9: Tato, co to za pan?
10: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
9: A pranie też za ciebie wstawi?
10: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
9: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
10: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
11: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Roździńskiego 191.
12: Łączy nas
13: ważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej pociągi jeżdżą objazdami. Składy między Warszawą a Poznaniem i Berlinem kierowane są przez Szczecin, co może wydłużyć podróż nawet o 4 godziny. Utrudnienia mogą potrwać do jutra. Trwa Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Za nami rodzinny rajd rowerowy i otwarcie nowego placu zabaw. Teraz najmłodsi rywalizują w SK Kids Race, którego patronem jest Radio SK.
14: 3, 2, 1, start!
15: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
16: Jak tam było na trasie?
17: Dobrze.
13: A na Pustyni Błędowskiej zaparkował nasz eskowy bus. Szukajcie naszej pomarańczowej strefy.
18: Poczujcie się wszyscy, jakbyście byli w naszej pomarańczowej strefie, bo to jest Radio SK, tu się gra hity na czasie. Ja będę dbał o to, żebyście tam nie ziewali po niedzielnym obiedzie. I to jest przedwakacyjne niedzielne popołudnie. Za tydzień o tej porze już będą wakacje, za tydzień w poniedziałek nie trzeba będzie dziecka rano do szkoły budzić. Tak będzie pięknie. Łukasz Zdończyk, witajcie. Dziecko się tylko przed pracą rano do teściów odstawi, sprawa załatwiona. Gramy hity na czasie, David Guetta już teraz, a za chwilę hymn męskiego grania.

i się można bujać za kółkiem. Dla wszystkich w trasie, dla kierowców, którzy już zaczęli tydzień pracy, Eminem w Radiu SK, 15 po 15. A skąd on się tam wziął, to ja nie mam pojęcia. Słuchajcie, bardzo ciekawa sytuacja. Na jednej z chińskich dróg był widziany polski samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi. Krążą zdjęcia po internecie. 20-letniego diesla z wrocławskimi tablicami rejestracyjnymi. Nie mam pojęcia, jak on się tam pojawił. W linii prostej do tej prowincji, w której ten samochód był widziany, jest 8,5 tysiąca kilometrów. Polski samochód w Chinach. No opcja, słuchajcie, jest jedna. Ktoś ewidentnie zrobił zakupy na chińskiej stronie i kliknął odbiór osobisty.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Szokujące zachowanie Norwegii na tegorocznym mundialu. Ta reprezentacja na mistrzostwa w Ameryce wysłała, uwaga, 1000 kg swojego jedzenia, bo nie ufają jedzeniu w USA. Tam nie ufają, takie gadanie tylko. Przecież wszyscy doskonale wiemy, że na zagranicznych wyjazdach najwięcej kasy to się właśnie na jedzenie wydaje. A jak się spakuje trochę swoich kotlecików do lodówki samochodowej, to od razu więcej kasy zostaje w portfelu.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
11: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Szczegóły na Allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
15: Tato, co to za pan?
16: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
15: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
16: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
15: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
16: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
15: To z Tauronem.
16: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
17: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
18: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
19: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
18: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
19: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
18: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
20: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do -50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
24: I po reklamie.

ale to jest dobry numer. Krótko mówiąc, siadło. Jeśli wam też siadło, to głosujcie na ten hicior w gorącej 20 Radia SK. Moim zdaniem to może być hit wakacji. Bibi Rexa i David Guetta, wszystkie hity zaczynają się w SK, a tymczasem ważne pytanie na Messengerze Eski się pojawiło. Julia pisze: hej SK, co trzeba zrobić, żeby zgarnąć bilety na Toy Story 5 w Cinema City? Trzeba Eski słuchać, to jest pierwszy warunek. A drugi, żeby nagrać fajną głosówkę na Messengerze Radia SK. Po co wam takie bilety na Toy Story 5? Przekonajcie mnie jakoś fajnie. Dajcie znać, dlaczego bilety na Toy Story 5 wam się po prostu należą. Może wczoraj tak fajnie trawnik przed domem skosiliście, że normalnie dzisiaj mundial można na niej rozgrywać. Albo po pół roku proszenia w końcu przyczepiliście tę szafkę, co żona kazała. To też jest argument. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego należą wam się bilety na Toy Story 5, a ja mam ich aż 4. Czekam na głosówki i po 16 wysyłam was do kina.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Kaufland jest fresh.
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbietu i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacji Industria Chemika i Farmaceutyka SPA.
16: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
17: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
16: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
17: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
16: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
18: Marek, szefowa cię prosi.
19: Potem.
18: A teraz co robisz?
19: Walczę z potem.
18: Zrób to skutecznie.
19: Ale jak?
18: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
19: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
18: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
22: I po reklamie.
23: Śląsk na czasie.
24: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Przed nami 26 dni imieniny. Wydarzenie odbędzie się 4 i 5 lipca na Stadionie Miejskim przy ulicy Hellera. Pierwszego dnia na scenie między innymi takie zespoły jak Nadmiar, Alien and Mighties, Krzysztof Cudgowski z zespołem Mistrzów i DJ Brave. A w niedzielę gwiazdą wydarzenia będzie Oskar Cyms. Serdecznie polecamy. Tymczasem już w najbliższą sobotę rusza nasz patrol SK Summer City. Szukajcie nas w ciekawych miejscach. miejscach, tam gdzie coś się będzie działo. Jak zwykle będziemy mieć dla Was konkursy, nagrody, gadżety, także szukajcie naszej pomarańczowej ekipy.
0: Zbliża się 16. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
4: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów, kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego to będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
0: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do jutra. Faworyci mundialu wracają do gry. Przed nami druga kolejka spotkań w grupach G i H. Już za 2 godziny Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską. Po sensacyjnym remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka dziś dla La Furia Roja liczy się tylko zwycięstwo.
10: La Furia to jest jak po niedzielnym obiedzie zostawi się brudny talerz na stole w kuchni. Nie polecam tego robić. Polecam zostać z Radiem SK, bo tutaj można zgarnąć bilety na Toy Story 5. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego takie bilety Wam się po prostu należą? Nagrywajcie się, a ja się w tym czasie zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie. My dobrze gramy. Już teraz Dawid Podsiadło, który w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jest 16.01.

0: Tipery w Radiu SK. Tu się słucha hitów na czasie i tu się wygrywa zaproszenie na Toy Story 5. Ja myślę, że Grzesiek bardzo zasłużył, żeby te bilety zgarnąć, bo on jest prawdziwym bohaterem.
1: To mi należą się bilety na Toy Story, ponieważ wziąłem swoją ciężarną żonę na tygodniowe wakacje, a Toy Story to jest moja ulubiona bajka.
0: Grzesiek, to jest genialny pomysł dla wszystkich przyszłych tatusiów. Zabrać żonę na wakacje all inclusive, bo wtedy o każdej porze dnia i nocy można spełniać wszelkie kulinarne zachcianki w najbardziej szalonych połączeniach. Grzesiu, jako że niebawem o zabawkach będziesz wiedział wszystko, 4 bilety na Toy Story 5 są twoje. Radio
2: SK. Wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam.

0: Maroon 5 i Christina Aguilera. Gramy hity na czasie, a Polska się zmienia, słuchajcie. Według najnowszych danych w naszym kraju jest coraz więcej singli. I nie chodzi wcale o piosenki, chodzi o osoby, które mieszkają bez drugiej połówki, mieszkają same. Udział gospodarstw jednoosobowych w naszym kraju wynosi obecnie 35%, a na przykład w 2006 roku było tylko 22%. Także coraz więcej osób mieszka samemu. No jak się podzieli wydatki przez dwa, pomyśli się, że łazienka jest 24 godziny na dobę wolna, pilot do telewizora wolny, no to te dane jakoś mniej zaskakują, prawda? Radio
1: SK. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Planujesz remont?
9: Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
10: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
9: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
10: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
9: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
11: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
12: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach idealne na Dzień Ojca.
13: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
14: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
15: Stresujesz się decyzją o studiach?
16: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
15: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
16: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
17: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
18: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
19: Jak tak, to Allegro.
20: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: I po reklamie.

0: Radio SK grają najlepsze nowości. David Guetta, Alok i Stick Figure to są właśnie hity na czasie, a Szwedzi właśnie wpadli na szalony pomysł. Znaleźli nowe zastosowanie dla samochodów, które pomaga obniżyć rachunek za prąd. Serio, już wam tłumaczę, o co chodzi. Szwedzi podłączają swoje domy do samochodów elektrycznych. Serio, to się dzieje, dobrze słyszycie. W godzinach, kiedy jest największe zużycie prądu, Szwedzi podłączają się do elektryka i z elektryka biorą prąd i to podobno obniża rachunki. Czyli słuchajcie, już niebawem samochody będą miały kolejną funkcję, będą jeżdżącymi powerbankami. Bo na razie, jak tak patrzę po samochodzie mojej narzeczonej, to samochody są śmietnikami i jeżdżącymi salonami make-upu.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play. Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
15: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
14: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
15: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
14: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi. Bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
18: Słyszałeś? Cosillos Young 15 plus w Bytomiu robi dni otwarte.
19: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
18: Mają tam liceum plastyczne, technikum i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
19: Kiedy to?
18: Już 23 czerwca. Bytom, Wrocławska 32 przez 34.
19: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
18: Cosillos Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
6: I po reklamie.
7: Zbliża się 17. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec. Mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
20: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy.
7: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań-Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
22: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera jest.
23: Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
7: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
0: My jesteśmy patronem jeszcze jednego ważnego wydarzenia. Łapania sił przed nowym tygodniem. Witam Was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. On jest jeszcze bardzo daleko, dopiero 17. Jeszcze nie trzeba się go bać. A tu jest dużo hitów na czasie do zagrania. Teraz taki dobry do samochodu z mocnym basem. PZ i Plan B. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Ale przyjemnie się zrobiło. Black Eyed Peas i Justin Timberlake z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. To jest numer, który idealnie pasuje do tego, co aktualnie robi nasza słuchaczka Julia.
1: Hej SK, siedzę teraz na tarasie i piję pyszną kawkę.
0: I te ptaszki ćwierkające za oknem, coś pięknego. Julia, jakbyś jakimś cudem wpadła na taki szalony pomysł, żeby zapytać swojego faceta, czy też taką kawkę chce, to ja od razu w jego imieniu odpowiadam, że tak, śmiało możesz zrobić, chętnie wypiję. A ja do tej kawki fajnie zagram. Jeśli też macie taki piękny czas jak Julia, to też nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. A w Radiu SK teraz Wiktor Waligura, 16 po 17.

Nowej wersji, za którą odpowiada ekipa Junotas i Daddy DJ Flipside. Tak ten numer się nazywa. No to posłuchajmy, jak brzmi Dota w 2026 roku. Radio SK. Tak spokojnie brzmi, bardzo fajnie, bardzo łagodnie. Wchodzi za pierwszym odsłuchaniem. Przekonacie się już teraz. To jest SK.

0: bardzo dobry mood mamy, bo to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie. Jonathan Bledka i Gips w Radiu SK. Jesteśmy razem z wami w trasie. Jadwiga pozdrawia z samochodu.
1: Właśnie prowadzę samochód od 3 godzin, jeszcze godzinka do celu, do Warszawy. Po drodze już 4 odcinkowy pomiar prędkości.
0: A mówi się, że drogi ekspresowe w Polsce nie są płatne. One są płatne, tylko aktualnie w trochę inny sposób. Bardzo dużo odcinkowych pomiarów prędkości ostatnio się pojawiło, także uważajcie na siebie. ASK jedzie razem z wami. Za chwilę do samochodu Sombra wam dokładam. Radio SK.
2: Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama. Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej 2 różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł. Ekspres do kawy za złotówkę. Kupując piekarnik wraz z płytą, kuchenka mikrofalowa za złotówkę. A kupując lodówkę, zgarniesz kostkarkę do lodu również za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu Teddy w Polsce. W ramach podziękowania oferujemy 30% rabatu na walizki oraz zabawki do wody i piasku. Od 24 czerwca do 1 lipca tylko w naszym nowym sklepie w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy. Pełen pomysłów.
11: 4 przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
12: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
15: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
16: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Doktor Materac. Jaworzna Piekarska 6. Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia. Ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
20: I po reklamie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, kto wygrał, a kto przegrał na mundialu, a jutro to wy będziecie skakać z radości. Polska co prawda na mundialu nie gra, ale wy możecie zagrać w SK Karniaki Cup. Szukamy zawodników, którzy zagrają ze Sławkiem Peszko w wielkim finale na PGE Narodowym o 10 tysięcy złotych. Tylko najpierw musicie się zgłosić i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. Ostatnio Krystianowi się udało.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Impreskę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Jeśli chcecie tego imprezowicza Sławka Peszko poznać osobiście i zawalczyć o 10 tysięcy złotych, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
4: SK Karniaki Cup. Strzel coś ze Sławkiem Peszko na PGE Narodowym.

0: Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
6: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK. Odwiedź największy czeski festiwal muzyczny tuż za polską granicą. Przeżyj wyjątkowe 4 dni w rytmie najlepszej muzyki z całego świata. 21 Pilots, Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
3: I po reklamie. Śląsk na czasie.
4: Cześć, tutaj Przanok Kopiejka. Szykuje się aktywne lato w Jaworznie. Miasto na czas wakacji przygotowało 8 plenerowych dyskotek.
5: A nie tylko jaworznicki rynek, ale też i Czakowa, Byczyna, Osiedle Stałe, Dąbrowa Narodowa. Także dotrzemy też do osiedli, tak żeby mieszkańcy mogli też tam się pobawić.
4: Mówił wiceprezydent Jaworzna Łukasz Kolarczyk. Tymczasem 24 czerwca, czyli w środę, w Technoparku Gliwice odbędzie się kolejna edycja wydarzenia Start It Up, cyklicznego spotkania skierowanego do przedsiębiorców, startupów oraz osób zainteresowanych rozwojem biznesu, sprzedażą i budowaniem przewagi rynkowej.
6: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów-Mościce i Tarnów-Centrum. Na miejscu pracują służby, a kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. W akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowym

brak prądu przez kilka dni, powódź błyskawiczna, to zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: starożytnej Grecji na odpowiedzi czekało się latami. Ale dziś...
1: Dziś nie musisz czekać nawet na wyniki matur!
0: Już teraz zarezerwuj miejsce na wymarzonym kierunku w Akademii Humanitas. Zarządzanie, psychologia, prawo, BHP, dietetyka i więcej.
1: Bo prawdziwi herosi działają przed 8 lipca!
2: Wejdź na humanitas.edu.pl i rozpocznij epicką przygodę z Akademią Humanitas.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
9: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Na co dziś masz ochotę?
2: Pizza, ramen, burger, a może tajskie?
1: Nie każ mi wybierać.
2: Spokojnie, w Bajsowni masz wszystko w jednym miejscu.
1: Bajsownia?
2: 8 konceptów gastro, koncerty, DJ sety i quizy. Nowy spot w Katowicach.
1: No to widzimy się tam.
3: Już 20 i 21 czerwca w Supersamie otwarcie Bajsowni. 2 dni jedzenia, muzyki i dobrej zabawy, również w niedzielę.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Świętujemy otwarcie naszego 300. sklepu w Polsce. To aż 300 powodów do radości. Powód numer 12. Chcesz chociaż na 2 minuty zagłuszyć hałas swoich dzieci. Nasz blender Ci w tym pomoże. Wpadnij do naszego nowego sklepu w Chrzanowie, ulica Szpitalna 45A. Teddy, pełen pomysłów.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: O nie! Gdzie moja kasa?
11: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
13: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
14: I to jest piękna gra!
15: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
14: Tak, wiedziałem!
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
16: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
19: I po reklamie.
20: Ja się staram.

0: SK Śląsk. SK Śląsk News.
1: Natalia Czarduch, cześć! Zapraszam Was na specjalne wydanie magazynu Reporterów SK Śląsk. Zostańcie z nami na antenie na 99.1. Zaczynamy! Zaglądamy do Rudy Śląskiej, porozmawiamy o wyjątkowym, zabytkowym miejscu. Przeniesiemy się do pałacu. Zdradzimy Wam kilka historycznych ciekawostek.
0: SK Śląsk News.
2: Dziś zabieramy Was w podróż po rudzkich tajemnicach. Od pałacyku Donnersmarków i jego legendarnych podziemi, po dawne hrabiowskie włości w Halembie, które dziś pełnią zupełnie inną rolę. Z zewnątrz zwykłe miejsce, a w środku podobno cała sieć tajemniczych tuneli.
3: To dawny halemski pałacyk Donnersmarków. Starsi mieszkańcy mówią, że spod pałacu biegną podziemne korytarze, aż do zamku w Chudowie.
2: Pałac, zamek i tajne przejście pod ziemią. Tylko po co miały powstać te tunele?
3: Nikt nie wie. Jedni mówią o drodze ucieczkowej, inni o szlaku do przerzucania kosztowności. W opowieściach ta podziemna droga jest bardzo niebezpieczna, pełna zakrętów i rozgałęzień tworzących labirynt.
2: Czyli miejsce, które kusi, ale też przeraża. I według legendy schodzi mały Wojtek, chłopiec z okolicy.
3: Po domowych kłopotach tak bardzo bał się kary, że zamiast schować się pod łóżkiem, postanowił ukryć się w jednym z tuneli. Uznał, że przeczeka tam złość rodziców, a ciekawość pchała go coraz dalej.
2: Łatwo sobie wyobrazić, jak taki labirynt wciąga. Idziesz, skręcasz i nagle nie pamiętasz, skąd przyszedłeś. Domyślam się, że w końcu stracił orientację.
3: Zakamarków było tak wiele, że zupełnie się zgubił. Rodzice szukali go na powierzchni, mijały godziny, potem dni. Według legendy minęły aż 3 dni, zanim wydarzyło się coś, co odmieniło jego los.
2: 3 dni pod ziemią dla dziecka to koszmar. Głód, strach, ciemność.
3: Krążył po korytarzach, wołał o pomoc. Aż 3 dnia drogą nad jednym z tuneli przechodził starszy mężczyzna. Usłyszał ciche wołanie spod ziemi.
2: Idziesz spokojnie, nagle ktoś woła, a nikogo nie widać. Nic dziwnego, że się przestraszył.
3: Najpierw ogarnął go strach, ale zrozumiał, że to nie duch, tylko dziecko proszące o pomoc. Pobiegł po kilku mężczyzn z okolicy i sprowadził tropiące psy.
2: Czyli mamy akcję ratunkową. Ludzie, psy, zejście do podziemi.
3: Grupa zeszła do tunelu. Psy prowadziły ich coraz głębiej. W końcu znaleźli Wojtka. Zmęczonego, głodnego i zapłakanego, ale żywego. Po 3 dniach błądzenia w labiryncie to było ogromne szczęście.
0: To jest magazyn lokalny radia SK Śląsk.
2: Ta historia ma w sobie wszystko. Dziecięcą ciekawość, grozę podziemi i szczęśliwe zakończenie. Zastanawiam się, jak ta legenda wpływa dziś na wyobraźnię mieszkańców Halemby. Czy tunele nadal są tematem rozmów?
3: Zdecydowanie tak. W wielu śląskich dzielnicach krążą opowieści o podziemnych przejściach. Ale ta halemska jest wyjątkowa. Mamy konkretny adres, dawny pałacyk Donnersmarków, zamek w Chudowie jako 2. punkt trasy i historię małego chłopca, który za bardzo zaufał własnej odwadze.
2: I chyba też za bardzo zaufał temu, że rodzicom szybko przejdzie złość. Chciał uniknąć kary, a wpakował się w dużo większe kłopoty. To przestroga dla wszystkich małych buntowników.
3: Z jednej strony to opowieść o tajemniczych tunelach, a z drugiej o tym, że ucieczka od problemu zwykle prowadzi do jeszcze większego. Zwłaszcza, gdy ucieka się w miejsce, którego się nie zna i którego nikt nie kontroluje.
2: Motyw tunelu z pałacu do zamku pojawia się w wielu regionach. Tajne przejścia, drogi ucieczki, podziemne korytarze między ważnymi budowlami. Na Śląsku dochodzi do tego historia górnictwa, więc pod ziemią dzieje się naprawdę sporo.
3: Na Śląsku wyobraźnia bardzo łatwo schodzi pod ziemię. Mamy kopalnie, sztolnie, szyby i legendy o skarbach, duchach oraz tajnych przejściach. W Halembie to wszystko nakłada się na realny krajobraz dawnego pałacyku, więc ludzie chętnie snują opowieści o tym, co może kryć się pod ich nogami.
2: Nawet jeśli nikt dziś nie potwierdzi przebiegu tych tuneli, legenda robi swoje. Człowiek przechodzi obok adresu ulica 1 Maja 32 i z tyłu głowy ma myśl, że pod chodnikiem może ciągnąć się stary korytarz.
3: I to jest siła takich historii. Nie muszą być udokumentowane to do metra, żeby działały na wyobraźnię. Wystarczy opowieść o Staziku, który znał tajemnicę pałacyku, o tunelach do Chudowa i o małym Wojtku, który zgubił się w podziemnym labiryncie, a potem cudem wrócił na powierzchnię.
2: Nagle zwykła Halemba przestaje być zwykła. Pod blokami, ulicami i ogródkami pojawia się druga warstwa. Niewidoczna, podziemna, pełna zakrętów i niedopowiedzeń. A historia Wojtka przypomina, że ciekawość jest świetna, ale warto znać granice.
3: I że nawet w miejscach, które wydają się dobrze znane, wciąż kryją się tajemnice. Ulica, którą ktoś przechodzi codziennie, może mieć pod sobą opowieść o pałacu, zamku i podziemnej drodze, która kiedyś uratowała, ale też prawie odebrała życie jednemu chłopcu.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Śląsk.
4: A więc adres: ulica 1 Maja 32, Ruda Śląska, Halemba. Na mapie zwykły punkt, w legendzie brama do podziemnego świata, który podobno sięga aż do Chudowa.
3: I historia, w której spotykają się wielki ród Donnersmarków, tajemnicze tunele, dziecięca psota, 3 dni strachu pod ziemią i odwaga jednego starszego mężczyzny, który nie zignorował cichego wołania o pomoc.
4: Pod Śląskiem kryje się nie tylko węgiel, ale też solidna warstwa opowieści, a ta z Halemby potrafi trzymać w napięciu jak dobry kryminał.
3: I przypomina, że za każdym adresem, nawet tak zwyczajnym jak ulica 1 Maja 32, może stać legenda łącząca codzienność z czymś niezwykłym, ukrytym głęboko pod ziemią.
0: To jest magazyn lokalny Radia SK Śląsk.
4: Skoro więc zeszliśmy już z tajemniczych tuneli na powierzchnię, to spójrzmy jeszcze raz na ten niepozorny budynek w Halembie. Dziś kojarzony z biblioteką i spokojem, który ma za sobą historię hutniczego żaru, hrabiowskiego przepychu i podziemnych tuneli.
3: A zaczynał jako zwykły drewniany folwark z XVII wieku. Dopiero około połowy XVIII wieku pojawili się hrabiowie Henkel von Donnersmarck i postanowili wznieść w tym miejscu elegancki murowany dwór, który z czasem zaczęto nazywać pałacykiem.
4: I wtedy na dobre wchodzi na scenę nazwisko Donnersmarcków, obecne w historii całego Górnego Śląska.
3: Szczególnie ważny był Franciszek Ludwik Henkel von Donnersmarck. To on zlecił budowę ceglanego dworu na planie prostokąta z charakterystycznym dachem mansardowym. Mamy tu połączenie barokowej ozdobności z klasycystycznym porządkiem. Typowy styl barokowo-klasycystyczny.
4: Czyli mała, ale dopracowana rezydencja. A do czego służyła na początku?
3: Była siedzibą hrabiów podczas pobytów w Halembie, gdy doglądali interesów, zwłaszcza huty działającej w okolicy. Na co dzień korzystali z niej raczej zarządcy zakładu niż sami właściciele.
4: No właśnie, bo Halemba to nie tylko dwór, ale też ciekawa historia przemysłowa.
3: W dokumentach z XV wieku pojawia się kuźnica wśród lasów, wydzierżawiona Jurze Halembie. Od jego nazwiska wzięła się nazwa miejscowości. Później tereny kupił przedstawiciel rodu Hohenzollernów, a następnie sprzedał Donnersmarckom, którzy na początku XVIII wieku rozbudowali kuźnicę i postawili jeden z pierwszych w regionie wielkich pieców.
4: Jak na tamte czasy, to musiało być bardzo nowoczesne.
3: Huta działała ponad jedno stulecie, a po jej zamknięciu Halemba nie straciła przemysłowego charakteru. Powstała kolejna huta i osiedle przemysłowe. Dwór cały czas był zapleczem decyzyjnym. Tu ustalano sprawy wielkiego pieca, dostaw rudy, drewna, węgla.
4: I w tym samym budynku wydarzyła się też osobista tragedia rodu.
3: W maju 1768 roku właśnie tutaj niespodziewanie zmarł Franciszek Ludwik Henkel von Donnersmarck, fundator pałacyku. Później, po zamknięciu huty, w dworze zamieszkali leśnicy, a z czasem stał się on centrum zarządzania lasami i okolicznymi dobrami.
4: I to dopiero początek listy funkcji, jakie pełnił ten budynek.
3: W XIX wieku działał tu patrymonialny sąd, później nadleśnictwo, a w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej młodzieżowy klub górniczy. W 2011 roku dwór gruntownie wyremontowano i przekazano Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rudzie Śląskiej.
0: Słuchasz magazynu reporterów SK Śląsk. To warto wiedzieć.
4: Teraz ten dawny dwór, który pamięta hutniczy dym i hrabiowskie powozy, jest miejscem spokojnym i kameralnym.
3: Dzisiaj w pałacyku działa filia Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jest tam też restauracja i odbywają się wernisaże oraz inne wydarzenia kulturalne. To miejsce, w którym historia spotyka się ze współczesnością.
4: Lubię takie budynki, które nie zamieniają się w martwe pomniki, tylko żyją. Ktoś przychodzi po książkę, ktoś na wystawę, a wszystko to w murach z XVIII stulecia. A oprócz historii jest tu jeszcze legenda.
3: I to legenda idealnie pasująca do klimatu starego dworu. Według opowieści pod pałacykiem ciągną się podziemne korytarze, prowadzące aż do zamku w Chudowie. To niepotwierdzone badaniami, ale bardzo pobudza wyobraźnię.
4: Podziemna droga z Halemby do Chudowa brzmi jak gotowy scenariusz filmu przygodowego.
3: W tej historii jest też groza. Tunele mają wiele odnóg, łatwo się tam zgubić, a każdy krok w głąb ziemi może prowadzić w nieznane. I właśnie tam trafia bohater legendy, mały Wojtek.
4: Według opowieści chłopiec narozrabiał, bał się kary i ukrył się w podziemnych tunelach pod dworem. Szybko stracił orientację i błąkał się tam przez 3 dni, podczas gdy rodzice rozpaczliwie go szukali.
3: 3 dni w ciemności, w podziemnym labiryncie. Dla dziecka to koszmar.
4: końcu drogą nad tunelami przechodził mężczyzna. Usłyszał wołanie o pomoc z podziemi, zebrał kilka osób i zeszli do korytarzy.
3: Udało im się odnaleźć wyczerpanego, ale żywego Wojtka i wyprowadzić go na powierzchnię. Legenda ma więc szczęśliwe zakończenie, ale jest też przestrogą przed ucieczką od odpowiedzialności i niebezpieczną ciekawością.
4: Nic dziwnego, że rodzice w Halembie mogli powtarzać dzieciom: nie zapuszczaj się w okolice tuneli, bo skończysz jak Wojtek.
3: Tak działają lokalne legendy. Łączą grozę, przygodę i morał, a w przypadku halemskiego dworu dodatkowo podkreślają jego tajemniczość. Sama myśl o podziemnych korytarzach pod eleganckim pałacykiem działa na wyobraźnię.
0: Śląskie zabytki w magazynie reporterów Eski Śląsk.
4: Z jednej strony mamy więc twarde fakty: daty, nazwiska, funkcje budynku. Z drugiej opowieść o chłopcu, który zgubił się w podziemiach. To ciekawe, jak historia i legenda splatają się w jednym miejscu.
3: Właśnie to sprawia, że dwór w Halembie jest tak interesujący. Jeśli spojrzy się na niego tylko jako na zabytek architektury, to widać piękny przykład barokowo-klasycystycznej rezydencji. Jeśli spojrzy się przez pryzmat przemysłu, to jest to dawna siedziba zarządców huty, która należała do jednego z najważniejszych rodów na Górnym Śląsku. A jeśli doda się do tego legendę o tunelach, to powstaje pełny obraz miejsca, które żyje w pamięci mieszkańców na wielu poziomach.
4: Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy samej Halembie. Dzisiaj to największa dzielnica Rudy Śląskiej, ale jej początki są bardzo skromne.
3: Halemba przez długi czas była po prostu osadą wśród lasów, z kuźnicą, która stanowiła centrum lokalnej gospodarki. Związek z Kochłowicami był bardzo silny. Dopiero rozwój hutnictwa i później górnictwa sprawił, że Halemba zaczęła rosnąć. Najpierw kuźnica, potem wielki piec, później kolejne zakłady i osiedla przemysłowe. Dwór w tym krajobrazie był czymś wyjątkowym. Wyróżniał się skalą, stylem, funkcją.
0: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Śląsk.
4: Można powiedzieć, że był wizytówką właścicieli tych ziem.
3: Tak, ale z czasem stał się też miejscem bardzo praktycznym. Patrimonialny sąd, nadleśnictwo, klub górniczy. To wszystko pokazuje, że budynek nie był tylko dekoracją. Służył ludziom, którzy tu mieszkali i pracowali. Dzisiaj ta funkcja społeczna jest kontynuowana przez bibliotekę i wydarzenia kulturalne.
4: Podoba mi się, że w tym miejscu historia nie została zamknięta w gablotach. Można wejść, usiąść z książką, spojrzeć na mansardowy dach, na trójkątny szczyt pseudoryzalitu i uświadomić sobie, że te mury pamiętają czasy, gdy wokół działał jeden z pierwszych wielkich pieców w regionie.
3: To jest też dobra ilustracja szerszego zjawiska na Śląsku. Wiele dawnych obiektów przemysłowych i rezydencjonalnych zyskuje nowe życie. W Halembie dwór stał się biblioteką. W innych miejscach dawne kopalnie czy huty zamieniają się w centra kultury. To pozwala zachować ciągłość pamięci, a jednocześnie odpowiada na współczesne potrzeby.
4: Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Czy w architekturze tego dworu widać coś, co można uznać za typowo śląskie, czy raczej jest to uniwersalny styl epoki?
3: Styl barokowo-klasycystyczny, który widać w Halembie, jest dość uniwersalny dla XVIII wieku. Jednak lokalny kontekst nadaje mu specyficzny charakter. Dwór powstał w otoczeniu zakładu hutniczego, w regionie, który dopiero wchodził w okres intensywnej industrializacji. To nie była rezydencja w centrum wielkiego miasta, tylko elegancki budynek w przemysłowo-leśnym krajobrazie. Połączenie reprezentacyjnej architektury z funkcją zarządzania hutą i lasami jest bardzo śląskie.
4: Czyli nie chodzi tylko o detale, ale o to, jak budynek wpisuje się w otoczenie i w historię miejsca.
3: Dokładnie. Dwór w Halembie jest świadectwem tego, jak na Górnym Śląsku przenikały się światy. Arystokracji, przemysłu i zwykłych mieszkańców. W jednym budynku spotykają się hrabiowie, zarządcy huty, leśnicy, młodzież z klubu górniczego i czytelnicy biblioteki. A gdzieś w tle krąży opowieść o małym Wojtku, który zgubił się w podziemnych korytarzach.
0: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Śląsk.
4: Gdyby ktoś chciał opisać Halembę jednym obrazem, to mógłby zestawić dwa kadry. Z jednej strony szyb kopalniany, z drugiej ten dwór z mansardowym dachem.
3: To bardzo trafne zestawienie. Halemba jest symbolem przemysłowego Śląska, ale dwór przypomina, że ta historia ma głębsze korzenie. Zanim pojawiły się wielkie zakłady, była kuźnica wśród lasów. Jurga Halemba, Hohenzollernowie, Donnersmarkowie. Dwór jest materialnym śladem tamtych czasów.
4: I jednocześnie jest miejscem, w którym można poczuć, że przeszłość nie jest czymś martwym. Wystarczy, że ktoś opowie legendę o tunelach do Chudowa, ktoś inny przypomni datę śmierci Franciszka Ludwika Henkel von Donnersmarka, a ktoś kolejny wspomni, jak w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przychodził tu na spotkania młodzieżowego klubu górniczego.
3: Wtedy okazuje się, że jeden budynek potrafi połączyć bardzo różne wspomnienia i doświadczenia. Dla jednych to przede wszystkim zabytek, dla innych miejsce spotkań, dla kolejnych sceneria rodzinnych historii. A dla miłośników opowieści scena, na której rozgrywa się legenda o podziemnych korytarzach.
4: I może właśnie dlatego warto czasem spojrzeć na taki dwór nie tylko jak na ładny budynek, ale jak na bohatera lokalnej opowieści.
3: Bohatera, który przeszedł drogę od drewnianego folwarku, przez murowaną rezydencję hrabiów, siedzibę sądu i nadleśnictwa, po klub górniczy i bibliotekę. I który nadal ma w sobie coś z tajemnicy, bo gdzieś w wyobraźni wciąż biegną spod niego tunele w stronę zamku w Chudowie.
0: SK Śląsk.
1: A teraz zmieniamy temat. Muzyka łagodzi obyczaje, ale też pomaga się wyciszyć i zrelaksować. Chorzowskie schronisko Psikot jako jedno z trzech w Polsce koi nerwy swoich podopiecznych muzykoterapią. Spokojne dźwięki płyną z głośników dwa razy w tygodniu i już widać pierwsze efekty. Jak dowiedziała się nasza reporterka Agnieszka Kucjas, nawet najbardziej zestresowany i wycofany psiak w trakcie słuchania muzyki spokojnie zasnął.
5: Alicja Banik, schronisko dla bezdomnych zwierząt Psikot w Chorzowie.
6: Dość nietypowy sposób na stres u zwierząt, bo schronisko wprowadziło muzykoterapię. Na czym ta muzykoterapia polega?
5: Muzykoterapia dla zwierząt polega na wpuszczaniu muzyki od pewnej częstotliwości dla zwierząt maksymalnie do 2 godzin dziennie. My wprowadziliśmy tę muzykoterapię 2 razy w ciągu tygodnia po godzinie. Żeby zaobserwować teraz, jaki to ma wpływ na zwierzęta, wpuszczamy to odpowiedniej grupie zwierząt. Średnio dziennie muzyki słucha około 20-30 zwierząt. Są to zarówno koty, jak i psy. Są to zwierzęta najczęściej wylęknione, są to zwierzęta, które przebywają u nas najczęściej w budach, które nie wychodzą na spacery, a także zwierzęta agresywne. W przypadku kotów są to po prostu kociarnie, w których przebywają zwierzęta w większych skupiskach.
6: Czego te psiaki słuchają, żeby się odstresować?
5: Jest to muzyka tak naprawdę, która nie posiada nazwy. Są to utwory, które są specjalnie nagrane, żeby regulować stres u psów. To jest muzyka klasyczna, są to utwory bardzo spokojne, ciche, melodyjne, bez żadnego głosu, po prostu same dźwięki.

0: Mamy pierwsze obserwacje, że jest korzystny wpływ na zachowanie zwierząt, które słuchają muzyki. Mamy też przykład psiaka, który nie umiał się uspokoić, nie umiał się wyciszać, a kiedy słuchał muzyki, to szedł spać i się uspokajał i to mu pomogło też znaleźć dom. Wygląda to tak, że mamy głośniki bezprzewodowe, które umieszczamy w odpowiedniej odległości od siebie, zarówno w boksach zewnętrznych, jak i przy boksach zewnętrznych. Często też korzystamy z muzykoterapii podczas zwykłej terapii behawioralnej, którą prowadzimy w schronisku, więc prowadzimy zajęcia ze zwierzętami lękowymi, a gdzieś w tle sobie muzyka leci, to też pomaga tym zwierzakom się skupić.
1: Czy psiaki uspokajają się tylko w momencie, kiedy słuchają tej muzyki? Czy to jest taki efekt długofalowy i te psiaki faktycznie są spokojniejsze na dłużej?
0: Przede wszystkim widzimy pierwsze zmiany zachowania przy samym słuchaniu muzyki, ale oczywiście w momencie, kiedy ta muzyka jest wyłączana, to takie zwierzątko jest spokojniejsze też na późniejsze godziny. Widzimy już pierwsze gusta u zwierząt, że faktycznie są zwierzęta, którym ta muzyka nie do końca podchodzi, nie reagują tak jak inne, ale jeszcze to tak naprawdę testujemy.
1: Na razie muzykoterapia jest prowadzona 2 razy w tygodniu, a czy macie plany na przykład, żeby w takich stresujących sytuacjach psiakom puszczać muzykę, na przykład jak Sylwester, kiedy jest głośno, są fajerwerki?
0: Mamy to w planach. Myślimy też, jak to przeprowadzić, żeby to miało ręce i nogi tak naprawdę w schronisku. Myślę, że do grudnia coś wymyślimy.
1: Jesteście trzecim schroniskiem w Polsce, które stosuje muzykoterapię do uspokojenia swoich zwierząt. Skąd wziął się pomysł, żeby to wprowadzić?
0: Zawsze idziemy do przodu i zawsze uczymy się od lepszych, bo uważamy, że mamy do czego dążyć. Tym bardziej, że tak naprawdę nasza jednostka jest dość starą jednostką i infrastruktury też nie mamy najnowszej. To nie jest nowo wybudowane schronisko, tylko schronisko, które już ma bardzo wiele lat. Natomiast zawsze dążymy, żeby zwierzaki miały u nas lepiej. No, miejmy nadzieję, że będziemy wpadać na coraz lepsze pomysły.
1: A jak już muzyka pozwoli im się zrelaksować, to czy mają gdzie odpocząć, czy potrzebujecie na przykład legowisk albo jakichś kocyków dla tych zwierzaków?
0: Legowiska zawsze są mile widziane, jak i wszelkie zabawki, tak naprawdę zajmujące czas, bo te zwierzęta oprócz tego, że się wyciszą, one też muszą rozładować tą energię. No nie ma możliwości, żeby żyły tylko snem i spokojem, więc jak najbardziej przyjmujemy zabawki zajmujące czas, takie jak na przykład Konga. Natomiast zwierzątka ogólnie u nas mają zapewnioną opiekę i tak naprawdę wszystko, czego potrzebują. Pomagać w schronisku przede wszystkim można przychodząc do nas w kundelkowe spacerki, wyprowadzając pieski. Można wysyłać do nas paczki, można przyjść osobiście, można wysłać darowiznę na konto, tak naprawdę możliwości jest bardzo dużo.
2: SK Śląsk News.
3: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Eski Śląsk. Porozmawiamy dziś o badaniach, według których 81% osób w Polsce uważa, że podpaski i tampony powinny być dostępne w szkolnych toaletach, tak samo jak papier toaletowy. Ten materiał za chwilę. Współczesna interpretacja strojów śląskich w samym sercu miasta. Na rynku w Katowicach odbył się nietypowy pokaz mody śląskie Przetworzenie. Obecny był na tym pokazie nasz reporter. O szczegółach za moment. Nadchodzą upały. W 21 miejscach w Katowicach ruszyły kurtyny wodne. Są idealnym narzędziem do walki z pierwszą falą właśnie tak wysokich temperatur. Zajrzymy też do Sosnowca, tam rozpoczęły się przygotowania do modernizacji rowu Mortimerowskiego. No i porozmawiamy o tenisie plażowym. 27 czerwca na stadionie lekkoatletycznym przy Alei Miereckiego w Sosnowcu miłośnicy tenisa, plażowego właśnie, będą mogli wziąć udział w turnieju Open oraz w warsztatach z czołową polską zawodniczką. O szczegółach za chwilę. Zostańcie zatem na antenie na 99.1. Zaczynamy.
2: SK Śląsk.
3: W Sosnowcu rozpoczęły się przygotowania do modernizacji rowu Mortimerowskiego. Dzięki tej inwestycji wartej ponad 10 milionów złotych zmniejszy się ryzyko powodziowe w kilku dzielnicach miasta. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
4: Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Obiecaliśmy mieszkańcom, że postaramy się zmodernizować rów Mortimerowski i w październiku ubiegłego roku ucieszyła nas wiadomość, że dostaliśmy dofinansowanie 10 milionów złotych na właśnie rewitalizację tego rowu. Może dla niektórych mieszkańców jest to zagadka. Rów Mortimerowski, co to jest? Może nigdy go nie widzieli. I to jest całkiem możliwe, bowiem to nie jest szeroka rzeka, to jest tak naprawdę taki ciek wodny, do którego trafia woda deszczowa, ale takie cieki są niezwykle niebezpieczne przy takich nawalnych deszczach, które teraz nam często towarzyszą. Wtedy bardzo szybko tam się woda wzbiera, no i wylewa, zalewając domy, zalewając posesje mieszkańców od Zagórza przez porąbkę do Kazimierza. No i ta inwestycja, bo tu już firmę mamy wyłonioną, mamy podpisaną umowę za nieco ponad 5 milionów złotych zostanie zrealizowana, a tym samym zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców właśnie w okolicy rowu Mortimorskiego, bo proszę pamiętać, że co prawda każdy mieszkaniec domu jednorodzinnego powinien wody opadowe zagospodarować we własnym zakresie. Nie zawsze się tak dzieje, natomiast też tych wód opadowych dużo jest na różnego rodzaju drogach. Tam te wody bardzo szybko płyną, no i taki rów Mortimorski, który nie jest dobrze utrzymany, zachwaszczony, czasem znajduje się tam gdzieś ziemia, no nie potrafi tak szybko, jakbyśmy chcieli, odprowadzić tej wody deszczowej do rzeki, do Bobka, bo tam ona ostatecznie trafia. No i to sprawia, że może się w którymś miejscu to spiętrzyć, a woda się spiętrzyć i zalać okolice. No i dzięki tym działaniom tak nie będzie, ale też rozumiem, że część mieszkańców nawet nie zdawała sobie sprawy, że taki coś jak rów Mortimorowski w Sosnowcu funkcjonuje i działa.
5: To właśnie jest jedna z tych inwestycji, których gołym okiem nie widać, ale znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.
4: Zgadza się. To jest porządny pieniądz, który tutaj inwestujemy. 5 300 000 zł. To jest duże pieniądze. Można za to wyremontować dosyć długą tak naprawdę ulicę. No ale to bezpieczeństwo jest tutaj niezwykle ważne i tak jak już wspomniałem i chciałem to jeszcze raz podkreślić, teraz, gdy te deszcze są często bardzo krótkie, ale niezwykle intensywne, no i ta sieć nie jest w stanie tego wszystkiego w takim tempie odprowadzić, utrzymanie takich rowów w dobrym stanie, poszerzanie ich, zadbanie o to, aby odbierały więcej wody z okolicy, jest niezwykle ważne.
5: A tam często zalewało ludzi?
4: Tak, tak. Mieliśmy kilka co najmniej takich posesji, co do których mieliśmy pewność, że gdy te deszcze będą nawalne, to woda się u nich pojawi i wtedy pracownicy Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych już wcześniej często dostarczali worki na miejsce, no i potem pomagali w odpompowaniu wody.
5: I to nie mówimy o takich sytuacjach, gdzie mamy do czynienia z wielkimi powodziami, tylko właśnie nawet podczas takiej solidnej burzy.
4: Jak najbardziej. Takie cieki wody mają to do siebie, że bardzo szybko potrafią wezwać, bardzo szybko potrafią stać się lokalnie niebezpieczne.
5: Kiedy to się wszystko wydarzy? Kiedy tam prace ruszą? Kiedy się zakończą?
4: I tu ciekawa rzecz, bo najpierw wykonawca musi poświęcić czas na przygotowanie całej dokumentacji, wszystkich pozwoleń i na to ma 11 miesięcy od dnia podpisania umowy. Umowa właśnie została podpisana. Można powiedzieć, że w maju 2027 roku wszystkie dokumenty potrzebne do pracy powinien mieć, a do listopada 2027 roku powinien fizycznie tę pracę wykonać.
3: Szykujcie się na niesamowite sportowe emocje. Już w niedzielę 27 czerwca na stadionie lekkoatletycznym przy Alei Mireckiego w Sosnowcu miłośnicy tenisa plażowego będą mogli wziąć udział w turnieju Open oraz w warsztatach z czołową polską zawodniczką tenisa Aleksandrą Adamską. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
6: Marta Pawłowska, prezes Beach Tennis Poland.
5: Turniej tenisa plażowego w Sosnowcu po raz kolejny.
6: Tak, zgadza się, to już myślę, że 7. edycja. Generalnie beach tennis zaczął się na Śląsku w Sosnowcu, więc myślę, że tych turniejów mniej oficjalnych było zdecydowanie wcześniej więcej, a teraz robimy takie systematycznie co roku, właśnie początkiem czerwca, końcem czerwca, mniej więcej ten czerwiec jest takim miesiącem, w którym zaczynamy nasz sezon na Śląsku.
5: Kto może w nim wystąpić?
6: Zdecydowanie każdy może wziąć udział w turnieju Open, tym bardziej, że przed turniejem Open są warsztaty z naszą mistrzynią Polski wielokrotną Aleksandrą Adamską, która przyjeżdża specjalnie tutaj do Polski na sezon letni prosto z Wyspy Reunion, także bardzo fajnie będzie, od 9 są warsztaty, no i później jest turniej i w warsztat taki w turnieju może wziąć udział dosłownie każdy.
5: Zaczynacie od warsztatów, czyli będzie mowa o tenisie plażowym, będzie można sobie porozmawiać, będzie można się dużo dowiedzieć.
6: Zdecydowanie tak, ale co najważniejsze, będzie można też przełożyć tę wiedzę na praktykę, czyli Ola pokaże, jak się gra, poodbija. Jak ktoś właśnie będzie chciał po tych warsztatach zostać na turnieju, no to będzie mógł zostać na turnieju, a jak nie, no to będzie mógł jeszcze sobie porozmawiać właśnie z Olą na różne tematy.
5: Jeśli chodzi o sam turniej, mówiła pani, że może wziąć praktycznie każdy, czyli co, wystarczy dobrze odbijać i spróbować swoich sił.
6: Myślę, że nawet nie trzeba dobrze odbijać.

0: A tutaj po to robimy te warsztaty, że na tych warsztatach zdecydowanie człowiek się dowie już tyle, że może udział wziąć bez problemu w turnieju. Jest to turniej open, więc pary mogą być deblowe, mogą być też mixtowe, może to być dziecko z dorosłym. Tutaj jest dowolność.
1: Co fajnego jest w tenisie plażowym?
0: Myślę, że atmosfera, ludzie, piasek, słońce, muzyka.
1: No właśnie, to taka dyscyplina sportu, taka optymistyczna chyba, prawda? Bo plaża, tenis, coś, co kojarzy się właśnie z wypoczynkiem, relaksem.
0: Myślę, że tak, natomiast rzeczywiście na tych poziomach, że trzeba już troszeczkę pobiegać po tym boisku, to da się też zmęczyć, ale jest to naprawdę fantastyczny sport, który na przykład w Brazylii jest bardzo dobrze rozwijającym się sportem. Są nawet sugestie, żeby był już na olimpiadzie, więc mam nadzieję, że się spotkamy kiedyś na tej olimpiadzie.
1: A jak z zainteresowaniem jest tą dyscypliną sportu? Jest duże czy nie?
0: Myślę, że jest...

0: Na rog jest coraz więcej zawodników.
1: A właśnie, a z miejscami do ćwiczenia tej dyscypliny sportu jest problem czy nie?
0: W Parku Zielona w Dąbrowie Górniczej odbywają się turnieje międzynarodowe, ale ciągle są to takie mniej dość amatorskie, ale międzynarodowe. W Sosnowcu gramy też bardzo dużo, w Gliwicach. Na szczęście my na Śląsku mamy dwa miejsca, gdzie są kryte boiska, więc to też pozwala na kontynuowanie sezonu zimowego. Więc my na Śląsku nie mamy powodów do narzekania, że tak powiem.
1: Jeśli chodzi już o sam ten dzień, kiedy ta impreza się będzie odbywała, jak on będzie wyglądał?
0: Zapraszamy od 8:30 na warsztaty z Olą. Trochę tam właśnie pogadamy sobie. Od 9:00 zaczniemy tę część praktyczną. Od 11:00 turniej Open. Pomiędzy różne gry, zabawy. Będzie też oczywiście grill. Wszystko jest bezpłatne, więc zapraszamy.
2: Chronią przed żarem słońca. W 21 miejscach Katowic ruszyły kurtyny wodne. Są idealnym narzędziem do walki z pierwszą falą upałów w tym roku. Nasz reporter Darek Brombosz sprawdził, jak zdają swój egzamin w upały.
3: Michał Mendala, Urząd Miasta. Mamy trzy takie kurtyny, które stoją na stałe przy basenach Brynów, Burowy, coraz za dole. W tej chwili ustawiliśmy 18 takich dodatkowych kurtyn wodnych. One zostały zamontowane w miejscach najczęściej uczęszczanych przez mieszkańców podczas różnego rodzaju spacerów, a więc to katowicki rynek, liczne miejskie place, parki, jak chociażby Park Bogucki, Budnioka, Olimpijczyków czy Plac Miast Partnerskich. A więc w 21 miejscach będzie można schłodzić się, jeżeli temperatury przekroczą 24 stopnie Celsjusza. Nasze kurtyny wodne wyposażone są w specjalnie zaprojektowany system informatyczny. On powoduje, że właśnie w momencie, kiedy temperatura przekroczy 24 stopnie, kurtyna automatycznie się włącza. W upalne dni będą one działać w godzinach między 9 a 20. Zakładamy, że po tych porach, między 20 a 9 rano, temperatura i tak spada, więc nie ma potrzeby, aby one działały. Na pewno jest to jeden z elementów, który powoduje, że funkcjonowanie tych kurtyn w przestrzeni miasta jest zdecydowanie oszczędniejsze. Wcześniej, przed wprowadzeniem tego rozwiązania, system 17 kurtyn zużywał 170 metrów sześciennych wody na cały sezon, a w ubiegłym roku, gdy po raz pierwszy uruchomiliśmy te kurtyny w oparciu o nowe rozwiązania, zużycie wody było o 40% niższe, co przekłada się na realne oszczędności. Jeżeli chodzi o te działania w walce z upałami, nie zapominamy też o czworonogach. Dlatego przed budynkami Urzędu Miasta Katowice w różnych częściach miasta już zostały wystawione miski z wodą dla psiaków. One oczywiście są kilka razy w ciągu dnia wymieniane, tak aby nawet przy tych najwyższych temperaturach ta woda w miskach była w miarę chłodna. One włączają się w momencie, kiedy temperatura przekroczy 24 stopnie i będą działały albo do godziny 20, albo tak długo, aż ta temperatura nie spadnie poniżej 24 stopni Celsjusza. No to jest też taki element przyciągający uwagę mieszkańców. Bardzo często dzieci bawią się przy tych kurtynach wodnych, przeskakując i starając się przebiec tak, aby ta woda oczywiście ku ich radości jak najbardziej ich zmoczyła. Same te urządzenia, one mają specjalne dysze zamontowane, dzięki czemu ta mgiełka rozdrabnia wodę na naprawdę drobne kropelki. Taka mgiełka wodna to zapewnia pełen komfort użytkowników przy właśnie minimalnym zużyciu wody.
4: Tutaj uruchomiono kurtyny wodne, one sprawdzają się w upały?
5: Tak, sprawdzają się.
4: Właśnie widzę, że uruchomiono.
5: Tak, no dobrze, bardzo dobrze.
4: A upał w mieście ciężko przeżyć?
5: Jak na takim pustkowiu, to tak, bo tak jak tu to jest cień, ale tak to jest ciężko.
4: Pani mówi pustkowie, bo jesteśmy na placu.
5: Tak, no to tu jest cień, no ale tam to słońce jest okropne. No, zależy w którym miejscu, nie?
4: Czyli jak pani jest na takiej patelni miejskiej, to wchodzi pani pod te kurtyny?
5: Oczywiście, jak najbardziej.
4: I co, jest zdecydowanie lepiej?
5: Bardzo, bardzo lepiej.
4: I co, chroni może nawet przed udarem?
5: No oczywiście, jeszcze starsze osoby, tak jak my, to na pewno jest dobrze.
4: Przepraszam panią, chciałem panią zapytać, czy te kurtyny wodne, które teraz uruchomiono, się sprawdzają w upały?
6: W upały tak, ale tylko w upały.
4: Myśli pani, że to pomaga w upały w mieście?
6: Troszeczkę tak. Dla takich szczególnie starszych osób, wie pan, to troszeczkę takie ochłody.
4: Bo widzę, że cienia tutaj nie ma na placu.
6: No jedynie tu, wie pan, w takich ulicach to nie jest tak tragicznie. Także jakoś trzeba sobie radzić.
4: A nie szkoda wody?
6: Wie pan co, wszystkiego jest szkoda. i zdrowia, i wody, także...
4: Pani lubi upały?
6: No, owszem. Wolę ciepło niż zimno.
7: Ja akurat nie osobiście, ale jak wnuczek był mniejszy, mały, to korzystaliśmy na Dolinie Trzech Stawów, pamiętam jak najbardziej, ale tutaj akurat w centrum ja nie korzystam.
4: Ale w centrum?
7: Może inni jak najbardziej, no trudno mi powiedzieć, ja akurat nie.
4: Sprawdzają się w upały?
7: Myślę, że tak. Myślę, że jak najbardziej.
4: Tutaj na tej patelni to praży.
7: Tak, tak. Tym bardziej, że tu sam beton. Tak.
4: Zapytać pana o te kurtyny wodne, czy one się sprawdzają w upały w mieście?
8: Pewno tak. Na pewno się sprawdzają.
4: Chodzi pan czasami?
8: Chodzę. Chodzę, jak jest gorąco, faktycznie ponad 30, to tak.
4: Teraz się rozpoczynają upały.
8: No i to jest dobre, że postawili. Powinni ich więcej porozstawiać nawet.
4: No zwłaszcza patrząc tutaj na tym, że tu jest taka betonoza, nie?
8: No, bo to zrobili taką. Powinno tu być zielono wszędzie.
4: Jak gdyby były drzewa, to można byłoby się schować.
8: No jasne, na pewno.
4: Lubi pan upały?
8: Nie, już teraz nie w tym wieku. Kiedyś lubiałem. Kiedyś mogło być nawet 40 stopni, nie przeszkadzało. Ale teraz w tym wieku już na pewno.
4: Ciężko przeżyć.
8: No niestety.
4: Dziewczyny, bo widzę, że skorzystałyście z kurtyn wodnych.
9: Tak, tak.
4: To chyba pierwsze w tym sezonie.
9: No chyba tak, jeszcze ich tu wcześniej nie widziałam.
4: A jak myślicie, to się sprawdza w upały?
10: Tak, tylko potem łatwo jest się spalić na słońcu, więc mam do tego mieszane uczucia.
9: No, mi na pewno pomaga, jest takie orzeźwienie.
4: No właśnie, a patrząc na to, że tu jesteśmy w centrum Katowic, tu raczej o cień trudno.
9: No, to prawda. Tak samo jakieś ławki, też różnie, jak jest więcej ludzi. Także na pewno jest to dobre udogodnienie, moim zdaniem, takim centrum miasta.
4: A lubicie upały?
10: Tak, lubię upały, ponieważ będę mogła jechać na ryby, bo ryby to moja pasja, a bez słońca ryby nie biorą.
4: Czyli to dobrze, bo to chyba pierwsze w tym roku takie upały nas czekają od soboty, plus 35 w cieniu, to już takie porządne, afrykańskie.
9: No, dla mnie tak średnio w sumie to pasuje, bo mam uczulenie na słońce, ale jakoś się to wyklepie i tak wolę lato niż zimę, więc już wolę jak jest ciepło.
11: SK Śląsk.
2: Współczesna interpretacja strojów śląskich w samym sercu miasta. Na rynku w Katowicach odbył się nietypowy pokaz mody, śląskie przetworzenie. Zorganizowali go licealiści w ramach innowacji pedagogicznej realizowanej na zajęciach z edukacji regionalnej. Na miejscu obecny był nasz reporter Darek Brombosz. Posłuchajcie.
12: Barbara Kowaczek-Jędrasik, pełnomocnik prezydenta miasta Katowice do spraw regionalizmu, edukator regionalny.
4: Powiedzmy pani profesor w takim razie, co to za nietypowa, no właśnie, co to za nietypowy pokaz mody jeszcze przed Teatrem Śląskim?
12: Nietypowy, może nie, że nietypowy, ale inspirowany Śląskiem. W ramach innowacji pedagogicznej postanowiłam dla klasy architektury połączyć ich zakres wiedzy, czyli znajomość w jakiś sposób brył, tak, przestrzeni, z uczeniem się o Śląsku poprzez strój śląski. Szeroko pojęto, od stroju cieszyńskiego, poprzez opolski, poprzez rozbarski. No i tak po prostu powstała idea zrobienia tutaj przed Teatrem Śląskim pokazu, w którym wystąpi młodzież, ale wystąpi też grupa rekonstrukcyjna, która chodzi w autentycznych strojach śląskich, grupa Forbudka z Miejskiego Domu Kultury Katowice Kostuchna.
4: Możemy nieco więcej zdradzić, zwłaszcza mieszkańcom spoza Śląska, co zobaczą tutaj?
12: Zobaczą najpierw tradycyjne stroje, czyli te, które znamy, jak to się mówi, ze zdjęć, tak, choćby nadmuzealnych. Natomiast później zobaczą kolekcję przygotowaną przez młodych ludzi, którzy inspirowali się tymi strojami, czyli jakby szukali detali, które mogliby zastosować przez siebie uszytych strojach. Część strojów jest oczywiście szyta, część strojów jest tworzona z drugiej ręki, czyli z second handów, ale każdy z nich zawiera pewien element, który jest właśnie nawiązaniem do stroju śląskiego.
4: Ile w sumie tych strojów i ile osób bierze udział w tym pokazie?
12: W pokazie udział bierze około 30 osób, z czego powstało, młodzież stworzyła 14 strojów samodzielnie w klasie 20-osobowej, gdzie też były osoby, które pomagały tworzyć, bo nie wszystkie stroje były tworzone przez jedną osobę, tylko niekiedy były tworzone przez dwie osoby. Natomiast no, zajęło nam to 10 miesięcy czasu, ponieważ aż 10 miesięcy pracowaliśmy nad tym. Poznawaliśmy najpierw stroje, czyli chodziliśmy do muzeum, oglądaliśmy filmy, oglądaliśmy publikacje, uczyliśmy się poszczególnych elementów, natomiast później zaczęliśmy tworzyć i dzisiaj możemy zobaczyć śląskie przetworzenie i właśnie te stroje.
4: Co to osobiście daje tym młodym ludziom?
12: Ja myślę, że przede wszystkim dla tych młodych ludzi to są niesamowite emocje i to są chwile takie, które będą pamiętać zawsze. Wyjście na wybieg pod Teatrem Śląskim w przedsiębie zaprojektowanym i wykonanym stroju na pewno jest wielkim wow dla tych młodych ludzi i myślę, że pokazuje im też, że my jako Ślązacy możemy inspirować innych, pokazywać nasz Śląsk właśnie poprzez detale, poprzez architekturę, poprzez rzeczy, które możemy spotykać na co dzień. Nie musi to być nic, co jest bardzo wysoko górnolotne.
13: Sonia Pryszcz-Botur, Góry Południe.
4: Co to ma Pani na sobie, co Pani zaprezentuje?
13: Jesteśmy w bardzo szerokim wachlarzu, jak Pan widzi. Mamy stroje pszczyńskie, rozwarskie. To, co Pan widzi, to są stroje na beztydzień, czyli robocze. Z naturalnych włókien, zdobione ręcznie. Reprezentujemy pracownię rekonstrukcji stroju śląskiego. Mamy wśród nas panie, które się zajmują haftem, koronką klockową, szyciem, wykonujemy kroje, ale też korzystamy z wykonawstwa firmy bardzo znanej.
4: Czy tutaj są też jakieś stroje od święta?
13: Będziemy w drugim rzucie prezentować. Mamy całą garderobę skompletowaną, także pierwsza odsłona jest robocza, bo jak wiadomo, śląskie baby były bardzo robotne, a od święta zobaczycie Państwo później.
4: To proszę powiedzieć, ta współpraca z młodymi ludźmi, jak wygląda?
13: No, mam nadzieję, że owocnie. W naszej grupie są też to pokolenie całkiem młode, czyli wnuki w wieku przedszkolnym i tu pokładam dużą nadzieję. A młodzież, to co obejrzałam przed występami, jest świetnie przygotowana. Bardzo fantazyjnie potrafią wykorzystywać te elementy stroju i naprawdę, no, myślę, że jest to rozwojowe. Strój śląski ma w sobie bardzo duży potencjał. Liczę, że będzie trwał.
4: A myśli Pani, że mamy do czynienia z renesansem takich strojów?
13: Olbrzymim. Jest duże odrodzenie stroju śląskiego i to widzę w każdej postaci. My na przykład, ta grupa się stworzyła oddolnie, to nie jest narzucone. Tutaj takim inicjatorem była pani Ewa Połap, mieszkanka. Znalazła się grupa 10-15 pań, które same z siebie ubierają się w te stroje. My z robimy to dla siebie, dla własnej przyjemności. Poza tym jest to olbrzymia frajda, jak ja się ubieram, nikt nie wie, że to pani kierownik idzie. Jest to bardzo zabawne, jest się nierozpoznawalnym, a przy okazji wraca się do wspomnień dzieciństwa, bo większość z nas pochodzi z tych stron.
4: Czyli ludzie spoza Śląska pytają Panią, co ma Pani na sobie założone?
13: Tak, to zawsze budzi duże zaciekawienie, ale my też staramy się zrobić rekonstrukcję strojów XIX-wiecznych. Wśród nas jest Pani, to zobaczycie przy prezentacji, która ma strój z terenu Nysy, koniec XIX wieku. Starałyśmy się to zrekonstruować i to nie jest to, co widzimy na ogół w zespołach, bo stroje śląskie, które prezentują zespoły śpiewacze, są inne. One są wszystkie jednakowe, nie mają jakby tej konotacji wcześniejszej, XIX-wiecznej. To już jest międzywojnie, można powiedzieć, a nawet powojenne czasy niektóre, bo już tych eksponatów codziennego stroju jest bardzo mało. One uległy zniszczeniu, bo to był strój używany na co dzień, prany, niszczony, wyrzucany. My się tu opieramy na własnej pamięci i przyznam się, że ja pierwszy wykrój jakli zrobiłam z oryginału starej jakli po babce, którą ze strychu przyniosłam, sprułam na kawałki i te wykroje posłużyły nam wszystkim do zrobienia naszych własnych.
14: Witam was pięknie, ja będę gadać po naszybu, bo tu my są w Katowicach i stroje rozbarskie, bo akurat pochodzę z Piekor, więc mnie są bliższe. Także prosimy pana Marcela.
15: Jochca, jochca, byście tu nie przyszli.
16: Cieszymy się, że właśnie możemy zrobić to na taką dużą skalę.
4: Co masz na sobie założone? Co?
17: To jest nasza współczesna interpretacja strojów śląskich, ponieważ, tak jak moja koleżanka wcześniej wspomniała, dostaliśmy taką możliwość. Tutaj mam na sobie komplet jeansowy, składający się z kamizelki, jeansów i kaszkietu, a z tyłu mam wzory śląskie.
4: Czyli chodzi o to, że pokazujecie dzisiaj ludziom w nowszej, nowatorskiej wersji stroje ze Śląska.
16: Tak, właśnie łączymy takie stroje codzienne, ale ja na przykład też mam połączenie trochę eleganckiego stroju z takimi właśnie elementami stroju ludowego.
4: Ludowego, czyli taki odświętnie. Co masz na sobie?
16: Ja mam na sobie połączenie stylu boho oraz właśnie z elementami stroju śląskiego.
4: U ciebie sporo czerni.
10: Tak, tak, bardzo dużo. Dużo koronki, dużo czerni. Tak, no, tak próbowałam trochę bardziej w gotycki styl i powiązać z ludowym.
4: No właśnie, to jest takie połączenie nowoczesności z śląską tradycją?
10: Tak, starałyśmy się to, właśnie te wstążki, śląska tradycja to pokazuje właśnie i no.
4: Co było najtrudniejsze?
10: Najtrudniejsze to było chyba zrobienie opaski. Musiałam właśnie przyszyć wstążki i ten materiał taki śliski był i było ciężko po prostu się ten...
4: Sporo pięknej biżuterii.
10: Tak. Większość jest z Vinted, jakichś second handów i pożyczona od babci.
18: Ja mam długą suknię oraz bluzkę. Próbowałam się zrobić coś na stylu wdowy pożałobnej. Dodałam również dużo elementów takich naturalnych kwiatów kolorowych, żeby jednak wprowadzić tutaj ten kontrast między czernią a kolorami.
4: Piękne rękawiczki koronkowe.
18: Dziękuję bardzo. Akurat są tam z Chińczyka, także tutaj na szybko były kupowane, ale rzeczywiście ta koronka dodaje tutaj dużo efektu.
4: Czyli można nawet Chińczyka połączyć ze śląskością?
18: Tak, oczywiście. Tak naprawdę można wziąć rzeczy ze swojej szafy, które były nieużywane, kupić nowe lub second handów lub właśnie jakieś takie Chińczyki. Można używać różne rzeczy z różnych źródeł.
4: Co tobie daje udział w takim pokazie?
19: To na pewno ciekawe doświadczenie. Nigdy jeszcze nie miałem okazji brać udziału w czymś takim. Myślę, że jest to też takie fajne promowanie jakby śląskiej tradycji, kultury przez te stroje. Jest tutaj bardzo dużo uczniów właśnie ze szkół ponadpodstawowych w Katowicach, dlatego będą mieli okazję zobaczyć, jak to wygląda i myślę, że jest to naprawdę bardzo, bardzo fajne wydarzenie.
4: A co masz na sobie?
19: Mój strój jest inspirowany strojem rozbarsko-bytomskim. Mam na sobie wysokie czarne buty, brązowe spodnie, białą koszulę. Głównym elementem mojego stroju jest kamizelka, bezpośrednio zaczerpnięta z strojów ludowych oraz taki dodatek mojej własnej inwencji, czyli chusta zawiązana pod szyję.
11: SK Śląsk.
2: Według badań 81% osób w Polsce uważa, że podpaski i tampony powinny być dostępne w szkolnych toaletach tak samo jak papier toaletowy. Ruszyła ogólnopolska kampania społeczna dotycząca dostępu do środków menstruacyjnych. Materiał przygotowała nasza reporterka Kasia Ziółkowska.
20: Adrianna Klimaszewska, prezeska Fundacji Różowa Skrzyneczka. Wystartowałyśmy jako Różowa Skrzyneczka wraz ze Światowym Dniem Menstruacji z kampanią, powiedzmy tak, darmowym podpaską w każdej szkole. To jest kampania, którą staramy się rozprzestrzenić poprzez obraz, sztukę Martyny Baranowicz i to jest obraz, na którym idą ze sobą dwie wspierające się dziewczynki. Jedna z nich ma plamę na spodniach, menstruacyjną plamę. Druga mówi, że mamy szczęście, że w naszej szkole są podpaski, więc dziewczynka ta z plamą może dostać wsparcie, pójdzie do toalety i wie i ma pewność, że w toalecie są podpaski, więc będzie mogła o siebie odpowiednio zadbać podczas miesiączki. Niestety w Polsce wciąż taka rzeczywistość, jaka na tym obrazie, nie jest możliwa, bo wciąż co piąta dziewczynka opuszcza lekcje z powodu braku środków menstruacyjnych. Nie udało się nam po 6 latach działalności, wytężonej działalności, wymóc na Ministerstwie Edukacji Narodowej rozwiązania, które wprowadziłoby podpaski kompleksowo, systemowo do polskich szkół. Dlatego ponownie przypominamy podpaski do szkół, prosimy o podpisywanie petycji i podpisaną petycję przekażemy do Ministerstwa Edukacji Narodowej, żeby raz jeszcze przypomnieć, że to rozwiązanie jest konieczne i potrzebne, bo wciąż są w Polsce dzieciaki, które opuszczają zajęcia lekcyjne z powodu miesiączki, z powodu tego, że nie mają jak u siebie podczas miesiączki zadbać. I plakat, obraz autorstwa Martyny Baranowicz wisi w bardzo wielu miejscach w całej Polsce, między innymi w takich miejscowościach jak Kęty, Katowice, Kraków, Warszawa, Jelenia Góra i wielu innych. Możecie zobaczyć ten wyjątkowy obraz w autobusach podczas drogi do pracy czy też do szkoły. Możecie zobaczyć go na wiatach stankowych, autobusowych i w wielu innych miejscach. Jeżeli sam chcesz wydrukować taki plakat, to też jak najbardziej zapraszam do odezwania się do nas na fundacja@ruzowaskrzyneczka.pl. Możemy Ci go przesłać, możesz wydrukować i powiesić w swoim miejscu. Bardzo zachęcam do udziału w kampanii, bo to rozwiązanie, podpaski w szkołach jest niezbędne i to najwyższy czas, żeby je wprowadzić.
1: Na każdym plakacie znajduje się QR kod?
20: Na każdym plakacie znajduje się QR kod, który odsyła nas do petycji. W tym momencie pod petycją jest niemal 2000 podpisów. Zachęcamy, żeby wciąż podpisywać, bo poparcie polskiego społeczeństwa dla podpasek w szkołach jest wielkie. Ponad 80% Polek i Polaków popiera to rozwiązanie. Dlatego pokażmy tę naszą siłę i mobilizację, pokażmy Ministerstwu Edukacji Narodowej, że to jest coś, na czym nam zależy, bo chcemy, żeby dziewczyny w polskich szkołach miały nieco lepiej i żeby ich potrzeby ideologiczne zostały dostrzeżone i żeby żadna dziewczynka już nie musiała czuć z tego powodu

0: Myślę, że to jest duże rozczarowanie, też moje osobiste, ponieważ ministerstwo, wprowadzając pilotaż, który mogłyśmy przetestować i mogły go przetestować szkoły, uczennice, uczniowie, dyrektorki, nauczyciele, rozwiązanie to się sprawdziło, pilotaż był przeprowadzony pomyślnie, ministerstwo nie opublikowało raportu z tego pilotażu, co jest bardzo rozczarowujące. No i kolejnym rozczarowaniem jest to, że nie udało się tego wprowadzić, tego rozwiązania, które jest tak potrzebne i potwierdzone przez polskie społeczeństwo, że ta potrzeba istnieje. No tak, ja jestem zła z tego powodu, dlatego też jeszcze raz staramy się przypomnieć o tym, jeszcze raz wymóc na Ministerstwie Edukacji Narodowej, bo to rozwiązanie małe, ale rozwiązanie, które zmieni bardzo wiele w życiu bardzo wielu dziewczynek.
1: Do kiedy będziecie zbierać podpisy?
0: Zbieramy podpisy do końca czerwca. Przez cały czerwiec te plakaty, te obrazy Martyny Baranowicz możecie widzieć w przestrzeniach publicznych. Dawajcie też znać, jeżeli je gdzieś widzicie. Możecie nam podsyłać zdjęcia. My te zdjęcia później upubliczniamy u nas na profilu. Zachęcajcie swoich znajomych do tego, żeby podpisywać, żeby wklikiwać ten kod QR, żeby czytać te petycje i się z tym apelem utożsamiać. Zróbmy tę zmianę. Mam poczucie, że jak nie teraz, to ja już naprawdę nie wiem kiedy, więc bardzo, bardzo zachęcam do takiej wspólnej mobilizacji. Wspólnie możemy tę zmianę, myślę i mam nadzieję, doprowadzić do końca.
2: Od 26 do 28 czerwca na placu pod Żyrafą w Tychach odbędą się Dni Miasta. W programie Moc Atrakcji, a na scenie wystąpią takie gwiazdy jak Roxy Węgiel, Kaja, Maryla Rodowicz, Kult, Grupson, Opał czy Kaliber 44. O szczegółach i wielu innych wydarzeniach, które w okresie wakacyjnym będą odbywać się w Tychach, usłyszycie w następnym materiale.
3: Przed nami Dni Miasta Tychy. Tyszanie po raz kolejny raz będą świętować, a ze mną aktualnie w studiu Radia SK są
4: Anna Sitko
5: i Piotr Humor.
3: Co ciekawego nas czeka? Jakie atrakcje w tym roku przygotowano?
5: Święto Miasta Tychy 2026 to obchody 75-lecia miasta, więc impreza jest zrobiona z dużym rozmachem. Piątek, 26 czerwca, czyli rozpoczęcie wakacji i ono jest w rytmach hip-hopu. Wysłuchamy koncertów Kacpra HTA, potem wystąpi Opał i na finał dnia rzecz jedna z największych, które w mieście robiliśmy, koncert Kalibra 44, symfonicznie z Towarzyszeniem Orkiestry AUXO, Tyskiej Orkiestry Kameralnej. Będą też goście Clash, K2, DJ EPROM. Chyba 48 muzyków dokładnie na scenie, więc to jest gigantyczne wydarzenie, nie do powtórzenia.
3: No, będzie na pewno to robiło wrażenie i to wszystko w piątkowy popołudnie i wieczór.
5: Tak, i to jest jedyny dzień, gdzie nie mamy takich dodatkowych atrakcji, bo jest to prawda Luna Park z takimi sporą dawką bardzo wysoko adrenalinowych rozrywek, ale nie mamy nic więcej w parku w tym zakresie. Oczywiście poza food truckami i całą gastronomią, ale rozstawiamy to wszystko już od soboty i wtedy mamy Święto Miasta bardzo rozbudowane.
3: Zapomnieliśmy wspomnieć w sumie o jednej, chyba najbardziej ważnej rzeczy. Tak jak wspomniałeś, park, no właśnie, bo impreza w tym roku, tak jak i rok temu, pod Żyrafą.
5: Tak, Tyszanie nazywałem to miejsce placem pod Żyrafą. Ono jest oficjalnie, nazywa się Park Miejski Solidarności, ale to najłatwiej dojechać właśnie na plac pod Żyrafą. Do tych wstęp na imprezę jest bezpłatny. Zapraszamy serdecznie.
3: No i przechodzimy sobie płynnie do soboty, bo wtedy też czeka na nas wszystkich wiele atrakcji, nie tylko na mieszkańców Tychów, ale oczywiście też mieszkańców miast z okolic. Co nas czeka w sobotę?
4: Scenicznie zaczynamy od koncertu raczej dla tej najmłodszej publiczności, czyli małe TGD, a później mamy bardzo mocną żeńską obstawę, bo zobaczymy Roxy, Kaję i Marylę Rodowicz. No i tak jak już wspomniałaś, sobota i niedziela to są już te dni, kiedy jest tak bardzo rodzinnie u nas i tak naprawdę zarówno na scenie, jak i w parku wszyscy znajdą takie atrakcje dla siebie, bo oferta będzie bardzo zróżnicowana. Także będzie i ten Luna Park, o którym już Piotr wspomniał, ale będzie też bardzo dużo różnego rodzaju stref. Będziemy mieć strefę relaksu z leżaczkami, z hamaczkami, żeby można było odpocząć po tych wrażeniach scenicznych. Będzie też bardzo duża i rozbudowana strefa naszego miasta, w której będzie można nabyć gadżety miejskie, będzie można spotkać też osoby, które na co dzień pracują w różnego rodzaju instytucjach miejskich. Tam każda z tych instytucji przygotowała atrakcję, tak żeby troszkę bliżej ich też poznać i miło spędzić czas. Będziemy mieć też bardzo rozbudowaną strefę tyskich organizacji pozarządowych. To jest taka strefa, która jest z nami już

0: wielu lat i zawsze chętnie te organizacje rządowe gościmy, po to, że to jest idealna okazja, żeby pokazali mieszkańcom, że oni w Tychach są dla nich, że działają. Także zarówno na rzecz miasta, jak i na rzecz zwierzątek. Także będzie można tam ich poznać. Będziemy mieć też strefę sportu, którą współorganizujemy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Tychach. Tam będziemy mieć pokazy walki, będziemy mieć symulator golfowy, pokaz capoeiry, także dla każdego coś się znajdzie. I mamy też taką strefę dedykowaną dla tych najmłodszych. To jest strefa nazwana ekopiknikiem, ale tam znajdziemy różnego rodzaju warsztaty, animacje, są również dmuchańce i dużo zabaw, takich przygotowanych właśnie z myślą o ekologii, o segregacji, także każdy tam coś dla siebie znajdzie.
1: I tutaj należy chyba dodać, bo to jest jedno z pytań, które dostajemy najczęściej. Tak, dmuchańce są bezpłatne.
2: No właśnie, to też ważny aspekt. Tak jak też powiedziałeś, wstęp na całą imprezę jest bezpłatny, zatem jak najbardziej na plus. Każdy może wpaść i spędzić w przemiły sposób czas. Mamy też fajny taki, tutaj można powiedzieć, element, rowerownie, czyli zapraszacie tak naprawdę na rowerach. Pogoda, mamy nadzieję, będzie sprzyjać i wtedy mamy bezpieczną strefę, gdzie te rowery możemy odstawić, tak?
0: Jak najbardziej, tak jak tutaj wspomniałaś, no wiadomo, że wszyscy będą tłumnie przybywać do parku miejskiego, dlatego zachęcamy z tego, żeby jednak korzystać z komunikacji miejskiej, która tego dnia będzie mieć też dodatkowe połączenia, szczególnie po zakończeniu koncertów, tak żeby każdy mógł sobie bezpiecznie wrócić do domu, ale zachęcamy też do przyjazdu na rowerach i na hulajnogach. Rowerownia jest stworzona po to, że no na teren imprezy masowej nie można wejść z rowerem, z kaskiem, także w tym miejscu będzie można sobie bezpiecznie przypiąć rower swoim zapięciem, jak również oddać swój kask na przechowanie, także każdy będzie mógł wtedy wejść na teren imprezy, spokojnie się bawić.
2: Mhm. Powiedziałaś też o komunikacji miejskiej, ona oczywiście w tym dniu też będzie jakoś wyjątkowo kursować, tak żeby każdy bez problemu mógł sobie dotrzeć właśnie do Parku Solidarności pod Żyrafą?
0: Tak, będą takie dodatkowe kursy po zakończeniu imprezy i cały rozkład będzie dostępny na stronie metropolii.ztm, także tam można sobie sprawdzać te dodatkowe połączenia.
2: No właśnie, warto sprawdzić i już teraz sobie zaplanować odpowiednią godzinę do tego, żeby na dni miasta Tychy dotrzeć. Podsumujmy zatem wszystko, co, gdzie, kiedy i oczywiście o której godzinie startujemy.
0: Jeszcze mamy niedzielę, bo my na razie...
1: Jeszcze
0: niedzielę. Przez sobotę poszliśmy do parku poopowiadać o atrakcjach, a jeszcze mamy później niedzielę. Niedziela jest wyjątkowo męska.
1: Tak, tak, mamy taki drobny
0: przez przypadek, naprawdę.
1: Drobny saporcik i okazuje się, że każdy z zespołów występujących w tym dniu ma bardzo rozbudowaną sekcję dentą. Zaczyna to o godzinie 15 zespół NA. Mm-hmm. O 17 jest występ Oskara Cymsa. Przed 19 na scenie właśnie też z sekcją dentą pojawi się Grupson i o 20.30 wyczekiwany od wielu lat koncert zespołu Kult.
2: No naprawdę tutaj będzie męskie brzmienie wtedy w tę niedzielę z tej sceny.
0: Będzie tak, będzie głośno, będzie energicznie i bardzo muzycznie, także mamy nadzieję, że pod tą sceną faktycznie będzie ogień.
2: No właśnie, ale też w niedzielę te wszystkie atrakcje, które wymieniliście, które będą też w sobotę na miejscu, będą też właśnie w niedzielę, nie? Te
1: tak.
2: Lunaparki, ekopikniki, wszystkie strefy, które są wymienione, czyli te wszystkie atrakcje również będą czekać w niedzielę.
1: Tak, i bawimy się aż do godziny 23 w sobotę i w niedzielę. Zapraszamy serdecznie do Tychów na święto miasta Tychy, świętować z nami 75-lecie miasta.
2: Z pewnością będzie się działo. Imprezę oczywiście poleca Wam Radio SK, ale prócz tych dni miasta, które w Tychach aktualnie będą się dziać już niedługo, bo już za tydzień w weekend, wiele atrakcji jest też towarzyszących. Wiele atrakcji dzieje się również na Paprocanach, wiele atrakcji organizuje właśnie Miejskie Centrum Kultury, czy też oddziały sportu w Tychach. No właśnie, co nas czeka tak już poza tymi dniami Tychów?
1: Trzy cykliczne imprezy, które organizujemy już od lat i Tyszanie je pokochali. Koncerty w ramach muzycznych wieczorów nad jeziorem odbywają się na najwyższym punkcie ośrodka wypoczynkowego Paprocany w każdy wakacyjny piątek o godzinie 20. Są tam leżaczki, jest biały namocik, jest piękny, romantyczny klimat w takim włoskim koncertowym stylu, więc można pięknie wychillować. i repertuar też jest od muzyki turystycznej przez jazz, chillouty, alternatywę, więc sporo dobrego jest tam grane. Wystąpią m.in. Dom o Zielonych Progach, Meandry, Kasia Gacek, Duda i Królestwo Beskidu, Wiśniewska, Sujki, Czupia Tracha, Hania Derej, jedna z najwybitniejszych ostatnio przedstawicielek kultury w mieście Tychy, bo ona gra na wszystkich największych festiwalach w tym kraju. Będzie też zapowiedź Śląskiej Jesieni Gitarowej w postaci koncertu Mariusza Orzołowskiego, Mateusza Prześlaka i Oskara Radwańskiego. I na sam finał dwójka Tyszan, Agnieszka Pawełczyk i Henryk Jan Botor. To są zupełnie inne temperamenty i sami jesteśmy ciekawi, jak takie połączenie wyjdzie na scenie.
2: No, brzmi to bardzo ciekawie i jest to fenomenalny pomysł na to, żeby sobie spędzić letnie popołudnie właśnie nad jeziorem, wychillować, tak jak powiedziałeś, i spędzić czas w gronie najbliższych, do tego słuchać super muzyki, bardzo przyjemnej dla ucha, ale prócz tej muzycznej części mamy też tę część taneczną.
0: Tak, potańczymy sobie i to aż 6 razy, bo przez całe wakacje mamy 6 spotkań potańcówek na Paprach. Jest to już trzecia odsłona tego cyklu. Tutaj współpracujemy ze szkołami tańca, które działają w Tychach, i każdy z tych terminów po prostu jest prowadzony w współorganizacji z jedną ze szkół. Dzięki temu mamy bardzo szeroki przekrój muzycznych gatunków, przez które oni nas tanecznym krokiem poprowadzą. Taką potańcówkę zaczynamy właśnie pokazem tańca, a następnie publiczność jest zapraszana do nauki kroków. I jak już stwierdzimy, że wszyscy się tego podstawowego kroku nauczyli, to wtedy ruszamy na parkiet razem z DJ-em. No. Ale już nie tylko w tych gatunkach, tylko też w innych.
2: Czyli trzeba dodać potańcówki na Paprach w soboty.
0: Potańcówki są w soboty, także będziemy mogli potańczyć amerykańskiego jive'a, latino, breaking, brazylijską sambę, taniec balijski i rodzinny jazz w rytmie twista.
2: Zatem dla każdego coś dobrego, bo na pewno każdy w danej charakterystyce tańca się odnajdzie. Zatem sobota, potańcówki na Paprach, piątki można spędzać tam muzycznie. Czeka Was naprawdę wiele atrakcji w te wakacje w Tychach. Oczywiście po więcej informacji i po taki cały harmonogram tego, co się będzie działo, najlepiej zerknąć sobie na stronę Miejskiego Centrum Kultury w Tychach lub też na Wasze social media.
1: Dokładnie tak. Strona www.kultura.tychy.pl. Tam jest taka ciekawa zakładka w postaci kalendarium. Klikamy kalendarium i widzimy, że w niektóre dni dzieje się nawet po 10 imprez w jednym dniu, więc na pewno w Tychach jest w czym kulturalnie wybierać wakacje.
0: I my polecamy tą stronę szczególnie, ponieważ na tej stronie znajdują się informacje o wszystkich wydarzeniach kulturalnych, które dzieją się w Tychach. Nie tylko tych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Tychach, ale też przez inne jednostki jak teatr, muzeum, orkiestra AUXO. Także zachęcamy.
2: No właśnie, więc całkiem prosta w obsłudze strona, która może nas naprowadzić na wiele ciekawych wydarzeń. No i oczywiście Miejskie Centrum Kultury też organizuje na przykład u siebie takie fajne wydarzenia. Ja mam na myśli Kino pod Chmurką.
1: Tak, i to są wydarzenia, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Organizujemy je rzeczywiście u nas przy siedzibie na osiedlu B, ulica Bohaterów Warszawy 26. Zapraszamy co drugą sobotę wakacji, zaczynając od 20 czerwca, kończąc na 29 sierpnia. Pokażemy m.in. najbliższe kino, to doskonały film Iggy Lee's Baltic o pewnej smażalni nad Bałtykiem. Jest to dokument, ale dosyć zabawny, ale też powiedziałbym, że bardzo mądry i takich dokumentów się nie ogląda ostatnio dużo. Mamy trochę komedii w postaci na przykład włoskiego Wspaniałego Świata. Mamy dobre polskie, bardzo nagradzane kino, film Brat Maćka Sobieszczańskiego. Mamy przedstawiciela Skandynawii, Matka siedzi z tyłu. To jest komedia, ale bardzo, bardzo czarna komedia. I kolejna komedia, którą też by można nazwać czarną, ale ze sporą domieszką czeskiego humoru, to jest Kobieta z lodu. I na finał pokazujemy nagradzany Oscarami, ale nie tylko Oscarami, film Wartość sentymentalna Tiera. Zapraszamy serdecznie w sobotnie wieczory po zachodzie słońca do Miejskiego Centrum Kultury w Tychach.
2: No i trzeba dodać, że wtedy też jest pełen chillout, bo również szykujecie leżaczki, takie fajne strefy właśnie chilloutu. Można po prostu siąść pod gołym niebem i w przemiłej atmosferze obejrzeć właśnie tak dobre kino.
1: Dokładnie na tym to polega.
0: I przy okazji też warto zaznaczyć, że jeśli widzą Państwo, że prognoza pogody nie dopisuje, to tak czy siak warto do nas przyjść, ponieważ jeśli tak się zdarzy, że akurat będzie padać deszcz, to my Państwa wszystkich zapraszamy do sali kameralnej i wtedy tak czy siak film oglądamy, co prawda nie pod chmurką, ale w sali.
2: No właśnie, zapraszamy zatem i tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, wszystkie informacje na temat ciekawych wydarzeń, które odbywać się będą w Tychach, znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury Tychy. Zaglądajcie, zerkajcie szczególnie w kalendarz, bo tam obsługa łatwa, prosta i przyjemna, żebyście też sobie zyskali i spędzili w super atmosferze czas w te nadchodzące wakacje. A wy jako organizatorzy zmęczeni czy bardziej podekscytowani tym, że nadchodzą dni miasta Tychy?
1: Jesteśmy już w ciągu pracy, takim ciągu, że odliczamy dni do startu, bo najtrudniej jest zawsze pierwszy gwizdek. To jest jak na mundialu. Do pierwszego gwizdka jest stres, a potem już się gra. I u nas jest tak samo. Do pierwszego momentu, kiedy wylądujemy na placu, a to już jest zaraz, a potem to już będzie z górki.
0: Ja tylko dodam, że jesteśmy absolutnie podekscytowani.
2: No właśnie, zeszłoroczne Święto Miasta Tychy odbyło się hucznie. Bardzo dużo osób odwiedziło wtedy miasto i Park Solidarności, Park Plac pod Żyrafą. Spodziewacie się teraz też pewnie wysokiej frekwencji?
0: Spodziewamy się, mamy nadzieję, że pogoda nam dopisze i tak naprawdę teraz najmocniej za to trzymamy kciuki, bo wiemy doskonale, że jak będzie odpowiednia pogoda, to będzie też bardzo dużo ludzi. Na pewno tegoroczne Święto Miasta jest większym przedsięwzięciem, zdecydowanie większym niż zeszłoroczne. No właśnie ze względu na to, że świętujemy te 75 lat miasta i bawimy się aż 3 dni. Nie bez powodu w tym roku w tej nazwie Święta Miasta jest też dopisek festiwal, bo to już naprawdę jest taki duży festiwal.
2: Zatem 3 dni imprezy, 3 dni świętowania. Odwiedzajcie tych podczas tego wydarzenia, bo warto wpaść i świetnie się bawić. Zapraszamy serdecznie. Impreza oczywiście poleca Wam również Radio SK.
3: SK Śląsk.
4: Zmieniamy temat. Ponad 4000 osób sprzeciwia się zamknięciu oddziału chirurgii ogólnej w szpitalu kolejowym w Katowicach. Wcześniej zawieszono oddział chorób wewnętrznych. Powód? Niskie wyceny zabiegów i straty generowane przez oddział chirurgii. Szpital ma być przekształcony w ośrodek okulistyki. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
5: Janusz Pawian, jestem zastępcą kierownika oddziału chirurgii szpitala kolejowego, który to oddział właśnie jest w przededniu, jak nam się wydaje, likwidacji, bo te czynności czy działania cały czas nieustannie zmierzają do tego. Mimo licznych protestów zarówno naszych, jak i tej petycji podpisanej przez około 4000 mieszkańców, cały czas spotykamy się z takimi trudnościami, które powstają na skutek takiego zawężania i ograniczenia naszej działalności. Oddział nasz od bardzo wielu lat w Katowicach funkcjonuje. Myślę, że jest znany i cieszy się dobrą opinią wśród mieszkańców. Czego wyrazem są dość długie kolejki oczekiwania. No i chyba świadczy to na naszą korzyść, bo też jeden z panów tutaj z Urzędu Marszałkowskiego stwierdził, użył takiego sformułowania, że likwidacja naszego oddziału pozwoli na to, że pacjenci będą mogli iść do innych oddziałów, gdzie są krótsze kolejki. No chyba ta logika nie jest tutaj przekonująca zupełnie. Druga rzecz jest taka, że też bardzo często przytaczaną argumentacją jest podpisanie umowy z Górnośląskim Centrum Medycznym na utworzenie nowego, jak jest, cytuję, oddziału chirurgicznego, co jest nieprawdą, dlatego że w oddziale w Górnośląskim Centrum Medycznym oddział chirurgii ogólnej i naczyniowej funkcjonuje od wielu lat. I to jest oddział, który ma 54 łóżka. Został dokonany tylko taki zabieg podzielenia tego oddziału na dwie części i w związku z tym ta część jedna jest traktowana już w tej chwili jako oddział chirurgiczny, ale to jest tylko i wyłącznie wydzielenie z całości części łóżek, w związku z czym nie przybyło ani jedno nowe, dodatkowe łóżko, więc mówienie o tym, że tam zostanie utworzony oddział, a tu zamknięty, jest oczywistą nieprawdą i w efekcie spowoduje ubytek, jak gdyby, na rynku usług chirurgicznych naszego oddziału w ilości 22 łóżek, co wydaje nam się, że w znakomity sposób wydłuży kolejkę oczekiwania oczekujących, dlatego że mamy doświadczenia choćby z wcześniejszej likwidacji oddziału chirurgicznego w Bogucicach, co spowodowało nawet u nas, mimo że to nie ta część Katowic, odczuwalne w sposób bardzo znaczący wydłużenie kolejek i liczby oczekujących pacjentów.
6: To jest Protest przeciwko czemu?
7: Przeciwko likwidacji oddziału chirurgii, a także nie chcemy, żeby został, bo na razie jest zawieszony oddział wewnętrzny i chcemy, żeby to zostało przywrócone, żeby przynajmniej te dwa oddziały mogły działać, bo to są bardzo dobre oddziały, a poza tym no najlepiej jeszcze jakby OIOM przywrócono, no ale to już chyba są życzenia.
6: Pani pracuje, pani jest pacjentką?
7: Nie, jestem byłą pacjentką, jestem przedstawicielką strony społecznej. Utworzyliśmy tą stronę w obronie chirurgii internej OIOM. Nie jesteśmy związani w żaden sposób z kimkolwiek, w sensie czy politycznym, czy z personelem. Po prostu nie chcemy się na to jako społeczność, jako przedstawiciele społeczeństwa zgodzić, bo uważamy, że to jest bardzo dobry bardzo dobry oddział. On bardzo dobrze służy ludziom, a jest po prostu niszczony, a wcale nie musi tak być. Na pewno jest inne rozwiązanie. Na pewno.
6: A dlaczego pani uważa, że to jest zagrożenie dla mieszkańców Katowic?
7: Proszę pana, jest taki list doktora Grabarczyka. Ja panu go osobiście prześlę, jak mi potem poda pan swój adres, albo jak pan zajrzy na naszą stronę, będzie on tam jest zamieszczony. Z 30, zdaje mi się, 31 stycznia datowany, doktor Grabarczyk napisał pismo do wojewody Marka Wójcika z podziękowaniem za to, że on odrzucił ten pomysł zawieszenia oddziału chirurgii. I podaje tam, jest opis ich codziennego życia, codziennej pracy na tymże oddziale. I jest tam opisany przypadek pani Gizeli, która miała, starsza pani, przewróciła się, pęknięta śledziona, krwotok wewnętrzny, odmawiają jej pomocy w 6 szpitalach. I ja nie mówię, że dlatego jej odmówili, bo to są niedobre szpitale, to właśnie o to chodzi, że pewnie są jakieś przyczyny, że niby jest taka po prostu, no wszędzie jest tak dużo szpitali, ale co z tego, jak nie ma pomocy? Ta pani po prostu w końcu trafiła na końcu zadzwoniono do kolejowego, no bo przecież on już praktycznie nie istnieje, co niektórzy tak uważają, i tam ją uratowano. No to dlatego uważam, że to jest zagrożenie. I to jest zagrożenie, tylko wie pan, to jest tak, jak ja rozmawiałam z panem dyrektorem jeszcze Trzebińczykiem, albo innymi osobami tymi z drugiej strony, no to oni mówią, że to jest temat do prokuratury. To jest temat do prokuratury, to jest temat do tego, żeby teraz profilaktycznie zadziałać i żeby nie dopuszczać do takich sytuacji. Bo powiem państwu jeszcze więcej, moje takie odczucia. No ja mam już swoje lata, już w niejednym szpitalu byłam na Śląsku, albo sama, albo z moimi rodzicami, teściami i tak dalej, i tak dalej. I oddział chirurgii, bo ja tam osobiście, no mój też tam był kilka razy, tam uratowano życie, mi 2 lata temu uratowano życie i to dosłownie, to nie jest żadna przesada. I to jest oddział, gdzie można powiedzieć, że to jest nasza leśna góra, jeżeli państwo wiecie państwo, o co mi chodzi. I guzik mnie obchodzi, jakie są kafelki w łazience, co pan marszałek pokazuje, a tak naprawdę on za to odpowiada. Jestem tak tam zbulwersowana, to jest po prostu, i to jest, bardzo wiele osób to potwierdzi, że to jest naprawdę bardzo dobry oddział, tam ludziom pomagają, tam ludzi nie zostawiają. Mojego teścia, on miał wtedy ponad 90 lat, rozrusznik i pęknięte jelito. I sprowadzano z domu panią anestezjolożkę i robiono operację na ratowanie życia. Przypuszczam, że, znaczy ja nie chciałabym, żeby to znowu, bo to wszystko potem może zostać wykorzystane przeciwko, ale chodzi mi o to, że oni naprawdę są wyjątkowi, bo mogłabym tutaj powiedzieć z kolei o różnych przykładach z naszych śląskich szpitali, gdzie takiej pomocy przeróżnej nie było i to niestety też takiej, która kończyła się śmiercią. Ale ja nie chcę o tym mówić, ja chcę mówić o tym, co jest dobre i żeby tego nie niszczyć. I takie jest nasze przesłanie.
5: Stanowimy, tak nam się wydaje, dosyć zgrany zespół, który od wielu lat się sprawdza, tak jak powiedziałem, no pacjenci myślę, że chcą się u nas leczyć i operować i do tego jeszcze wszystkiego dochodzi fakt, że specjalistyczny szpital, który docelowo miałby powstać w tym miejscu, no naszym zdaniem nie wymaga likwidacji naszego oddziału i oddziału wewnętrznego, ponieważ myślę, że moglibyśmy się spokojnie z okulistyką pomieścić bez żadnej kolizji tutaj, czy jakiegokolwiek konfliktu. To jest dosyć zmienna liczba, dlatego że jeszcze na dodatek my ciągle musimy przesuwać terminy w związku z trudnością dostępności do anestezjologów, którzy są przede wszystkim kierowanie na oddział okulistyczny, a dopiero jeżeli są takie możliwości, to my możemy z tego skorzystać i tam wykonywać planowe zabiegi, ale z mojego zeznania to jest około 300 osób oczekuje. W GCM-ie oferty pracy są tylko dla z zakresu chirurgii, tylko dla lekarzy. Pozostały personel nie jest, no nie ma potrzeby po prostu zatrudniania dodatkowych ludzi. Więc przejście, jak to zostało często tam formułowane, dotyczyłoby tylko i wyłącznie personelu lekarskiego. To jest 4 specjalistów i 3 rezydentów. Dlatego, że często też, no wie pan, dostępność czy nadpodaż, jak w ostatnim piśmie czytałem, łóżek chirurgicznych, no ma się nijak do liczby oczekujących. No to jest albo tak, albo tak. Często używane wskaźniki przez Urząd Marszałkowski, to znaczy stopień, procent wykorzystania łóżek. Wskaźnikiem, który jest bez wartości, bo jego wielkość zależy wyłącznie od wysokości kontraktu przyznanego przez NFZ. No nasz oddział w tamtym roku zakończył działalność na polecenie dyrektora w połowie listopada, ponieważ w tym momencie mieliśmy już około 115% kontraktu wykonanego. W związku z czym to nie jest tak, że nasze możliwości są po prostu znacznie większe, tylko ogranicza je kontrakt. W części tak, natomiast część osób będzie musiała no niestety chyba sobie poszukać pracy, dlatego że dotyczy to opiekunek i pomocy medycznych, dotyczy chyba część również salowych, ponieważ na okulistyce takiego zapotrzebowania nie ma. Tak to się utrzymuje, no, natomiast działania, które są zarówno z pism, które tam otrzymujemy, cały czas jest podtrzymywana teza o tym, że jest konieczne zamknięcie oddziału internistycznego i chirurgicznego w celu utworzenia Europejskiego Centrum Okulistyki, na co zresztą Urząd Marszałkowski w tym piśmie, które ostatnio dostałem, stwierdził, że przeznaczył do tej pory chyba 19 milionów, a docelowo 35.
8: Wolałabym się nie wypowiadać, ale to jest mój oddział, jestem jego oddziałową i dlatego zależy mi, chcę być z moimi pracownikami, którzy część z nich straci pracę.
6: Jak ważny jest ten oddział, jak pani tam pracuje, to co to by oznaczało dla mieszkańców Katowic?
8: Często mamy przypadki, że przyjeżdżają do nas pacjenci, którzy gdzieś tam mieli odmowę przyjęcia. Wiele szpitali, jak na przykład po drugiej stronie ulicy Szpital Kliniczny, nie przyjmuje wielu pacjentów, ponieważ oni mają planowe, są przede wszystkim chirurgią pokarmową. Na Ochojcu jest taka typowa chirurgia naczyniowa, więc ci pacjenci naprawdę nie mają gdzie iść. Zostają bez opieki.
6: Państwa dzisiaj obecność to jest taka forma protestu przeciwko czemu?
9: Zamykaniu chirurgii, zamykaniu innych oddziałów, zamykaniu szpitali powiatowych. Ale przede wszystkim chodzi o pacjenta, o to, że tak jak sami mówią, kiedy mają odmowę przyjęcia, że im zostaje tylko jedno miejsce, umrzeć w rowach. Nie ma kto leczyć, nie ma, każdy dyrektor mówi, nie ma pieniędzy, koszty trzeba obcinać, tylko kosztem kogo? Kosztem pacjenta, jego chorób, zmagań rodziny, gdzie oni mają iść. Myślę, że chirurgia szpitala kolejowego jest niezbędnie potrzebna, akurat chirurgia. Rozumiem interna również, która została zawieszona, natomiast chirurgia jest niezbędnie potrzebna. Ratowanie życia, zdrowia, myślę, że to jest najważniejsze. A poza tym bardzo dobry personel, bardzo dobra obsada. Myślę, że tyle. Szkoda.
6: A pani, przepraszam, pani pacjentka, pracownica?
9: Nie, ja jestem opiekunem medycznym i reprezentuję, pozwolę sobie na reprezentowanie tej grupy. Mało mówi się o opiekunach medycznych, jest to grupa zawodowa, która przyjmuje pewne usługi pielęgnacyjne, higieniczne, opiekuńcze, które były kiedyś w gestii pielęgniarek. I myślę, że o ile lekarze i pielęgniarki mają propozycję zmiany miejsca pracy, o tyle opiekunowie muszą po prostu odejść, zostaną zwolnieni, brutalnie zwolnieni. Więc myślę, że ta grupa opiekunów medycznych, grupa pań salowych, przecież to też jest kadra niezbędnie potrzebna do opieki, są chyba najbardziej pokrzywdzoną grupą w tej chwili.
6: Bo to oznacza dla nich utratę pracy. I dla pani też.
9: Ja powiem więcej, to nie tylko utrata pracy, to jest brak miejsc pracy, dlatego że wszystkie szpitale, jak Państwo wiecie, ograniczają koszty, więc koszty na najniższych stanowiskach się ogranicza. Przecież to jest śmieszne, ale kiedy pracuje się z pacjentem, kiedy się wykonuje toalety, pielęgnację, opiekę, czyli te czynności nawet medyczne, jeżeli przynosimy my z własnych pieniędzy środki czystości, środki pielęgnacji, jeżeli my przynosimy pościel, ręczniki, bo szpital musi ograniczyć, no to przepraszam, jesteśmy potrzebni? No chyba tak. Nawet pod tym względem, żeby uposażyć pacjenta w jego podstawowe, niezbędne środki higieniczne, tak? Natomiast powiem tyle. Ja oprócz tego, że jestem opiekunem medycznym, również jestem nauczycielem kierunku opiekuna medycznego w szkole dwuletniej zgodnie z nową podstawą programową, która jest MED-14 i mało tego, jest to półtoraroczna szkoła. Bardzo szeroki zakres wiedzy, który musi posiąść opiekun medyczny, żeby mieć uprawnienia do wykonywania zawodu. Dużo osób się szkoli na kierunku opiekun medyczny i powiem Państwu, że w tej chwili, w dobie takiej sytuacji finansowej szpitali i całego systemu ochrony zdrowia, ci ludzie już planują wyjazdy z Polski. Mają dobre oferty, dobre zarobki. To nie tylko Niemcy, to nie tylko Anglia, ale również Belgia, Francja. Do takich krajów mamy dostęp i aż żal, że nie możemy w Polsce pracować.
3: SK Śląsk.
4: To już wszystko, jeżeli chodzi o te wydanie magazynu Reporterów Eski Śląsk. Więcej informacji z naszego regionu możecie już teraz znaleźć również na naszym portalu sk.pl/śląskie. Zaglądajcie już teraz. Do usłyszenia.
3: Eska Śląsk News.
10: Cześć, tutaj Przemek Kubiejka. Witam i zapraszam na magazyn Reporterów Eski Śląsk. A w nim kilka ciekawych tematów. Będzie temat sportowy, medyczny i nie tylko. Bądźcie z nami na 99.1. Speedsoft. Znana w wielu krajach dyscyplina sportowa obecna jest także w Polsce i zyskuje coraz większą popularność. Czym jest i komu jest dedykowana? Z Piotrem Kaczkowskim, prezesem Fundacji Taktyczna Akademia Kultury TAK Katowice, rozmawiał Piotr Wikar.
11: Speedsoft to jest w sumie odmiana sportowa airsoftu. No i teraz pytanie enigmatyczne, czym jest airsoft? Airsoft to jest sport, to jest militarna symulacja podobna do paintballu. Paintball jest grany na farbę, natomiast airsoft jest grany na takie plastikowe kulki. Trochę przypomina to odpust, natomiast jest to bardziej profesjonalne, przypomina bardziej takie symulacje militarne. Natomiast wracając do speedsoftu, speedsoft to jest odmiana sportowa. Gramy na halach, on wodzi się trochę też ze speedballu sportowego, ale ma swoje zasady. Mianowicie pole musi być symetryczne, czyli bardziej fair play. Gramy na halach, czyli rzeczywiście te pole jest bardzo małe, nie używamy całego, nie wiem, 1000 m2 lasu i się bawimy w żołnierza, tylko tutaj rzeczywiście jest to odmiana sportowa, gramy bardzo krótkie rundy, bo u nas rundy trwają 2 minuty. My gramy różne scenariusze, gramy scenariusze na flagi, na dominację, na atak obrona, czyli rzeczywiście musimy dominować te pole. To w sumie to działa podobnie jak do każdego sportu, nie? Czyli jak gramy w hokej, to w hokeju też jest ważne dominować lodowisko, w piłce nożnej też dominować boisko, nie? Żeby rzeczywiście przejść na tą bramkę i to jest rzeczywiście, w istocie działa to tak samo. Pola mamy bardzo czyste. My gramy w ogóle na sztucznej trawie, co jest bardzo ciekawe, że na hali sportowej w Katowicach kładziemy trawę, żeby gracze mogli się ślizgać, bo to jest fajne, efektywne, dynamiczne, na to się fajnie patrzy i to jest taka definicja bardziej taka profesjonalna, choć my lubimy to powiedzieć, to jest taki CSGO na żywo, nie? Czyli to rzeczywiście jest gra komputerowa na żywo i to też tak mocno pokazujemy graczom, mocno pokazujemy młodzieży, gdzie gracze, bo e-sport jest bardzo popularny, zwłaszcza w Katowicach, zwłaszcza na Śląsku, czyli stolica europejskiego e-sportu. I jak współpracujemy z Mosilem, to też widzimy, że coraz mniej młodych ludzi angażuje się w sport. To też jest taki trochę nasz cel jako fundacji, czyli pokazywanie sportu niekonwencjonalnego, czyli znalezienie tego balansu, czyli my mówimy spoko, sam jestem graczem, pograj sobie w piątek, pograj sobie w sobotę z kolegami, ale w niedzielę czy w sobotę wieczór idź na halę i pograj, postrzelaj się z kolegami, jest to naprawdę bezpieczny sport jak inne i złap trochę tej fizyczności, nie? Czyli złap ten balans między ruch ręka, ruch oko, czyli taka zabawa fan gamingu, a rzeczywiście balans taki fizyczny na żywo. Nie?
12: Speedsoft, no to już znamy termin. Śmiało możemy mówić, że to jest dziedzina sportu, tak?
11: Tak, to jest cel naszej fundacji, czyli pokazać, że speedsoft to jest sport.
12: W takim razie, komu moglibyśmy takie zajęcia polecić? Bo ja wiem, że organizujecie zajęcia dla młodzieży, ale mówię też o tych, którzy chodzą na co dzień do pracy albo mają na przykład mnóstwo wolnego czasu, bo są już na emeryturze. Czy takie osoby też mogą wziąć udział w takich zajęciach?
11: Tak, my robimy bardzo dużo różnego rodzaju eventów, od największych, czyli eventów międzynarodowych, gdzie przyjeżdżają gracze z całej Europy. To jest takie półprofesjonalne, półamatorskie zawody. Potem robimy ligę, polską ligę speedsoftową, czyli schodzimy takie już, to są trzy kolejki ligowe i już bardziej dostępne, trochę z mniejszym parciem, trochę takie już rozgrywki na luzie, ale przy tym na przykład organizujemy też takiego beginera, czyli totalnie dla początkujących, dla osób, którzy grają właśnie w airsoft, nie grają w tą odmianę sportową, żeby przyszli i zobaczyli. Mamy gdzieś tam swoje też repliki do wynajęcia, więc każdy, kto chce spróbować się w sporcie, to może. No ale z drugiej strony robimy jeszcze dalej, czyli robimy typowe eventy społeczne, czyli robimy speedsoftowe dni otwarte, czyli takie zajęcia dla szkół, gdzie no średnio ściągamy te 10-12 szkół ze Śląska. Około 500 uczniów tygodniowej robimy normalnie takie dwugodzinne zajęcia z WF-u, gdzie pokazujemy im, czym jest ten sport. Robimy takie mini zawody, czyli taką pokazujemy, jak ta rozgrywka jest. Robimy też turnieje międzyszkolne. Więc tego jest naprawdę bardzo dużo, gdzie ostatnio brały udział tam 8 szkół z całego Śląska i normalnie był to trudniej, nie? Robimy już dla najmłodszych, dla całych rodzin, może już nie ze speedsoftu, ale z laser taga, żeby trochę bardziej panować nad tym bezpieczeństwem, czyli już chcemy zarażać od najmłodszych, czyli już nawet dzieciaki 7-6 lat mogą się pobawić i gramy na takich balonach, czyli w bardzo bezpiecznych przeszkodach. Laser tag jest bardzo bezpieczny, bo nic nie wylatuje, to jest tylko na podczerwień, więc już ten sport pokazujemy od małych, nie? Gdzie robiliśmy takie ferie razem z Mostem w Katowice i całe rodziny brały udział, nie? Czyli drużyna była od najmłodszego pokolenia, tam dzieciaczka, rodziców i dziadka, nie? Także super to wygląda. My jako fundacja staramy się angażować wszystkich, od najmłodszych, po tych nieusportowionych, po tych, którzy chcą rzeczywiście brać ten sport na profesjonalnie, staramy się angażować wszystkich.
12: Jak wygląda organizacja takiej lekcji WF-u? Jak to działa w ogóle?
11: Znaczy przede wszystkim na początku nie było ciężko, bo musieliśmy przekonać szkoły, żeby w ogóle, że dowiedzieli się, co to jest i może ze szkołami mundurowymi było łatwiej, bo szkoły mundurowe korzystają z ASG i chodzą na te poligony i może tutaj było prościej. Ale rzeczywiście musieliśmy trochę porozmawiać z dyrektorkami, z dyrektorami i pokazać im rzeczywiście, jak ten sport wygląda. Trochę nam pomogło zmiany w rozporządzeniu edukacji, jeżeli chodzi tam o edukację dla bezpieczeństwa, więc to nam pomogło. No ale jak wygląda sam event? No my to rozdzielamy trochę na takie dwie fazy. Pierwszą robimy trzy sekcje, gdzie trochę najpierw opowiadamy, czym ten sport jest, pokazujemy takie strefy bezpieczeństwa, pokazujemy im, jak się obsługuje z tą repliką airsoftową. Przekazujemy takie informacje, że od tej pory muszą siadać maski, bo to mamy też jakby swoje maski, pełne oporządzenie, dbamy o to bezpieczeństwo. Druga rzecz to jest, druga taka stacja to jest rozgrzewka. No bo jak przed każdym sportem prowadzimy rozgrzewkę, biegi, rozciąganie. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczą Państwo, to ten sport jest bardzo dynamiczny i jak każdy, no propagujemy to, że w sporcie trzeba, ta rozgrzewka jest ważna. No i trzecia taka stacja to jest rzeczywiście taka szczelnica, czyli już ładujemy repliki kuleczkami i szkolimy te dzieciaki i młodzież, żeby trochę wiedziały, jak trafić, nie? No bo frajda jest to, żeby trafić kolegę obok, nie? Więc mamy tarczę i szlają tej tarczy. Jak dzielimy sobie te grupy i przejdą wszystkie trzy stacje, to dzielimy ich na drużyny i normalnie gramy, nie? Mamy swoją federację sędziowską, mamy swoją obsługę, kilka osób czuwa nad grą. No i pokazujemy, czy ten sport jest, tak? Wydać ludziom piłkę i grali sobie na boisku.
12: Okej, tak zakulisowo, jak patrzysz na rozgrywkę i potem zakończenie. Jaki jest odzew? Co mówią ci młodzi ludzie, którzy kończą taką lekcję WF-u w cudzysłowie oczywiście? No i przede wszystkim nauczyciele.
11: Znaczy nie, no są zajarani. Nauczyciele w ogóle, jest kilku nauczycieli, którzy grali razem z nami, nie? Tak, to jest fan i jak jeżeli nauczyciel ma dobry vibe z uczniami, to sam grał i tam później, więc dużo mieliśmy takich mocno zajaranych i dzieciaków, i nauczycieli, gdzie potem już robiliśmy trzeci event, to szkoły same do nas się odzywały, czy robimy takie coś, bo dzisiaj inne klasy by chciały spróbować, nie? Gdzie nawet mamy szkołę tutaj z Sosnowca, która otworzyła swoją sekcję typowo turniejową, typowo airsoftową i działa. Pod tym kątem super, brakuje nam tylko takiego miejsca stałego do grania, nie? Bo my jako fundacja organizujemy eventy, czyli korzystamy z dobrodziejstw Mosiru Katowice, hal, mini hal, czy jakichś parków, czy przy jakichś takich eventach, ale brakuje nam takiego miejsca stałego, gdzie otworzymy klub sportowy i będziemy mogli sobie szkolić tak młodzież, nie? Ale jeżeli chodzi o same szkoły, to korzystaliśmy z wielu szkół sportowych, czyli zapraszaliśmy szkoły mistrzostw sportowego, czy w Katowicach hokejowe, czy z GKS-u Winiarków, czy z GKS-u Strychów, więc mieliśmy też, patrzyliśmy pod tym kątem takim sportowym. Naprawdę wszyscy byli zajrani, bo to jest coś innego. To nie jest ciągłe WF, że gramy w piłkę nożną, siatkówkę, czy ponga, nie? To za moich czasów się tak grało.
12: Okej, ktoś, kto tego słucha, chciałby przyłączyć swoją szkołę do całego projektu, może to zrobić?
11: Oczywiście tak, śmiało. Sporo nauczycieli do nas pisało, czy nawet uczniów do nas pisało, pod kątem do nasze socjalki, czy na maile, które są na airsoftteampoland.com, czy na ATP Tournament, jeżeli chodzi o profil na Facebooku, czy na fundację, tak też na Akademię Kultury. Śmiało można pisać, gdzie my nas sami pisali, słuchajcie, chcemy wziąć udział, tu macie kontakt naszej dyrektorki, naszego nauczyciela, czy możemy zadzwonić, czy możecie zadzwonić. No i udało się tak zrobić. Mhm.
12: Takie to zajęcia, powiedz mi, takie zajęcia są odpłatne?
11: Nie, to jest 100% darmowe. Mhm. Zajęcia trwają ponad 2 godziny, szkoła tylko musi zorganizować sobie przyjazd na halę, na dany obiekt, bo robiliśmy to na lodowisku, w okresie letnim robimy to na halach sportowych, więc tylko muszą sobie to zorganizować.
12: Okej, to tyle, jeżeli chodzi o zajęcia sportowe. Mam nadzieję, że ktoś, kto jest zainteresowany, będzie już teraz wiedział, żeby zgłosić się do ciebie, przede wszystkim
11: zapraszamy.
12: Do prezesa Fundacji Taktyczna Akademia Kultury, tak w Katowicach. Powiedz mi, wy działacie na terenie Śląska, tak?
11: Tak, znaczy w sumie to na terenie całej Polski, od tego się wodziliśmy. Kiedyś jeździliśmy po całej Polsce, teraz związaliśmy się mocniej z Katowicami, żeby znaleźć ten jeden stały styk.
12: Okej, czyli generalnie, jeżeli ktoś na przykład zadzwoni z Bielska-Białej, albo zadzwoni z Katowic, albo zadzwoni z Tychów, albo zadzwoni z Oświęcimienia, nie będzie problemu.
11: Zadzwoni z Warszawy czy ze Szczecina, nie ma
12: problemu. No sky is the limit, jak to mówią. A powiedz mi trochę o lidze, bo z tego co wiem, liga działa, a zupełnie niedawno odbyły się zawody międzynarodowe w Katowicach właśnie tutaj.
11: To tak, jeżeli chodzi o ligę, to pytanie, od czego zaczynamy?
12: Od ligi.
11: Od ligi. No to ligę, to się to prawda nazywa Polska Liga Spisortowa, ale podobnie jak do innych sportów, jest to w kategorii Open, czyli mamy też drużyny z Finlandii, mamy drużyny z Czech, które przyjeżdżają, chcą u nas grać, mamy drużyny z Polski oczywiście. I to są takie rozgrywki typowo ligowe, czyli zbieramy scoring, ważne jest ćwiczyć, trenować na każdy event i zdobywać ten scoring. To jest ważne pod tym kątem. Jakby bierzemy przykład z sportów konwencjonalnych, sportów tradycyjnych, żeby to bardziej jeszcze usportowić, nie? Żeby pokazać tą systematykę, że ją też możemy wpasować do naszego sportu.
12: Liga międzynarodowa?
11: Może to już nie liga, tylko turniej międzynarodowy, ATP Open, jak najbardziej. Zrobiliśmy w tamtym roku 2 edycje. Przymierzamy się do października na 3. No, działa fajnie. Mamy drużyny z całej Europy i odzywają się nawet spoza Europy. Do tej pory mieliśmy drużyny z Łotwy, z Rumunii, z Czech, z Francji. Odzywają się nawet gdzieś tam teamy z reszty krajów. Nawet z ciekawości nawet Kazachstan i Kanada się odzywa, że chce grać. No to już jest cięższe i trochę droższe przedsięwzięcie dla nich, ale rzeczywiście zaczyna to działać, nie? I zaczyna to hulać. Tych eventów międzynarodowych poza Polską jest trochę. Wiele krajów gdzieś tam sobie działa, robi te eventy, ale mało kto robi to na halach sportowych, mało kto robi to ze wsparciem gdzieś tam miasta czy Mosiru. To też daje taką fajny vibe, że wyszliśmy z tego trochę takiego lamusa i możemy pograć ten sport, gdzie jest ciepło, mamy szatnie, a nie gramy gdzieś tam w lesie, czy na jakichś nieużytkach, czy na jakichś takich halach przemysłowych.
12: Czy my na dziś dzień mamy na tyle mocną ligę, żeby powalczyć w turnieju międzynarodowym?
11: Tak, jak najbardziej. Na przykład w tamtym roku drużyny międzynarodowe, no to pierwsze miejsce zdobyły Polska. Na pierwszym evencie Polska zdobyła 2. miejsce, więc jak najbardziej. Polska jest na wysokim poziomie i to widzi też, jakby my zaczęliśmy tutaj w Polsce ten sport trochę później niż reszta Zachodu, nie? Gdzie to wywiązało, zaczęło się w USA. To coraz bardziej na nas patrzą i zapraszają nas na eventy międzynarodowe w innych krajach, więc jak najbardziej. Jesteśmy dużym społeczeństwem w Polsce, wbrew pozorom takim airsoftowym, spisoftowym, to jesteśmy dużym społeczeństwem na reszcie.
12: Żeby zaangażować się w jakiś sport, na pewno potrzebny jest specjalistyczny sprzęt. W przypadku airsoftu potrzebne są właśnie, co jest potrzebne, żeby rozpocząć przygodę z airsoftem?
11: Tak naprawdę to chęci. Jeżeli ktoś chce spróbować, to znajdzie sobie lokalną drużynę, znajdzie sobie lokalnego organizatora i nawet nie musi kupować, tylko sobie wynajmie sprzęt albo dogada się z drużyną i drużyna bardzo chętnie mu ten sprzęt użyczy, pokaże i sobie zagra. Więc tak naprawdę to jest chęć i zajawka. Jeżeli już chcemy wejść w tym trochę na poważniej, no to jak w każdym sporcie, możemy zacząć od jakiegoś low-costowego, czyli wziąć sobie replikę za, nie wiem, weźmy 1000 zł kupić sobie buty, czy mundur, czy... Mundur mówię jak w airsoftie, u nas to wystarczą krótkie spodenki i lajka, czy jakieś termoaktywne ciuchy. Przede wszystkim nie oszczędzać na okularach, czyli kupić sobie dobre okulary. W naszym przypadku to są maski, które są o wiele bezpieczniejsze i nie parują, czyli mamy takie maski jak w paintballu, takie pełne, przeszklone, one A, wyglądają lansiarsko, B, pomagają, bo nie parują, nie? Czyli to jest kwestia też ważna, jeżeli musimy mieć w jakimś sporcie okulary, a jesteśmy dynamiczni, dużo się biega, rusza, jest ciepło, no to na oczy zaparują, to nie widzimy, a przejrzystość dla nas jest ważna. Nie? No i zakupić sobie jakieś tam kuleczki, które są i zacząć grać. No i to jest sky limit, nie? Jeżeli chcemy być coraz bardziej profesjonalni, to możemy sobie kupić replikę, tak ją poprzerobić, że w cenie auta ją weźmiesz, nie?
12: Tak, widziałem, tak, przykładowo w CS-ie możemy sobie personalizować sprzęt, tak tutaj w przypadku Spitzofta, te karabinki, które mamy, też widziałem niektóre są bardzo personalizowane.
11: Oczywiście, że tak, jakby Spitzof jest super pod tym kątem, że Spitzof jest kolorowy, nie? To nie jest snajper, który się chowa w lesie, że tak powiem, nie? To nie jest, że musimy być skryci. Oczywiście tutaj te są, mogą nas przeciwnik nie zauważyć, ale to nie jest ważne, nie? Więc tutaj gracze jak najbardziej są kolorowi, żeby A, gdzieś tam prezentować swoich sponsorów, żeby B, żeby to prezentować samego siebie, żeby to jakby marketing i promocja jest dużą częścią Spitzoftu. Zobaczmy jak każdego sportu. Dlaczego drużyny sportowe mają kolorowe? No bo to są jakieś ich tam barwy i im to pasuje, nie? Więc tutaj działa tak samo, repliki, te najróżniejsze. Każdy sobie maluje jak chce, niektórzy do swoich ciuchów, niektórzy imitują skiny z gierek, nie? Niektórzy wybierają sobie swoje ulubione kolory, naklejki. To jest super pod tym kątem, że możesz pokazać nawet w ubiorze samego siebie.
12: Jako prezes fundacji, która zajmuje się tą dziedziną sportu, jakie macie plany na przyszłość?
11: Intensywne. No przede wszystkim duży plan to jest rozwijać to, co mamy. Czyli jeszcze bardziej przejść do przodu. Może to jest minus, może zaleta, ale rzadko się zatrzymujemy, nie? Jakby staramy się trochę złapać takiej stabilizacji i zawsze nam jest czegoś mało. Dlatego tych eventów jest coraz więcej. Więc na pewno chcemy rozwijać turnieje międzynarodowe, żeby pojawiały się coraz to lepsze, może nie lepsze kraje, ale odleglejsze kraje. Może wyjść poza Europy, może mieć reprezentację z każdego kraju, wyjść poza właśnie naszej Europy. Drugi taki duży cel to jest przede wszystkim pokazać ludziom, czym ten sport jest i wyjść trochę szerzej do ludzi. Żeby to zrobić, potrzebujemy trochę mieć swój obiekt taki stały, nie? I tutaj mocno się staramy o swoją halę sportową, która będzie tylko przystosowana pod to. Bo przygotowanie się na weekendy, budowanie tej hali to jest armia ludzi i to są dwa dni roboty, żeby z magazynu wszystko pościągać, nałożyć gumy, trawę, przeszkody, zabezpieczyć wszystko. Bo zabezpieczamy w ogóle publiczkę. To jesteśmy jedynym chyba eventem na świecie do tej pory, gdzie pozwala widowni zobaczyć bezpiecznie za takiej siatki zabezpieczającej cały mecz. No i szkolić. Bardzo chcemy otworzyć swój klub sportowy, szkolić od najmłodszych dzieci, młodzież i starszych, żeby prezentować to totalnie. To jest gdzieś tam na scenie.
12: Chciałem się zapytać o najbliższe wydarzenia, które będą miały miejsce i gdzie ewentualnie odsyłać tych, którzy chcieliby albo zobaczyć, albo od razu wziąć udział w rozgrywkach.
11: Polecam zajrzeć na nasze social media. Tam prezentujemy się najszybciej, czyli na nasz Facebook ATP Tournament, czy na Instagramie Airsoft Team Poland, czy na naszą stronę airsoftteampoland.com, gdzie jest tam komplet informacji i regulaminów i linków do zgłoszeń, więc jest tam wszystko. Jeżeli chodzi o eventy takie społeczne, no to tutaj jakby trochę z mniejszym wyprzedzeniem informujemy, bo to często są jakieś ad hocowe, często są jakieś takie zamówienia albo prośby, żebyśmy wzięli udział w jakimś festiwalu biegowym, czy w jakichś wydarzeniach sportowych. Jeżeli chodzi o takie społeczne tematy, to nasz profil na Facebooku Fundacja Taktyczna Akademia Polska.
12: Mamy zatem wszystkie namiary niezbędne i potrzebne, żeby dowiedzieć się, jak to wygląda już w praktyce. Na koniec mam jeszcze pytanie do ciebie. Gdybyś miał zachęcić młodzież albo tych, którzy mają trochę czasu, chcieliby spróbować, to co byś im powiedział?
11: Napisz i przyjdź. Tak naprawdę ten sport jest super. Jeżeli lubisz zajawkę, lubisz dynamikę, lubisz adrenalinę, bo to trochę jest sport taki ekstremalny, to jest coś dla ciebie. Jeżeli znudził ci się sport konwencjonalny, a lubisz ruch, lubisz sport, to jest sport dla ciebie.
12: adrenalina będzie buzowa. Tak.
11: A jeżeli nie jesteś typowym sportowcem, a szukasz czegoś dla siebie, czegoś nowego, to też jest coś takiego, gdzie powiesz kolegom, znajdziesz fajnych ludzi. I to jest super, że społeczność cię przyjmie, da ci fajną integrację. Poznasz, jak poznasz fajnych ludzi, to będziesz w fajnych miejscach, czyli jeszcze w ogóle więcej tych ludzi. Jakby, jeżeli ktoś gra w Airsoft albo nie gra i chce spróbować, to polecam jeździć na duże eventy, na eventy mniejsze i poznawać ludzi.
12: O Speedsofcie rozmawialiśmy. Ze mną był Piotr Kaczkowski, prezes Fundacji Taktyczna Akademia Kultury TAK Katowice. Bardzo dziękuję za spotkanie.
11: Dziękuję bardzo.
3: SK Śląsk.
10: A teraz zmieniamy temat. Każdego roku z bazy dawców szpiku znika 15 tysięcy osób, alarmuje fundacja DKMS. To jakby wymarły takie miasta jak Ustka czy Ząbkowice Śląskie. Im mniej dawców, tym mniejsza szansa na znalezienie bliźniaka genetycznego dla chorych na białaczkę. Nasz reporter rozmawiał z dawcą szpiku kostnego oraz biorcą z Libiąża oraz z Tychów. Posłuchajcie ich historii.
13: Witam, nazywam się Szymon Knapik. Aktualnie mam 29 lat. Zarejestrowałem się już 10 lat temu. Oddałem szpik w 2016 roku, więc no też jak można powiedzieć, było to dość szybko w sumie po zarejestrowaniu. Gdzie pracuję? No to też w sumie można powiedzieć takie powiązanie z tym, że też po części pomagam, bo służę w wojsku, więc to też po części jest taka pomoc dla ludzi. Czym się jeszcze interesuję? No na pewno gdzieś tam w moim życiu towarzyszy mi na każdym kroku sport, więc ten zdrowy tryb życia i to przede wszystkim. No, większość czasu, no to prawda, poświęcenie pracy i służbie.
6: Możesz powiedzieć, pamiętasz ten moment, kiedy zdecydowałeś się, że będziesz dawcą? Jak to się stało? Ktoś cię do tego zachęcił?
13: To, że zostałem dawcą, nikt mnie nie zachęcał. Fundacja DKMS przyjechała po prostu do naszej szkoły. Była możliwość zarejestrowania się, więc sam fakt, że pomyślałem, kurczę, mogę uratować komuś życie, jest dobrym powodem do tego, żeby się po prostu zarejestrować. I to był taki moment, gdzie po prostu zdecydowałem się, żeby zarejestrować się, no i jak się okazało, komuś mogłem uratować życie, prawda?
6: Jak to wygląda, ta procedura? Często mówi się, czy w zasadzie powiela się takie mity, że to bardzo też boli, że to jest stresujące. Możesz powiedzieć, jak wygląda taka procedura od A do Z?
13: Od A do Z. No więc na początku dostałem telefon, że znalazł się po prostu bliźniak, który potrzebuje mojego szpiku, że mogę zostać dawcą. Następnie zostałem przebadany, czy ta zgodność jest. Kiedy okazało się, że już ta zgodność jest, można powiedzieć, stuprocentowa, no to ciąg dalszy to były jeszcze kolejne badania. Upewnienie się też o moim stanie zdrowia, czy ja jestem zdolny do tego, żeby zostać tym dawcą, prawda? Bo to nie tylko strona biorcy, tylko też moja strona tutaj bardzo super, rzetelnie po prostu lekarze dbają też o nasze zdrowie. No następnie to było po prostu pojawienie się w klinice. Tutaj ten stereotyp, że to wszystko boli i tak dalej, to jest troszkę taki mit, bym powiedział, ponieważ mamy już teraz taką technologię, że no po prostu to nie boli. Ja sam też oddawałem z krwi, miałem po prostu przyłączone przy jednej ręce, przy drugiej ręce miałem wenflon i takie przetaczanie krwi, prawda? Więc to nic nie boli, a ogólnie w większości przypadków, jak można tutaj zapytać ludzi z fundacji, w większości przypadków właśnie tak to działa, że to jest przetaczanie tej krwi i to w zupełności nic nie boli. Także to z tym bólem są mity jak najbardziej, więc tutaj no po prostu można te mity gdzieś tam zdmuchać i powiedzieć, że to nie boli w ogóle.
6: A na początku ten sam proces rejestracji, to trzeba wypełnić jakieś formularze, trzeba opisać swój stan zdrowia, jak to wygląda?
13: To znaczy tak, na początku to wiadomo, formularze i oczywiście wymaz. To było na początku tutaj w szkole robione. No i można powiedzieć, że to było tylko tyle. Także nie trwało to jakoś dużo, nie trzeba było wypełniać jakichś skomplikowanych formularzy, tylko po prostu właśnie swój stan zdrowia, opisać to, jak się czuje, wiadomo, jaką się ma krew, no i takie podstawy.
6: Jak czułeś się, kiedy zadzwonił telefon? Dzwoni telefon, co się wtedy dzieje?
13: Co się wtedy dzieje? No, ogólnie rzecz biorąc byłem zaskoczony, że po pierwsze to było tak szybko. Druga sprawa, no może nie tak byłem już szczęśliwy, bo wiadomo, później trzeba było się przebadać i kolej rzeczy musiała być zachowana. Natomiast sam fakt tego, że zostanę tym dawcą, to chyba doszedł do mnie dopiero po tych pierwszych badaniach, kiedy zadzwonili do mnie po tych badaniach krwi i powiedzieli, że jest zgodność. I wtedy jakby dopiero do mnie tak dotarło chyba, że faktycznie, że mogę komuś ratować życie i to myślę, że to było bardziej takie, można powiedzieć, też wzruszające, niżeli sam telefon, że ten pierwszy, o którym mówiłem wcześniej, że po prostu znaleźli kogoś, brata bliźniaka. I także to był ten moment, gdzie tak naprawdę faktycznie uwierzyłem w to, że mogę kogoś uratować.
6: Czy ty spotkałeś, poznałeś swojego tego bliźniaka, można powiedzieć?
13: Niestety, no ja nie miałem akurat tej przyjemności. Myślę, że to też nie była kwestia jakaś tam sporna i tak dalej. Po prostu po oddaniu szpiku ja wyraziłem chęć, druga strona też musiała to zrobić, więc myślę, że po prostu biorca nie ma takiej potrzeby też, żeby może gdzieś tam się zobaczyć, może też stan zdrowia jego nie pozwalał na to, ale w zupełności jakoś też może nie, że nie żałuję, natomiast nie jest mi przykro z tego powodu. Jakby sam fakt, że mogłem pomóc mu, może uratować życie, no to wystarczy mi w zupełności.
6: Ale wiesz, czy on jest z naszego kraju? To jest dorosły człowiek, to jest dziecko?
13: Szczerze mówiąc, to nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, nie chciałbym tutaj kłamać, bo chyba nie dostałem takiej informacji, szczerze mówiąc, już nawet nie pamiętam.
6: A jak byś zachęcił tych, którzy się wahają?
13: Którzy się wahają. Nie wiem, czy jest w ogóle jakiś powód, dla którego powinni się wahać, bo naprawdę, tak jak mówiłem wcześniej, to nic nie boli, nic nas nie kosztuje, a naprawdę uratować komuś życie, komuś pomóc, to jest naprawdę coś bezcennego. Także.
14: Nazywam się Agata Szela. Jestem osobą po przeszczepie komórek krwiotwórczych w 2018 roku. Ja pochodzę z Tychów. Obecnie jestem osobą bezrobotną. Zajmuję się domem, wychowaniem mojego syna. Opiekuję się domem swoim.
6: Proszę powiedzieć, kiedy pojawiła się niestety choroba?
14: No u mnie ta sytuacja jest troszeczkę skomplikowana, ponieważ pierwotnie ja zachorowałam na chłoniaka Hodgkina pod koniec 2015 roku. Leczyłam się przez około 7 miesięcy. To leczenie zakończyłam autoprzeszczepem, czyli tak jakby byłam sama dla siebie dawcą tych komórek. Po około pół roku, 7 miesiącach niestety rozwinęła mi się wtórna białaczka ostra. No i wtedy niestety już nie było innej możliwości. Musiał to być dawca niespokrewniony, musiał to być przeszczep allogeniczny. No i wtedy zaczęło się poszukiwanie dla mnie mojego bliźniaka, które oczywiście ponownie dla mnie sukcesem się zakończyło i odnalazłam swojego bliźniaka.
6: Proszę powiedzieć, czy pani się z nim spotkała?
14: Niestety nie, ale miałam kontakt listowny. Wiem, że była to kobieta, 55-letnia, wiem, że była z Niemiec, ale niestety nie doszło do spotkania osobiście twarzą w twarz.
6: Co czuje osoba, no, gdy walczy z bardzo poważną chorobą, niebezpieczną dla życia, i dzwoni telefon, że znalazł się bliźniak?
14: Myślę, że to jest takie mistyczne przeżycie. To nie da się tego opisać i nie da się tego porównać z żadnym innym doświadczeniem. No to jest po prostu radość, tak jakby w każdej komórce ciała, każda komórka się cieszy. W ten sposób.
6: Rodzina to tak jakby chyba dowiedziała się, że wygrała pani w totolotka.
14: Tak, myślę, że tak. Wszyscy świętowali tą informację, znaczy otrzymanie tej informacji. Tak, było dużo radości i było bardzo dużo nadziei.
6: No właśnie, bo specjaliści mówią, że znalezienie genetycznego bliźniaka to nie jest wcale taka prosta sprawa.
14: Tak, to nie jest prosta sprawa, aczkolwiek w moim przypadku, że tak pozwolę sobie powiedzieć, miałam 6 potencjalnych dawców, co jest bardzo rzadkim, bardzo rzadko się tak zdarza. Nawet był potencjalny dawca w Brazylii, więc na drugim końcu świata. Finalnie oczywiście ze względów logistycznych komórki zostały pobrane w Niemczech, aczkolwiek ja czułam spokój, że mam jeszcze zapasowych dawców.
6: Proszę powiedzieć, jak wygląda potem ta procedura leczenia? Jak to długo trwa? Jak się wtedy pani czuła?
14: Jeżeli chodzi o sam przeszczep, tak, no to wiadomo, że człowiek jest... Ja byłam przygotowana naświetlaniami, to trwało tylko 3 dni. Po tych 3 dniach otrzymałam materiał komórkowy w postaci wlewu, czyli tak jakby kroplówka. Ja sobie leżałam w łóżku, kroplówka sobie ściekła, miło spędziłam czas, nic się nie czuje, jest to bezbolesne. No a później to jest tylko proces odbudowy szpiku, czyli czekamy, aż się pojawią pierwsze leukocyty, pierwsze komórki. No i wtedy jest sygnał, że on podejmuje tą pracę.
6: Szybko pani organizm zareagował na tę, no można powiedzieć, terapię?
14: Myślę, że to było gdzieś w okolicy 5-6, może do tygodnia, z tego co pamiętam, bo to już było parę lat temu grubych, ale ta odpowiedź pojawiła się, była wyczekana i wydaje mi się, że no, na tamten czas to szybko się pojawiła.
6: Dzisiaj widzę, że uśmiechnięta pani, pełna życia, radości, czyli bardzo dobrze się czuje. Choroba już jest wspomnieniem?
14: Tak, jest wspomnieniem, nie zawsze tym przykrym, ponieważ spotkałam bardzo dużo dobrych ludzi na swojej drodze. Wydarzyło się bardzo dużo dobrych rzeczy w moim życiu od tego momentu, więc ja tego nie traktuję, nie podchodzę do choroby aż z takim negatywnym nastawieniem. Po prostu ukształtowało mnie to w ten sposób, że chodzę cały czas zadowolona i cieszę się życiem. Jestem przykładem na to, że bycie dawcą daje nadzieję tej drugiej stronie i że to jest nasze być albo nie być.
6: Miała pani ogromne wsparcie znajomych, przyjaciół w czasie choroby, w czasie trwania tego poszukiwania, na przykład bliźniaka genetycznego. Ma pani takie informacje, że być może ktoś z bliskich też zdecydował się oddać komórki?
14: Tak, oczywiście był bardzo duży odzew. Moja rodzina, moi przyjaciele, jak również moi dalsi znajomi bardzo się angażowali w pomoc w znalezieniu dawcy dla mnie. Był również organizowany, dedykowany taki inwent, że zorganizowane w moim mieście były rejestracje dla potencjalnych właśnie dawców. Bardzo dużo ludzi z mojego otoczenia się zarejestrowało. Faktycznego dawcę znam jednego z mojego otoczenia, a reszta czeka.
6: Proszę powiedzieć, co by pani powiedziała tym niezdecydowanym, którzy się obawiają, bo najczęstszy mit powielany to to, że pobranie wiąże się z

0: Jest możliwość i chęć. Każdego zachęcam, aby zarejestrował się jako dawca potencjalny szpiku.
1: A proszę powiedzieć na koniec, czy jako odbiorczyni musi Pani używać jakieś leki?
0: Obecnie już nie. W pierwszym roku po przeszczepie otrzymujemy jako biorcy leki przeciwodrzutowe, czyli te obniżające odporność, żeby nie doszło do przerzutu, a potem w miarę upływu czasu te dawki są zmniejszane. Obecnie jestem już 7 lat po przeszczepie i żadnych leków nie muszę brać.
2: A teraz zmieniamy temat. Od 1,5 do 7% przyszłych mam cierpi na zaburzenia odżywiania. Tak wynika z badań Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu. Pregoreksja pojawia się głównie u kobiet, które już wcześniej miały zaburzone obrazy własnej sylwetki, a kiedy w ciąży kilogramów zaczyna przybywać, ciężarne panicznie zaczynają się odchudzać. Niestety, jak twierdzą śląscy naukowcy, intensywne ćwiczenia czy niedojadanie mogą mieć bardzo zły wpływ nie tylko na organizm przyszłej mamy, ale przede wszystkim na stan jej dziecka. O szczegółach posłuchajcie w materiale naszej reporterki Agnieszki Kucjas.
3: Mateusz Grajek, doktor nauk o zdrowiu, Zakład Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
4: Robili Państwo badania na temat anoreksji w ciąży. Wydawałoby się, że każda kobieta zachodząc w ciąży liczy się z tym, że tych dodatkowych kilogramów musi przybyć, no bo przecież dziecko swoje waży, wody płodowe i tak dalej, ale jednak jest to problem dla wielu kobiet.
3: Wydaje się, że tym podstawowym problemem, jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, są współczesne media, ponieważ w mediach panuje pewien trend takiego kultu, nawet powiedziałbym szczupłości. Obserwujemy wiele celebrytek, gwiazd, które zaraz po urodzeniu dziecka wracają do swojej pracy, do dawnej figury, więc myślę, że to jest taki ważny czynnik, który predysponuje kobiety w ciąży do zapadania na różnego rodzaju zaburzenia odżywiania i warto tutaj podkreślić, że ważnym czynnikiem takim wywołującym zaburzenia odżywiania w ciąży, czyli tą pregoreksję, o której tutaj rozmawiamy i będziemy rozmawiać, jest przede wszystkim sam fakt zachodzenia w ciąży, bo pamiętajmy, że najwięcej pregorektyczek to są kobiety, które wcześniej cierpiały na anoreksję i właśnie samo zajście w ciążę może być takim czynnikiem, który spowoduje nawrót do tych zaburzeń.
4: Ta choroba zdarza się tylko u kobiet, które właśnie przechodziły wcześniej przez jakieś zaburzenia odżywiania. Czy tak naprawdę każda kobieta, która gdzieś jak zauważy, że biodra zaczynają obrastać tłuszczykiem, może też się z tym zmierzyć?
3: Ciężko jest powiedzieć tak jednoznacznie. Wydaje mi się, że tak jak tutaj pokazują dane, że najczęściej jednak występuje to zjawisko u kobiet, które wcześniej cierpiały na zaburzenia odżywiania i pamiętajmy, że to nie tylko anoreksja, tylko tendencje, predyspozycje do różnych zaburzeń odżywiania, takich jak bulimia, kompulsywne objadanie, ortoreksja, bo mamy całą gamę tych zaburzeń odżywiania, więc te kobiety są bardziej predysponowane. Ale pamiętajmy również o tym, że żyjemy w czasach, tak jak powiedziałem, gdzie ten kult szczupłej sylwetki jest cały czas na świeczniku i raczej ta szczupła sylwetka, szczególnie w zawodach takich, gdzie prezentujemy siebie i musimy prezentować nienaganny wygląd, jest jakby wymagane od tych kobiet. Zatem wydaje mi się, że to też jest ważny czynnik, że jeżeli kobieta wie, że podczas ciąży przytyje, a w pracy musi pokazywać się od tej takiej, powiedziałbym, bardziej wizualnej strony, to również to może powodować, że rozwinie się u niej zaburzenie.
4: Na co w takim razie powinniśmy zwracać uwagę zarówno u siebie, jeżeli jesteśmy w ciąży, bądź u koleżanki, która wiemy, że jest w ciąży, żeby wyłapać ten problem na samym początku, a nie kiedy już jest za późno?
3: Jest wiele takich czerwonych flag, jeżeli chodzi o zaburzenia odżywiania. Przede wszystkim osoba, która ma predyspozycję do tych zaburzeń, bo powinniśmy tutaj mówić o predyspozycjach, bo diagnozę zostawmy lekarzom, a także innym specjalistom z zakresu zdrowia psychicznego. Takie podstawowe wskazówki to jest, jak ja to mówię, takie zafiksowanie na tematyce żywieniowej. Kobiety, które mogą zapadać na zaburzenia odżywiania, bo jak pokazują dane, zaburzenia odżywiania dotyczą również mężczyzn, ale 10-krotnie częściej dotyczą kobiet, no a pregoreksja z tego powodu, że fizjologicznie kobiety rodzą dzieci, zatem będzie dotyczyła tutaj kobiet. Takimi ważnymi przesłankami jest mówienie na przykład o swojej sylwetce i o tym niedostatku. Na przykład będzie taka kobieta mówiła cały czas o jedzeniu, o tym, co spożywa, a czego nie spożywa. Będzie liczyła kilokalorie i będzie pokazywała taki negatywny obraz swojej sylwetki, czyli wizualnie wszystko będzie z nią w porządku, ale cały czas będzie na przykład mówiła o tym, że tu, ówdzie jest za gruba, że gdzieś jej wystają fałdki, że w lustrze widzi zupełnie inną sylwetkę. No i oprócz tego, no takim najbardziej widocznym efektem zaburzeń odżywiania będzie szybka strata masy ciała w bardzo krótkim czasie. To mówimy tutaj ogólnie o zaburzeniach odżywiania, a w przypadku pregoreksji, no to już sam fakt, że ktoś odchudł

0: Budza się, będąc w ciąży, gdzie to, myślę, że tutaj pani doktor za chwilkę dopowie, no nie jest zbyt pożądanym zjawiskiem.
1: Często na początku ciąży i tak tracimy kilogramy, no bo mdłości przeszkadzają w jedzeniu, plus dochodzą wymioty. Czy to też może być taka pułapka, że tutaj, mimo że jestem w ciąży, chudnę, a za chwilę jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, z dnia na dzień tak naprawdę tych kilogramów przybywa?
2: Agnieszka Białek-Dratwa, doktor nauk medycznych, katedra dietetyki i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. To wszystko zależy od tego, jak kobieta przechodzi ten pierwszy trymestr ciąży, bo u wielu kobiet ze względu na zmiany hormonalne po prostu dochodzi do zmniejszonego apetytu, wymiotów czy też mdłości i te kobiety faktycznie nie spożywają odpowiedniej ilości kalorii, odpowiedniej ilości białek, tłuszczu i węglowodanów oraz witamin. Natomiast jest taki moment, w którym hormony jakby troszeczkę się obniżają, te, które odpowiadają między innymi za pojawienie się wymiotów i wtedy wraca normalny apetyt. To najczęściej dzieje się w drugim trymestrze ciąży, no i faktycznie po pierwsze, zaczynamy odbudowywać kilogramy, które wynikają z odwodnienia, bo kiedy wymiotujemy, to tak naprawdę odwadniamy swój organizm, więc one szybko wracają, a do tego ze względu na bardzo intensywny wzrost płodu w brzuchu mamy, wzrasta ilość kilogramów, które kobiety widzą na wadze. Ale to jest jakby prawidłowe, bo przez cały okres ciąży te kilogramy powinny się pojawiać wraz z rozwojem dziecka.
0: Wydaje mi się, że to jest taka pewna pułapka, bo na początku widzimy, że faktycznie tracimy te kilogramy, więc dla osoby, która wykazuje już wcześniej objawy zaburzeń odżywiania, może być to dla niej taki efekt korzystny, bym to tak nazwał, ponieważ będzie uważała, że o super, teraz chudnę. A później te kilogramy zaczynają bardzo szybko przybywać, ponieważ tak jak tutaj pani doktor wspomniała, powiększa się płód, też nasze zapotrzebowanie w pewien sposób jest podyktowane tym, że jest to odpowiedzialność organizmu za drugiego człowieka, który się w łonie matki rozwija i wtedy dochodzimy do takiego punktu, który tutaj w literaturze nazywa się czynnikami podtrzymującymi w zaburzeniach odżywiania. Czyli widzę, że tyję, zatem muszę coś z tym zrobić, więc podejmuję różnego rodzaju praktyki. I teraz w zależności, jeżeli pregoreksja będzie przebiegała z objawami anorektycznymi, to taka kobieta będzie jadła bardzo skromnie albo przejdzie na głodówki. Jeżeli będzie to na przykład pregoreksja z objawami bulimicznymi, to taka kobieta będzie wykazywała różnego rodzaju zachowania kompensacyjne, czyli na przykład będzie prowokowała wymioty, będzie intensywnie uprawiała sport, bądź też będzie stosowała różnego rodzaju środki. I pamiętajmy, że takie praktyki są bardzo niebezpieczne dla rozwijającego się płodu, bo już tutaj pomijając te kwestie związane z niedożywieniem, to na przykład stosowanie różnego rodzaju medykamentów takich przeczyszczających, czy też diuretycznych, one również mogą wpłynąć negatywnie na płód, ponieważ będą działały teratogennie, czyli toksycznie dla płodu.
1: W takim razie jak się odżywiać w ciąży, żeby zadbać o swój organizm no i o rozwijający się w nas płód?
2: Przede wszystkim nie można odżywiać się za dwojga, tylko dla dwojga i ta dieta powinna być zbilansowana, czyli dostarczać wszystkich niezbędnych składników odżywczych, produktów, które będą zawierały i węglowodany, takie jak pełnoziarniste pieczywo, pełnoziarniste kasze, makarony. Dalej ważne jest to, żeby dostarczać odpowiednią ilość białka, bo zapotrzebowanie w ciąży jest zwiększone na białko, w związku z tym produkty takie jak mięso, ryby są ważne ze względu na zawartość kwasów tłuszczowych omega-3, które również mają wpływ na płód. No i ważne jest też to, żeby dostarczać odpowiednich tłuszczy w diecie, które mogą być podyktowane na przykład za pomocą podania orzechów, pestek dyni, nasion słonecznika i nie możemy zapominać o najważniejszej grupie produktów spożywczych, które wszyscy powinniśmy spożywać, czyli warzywa i owoce, po to, aby dostarczyć odpowiednią ilość witamin, składników mineralnych, ale przede wszystkim antyoksydantów. Musimy pamiętać, że dieta kobiety ciężarnej jest różna w każdym trymestrze, bo o ile pierwszy trymestr będzie podyktowany tymi wszystkimi zaburzeniami, takimi jak wymioty, zmniejszony apetyt, to już od drugiego trymestru ciąży, kiedy to samopoczucie kobiety jest lepsze, to jest dobry okres na to, żeby dieta była naprawdę zbilansowana i dobrze skomponowana. Natomiast trzeci trymestr ciąży będzie tutaj podyktowany też samopoczuciem pacjentki i tego, jak kobieta po prostu odczuwa ciążę, czy dziecko nie uciska na przykład na przełyk, na żołądek, bo tutaj mogą się pojawić wzgaga, jakieś też zmniejszone żołądek, w związku z tym nie jest w stanie przyjmować posiłków o takiej normalnej, standardowej objętości, tylko te posiłki po prostu muszą być mniejsze, a częściej spożywane.
1: Powiedziała tutaj pani bardzo ważną rzecz, odżywiamy się dla dwojga, a nie za dwoje. Co to znaczy?
2: To znaczy, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nagle jeść bardzo duże ilości pożywienia, bo ta kaloryczność diety wzrasta o około 450 kilokalorii w trzecim trymestrze, w związku z tym to nie są duże ilości pożywienia, tak naprawdę jeden dodatkowy posiłek, ale musimy zadbać o to, żeby w diecie były wszystkie niezbędne składniki, czyli po prostu jemy bardzo różnorodnie, to jedzenie powinno być urozmaicone, bogate w warzywa i owoce, o których często my zapominamy. O ile owoce są w naszym społeczeństwie często spożywane, to jednak warzywa są jakby tylko dodatkiem, a one powinny być podstawą naszego codziennego żywienia, zwłaszcza u kobiet ciężarnych.
1: W ciąży, jak każda kobieta, która była w takiej sytuacji, wie, pojawiają się zachcianki, często ciągnie nas na słodkie albo niezdrowe przekąski. Czy to jest dobry pomysł, żeby po nie sięgać, czy lepiej zastąpić je czymś innym?
2: To zależy znowu od trymestru ciąży, bo jeśli to jest pierwszy trymestr, to tutaj pierwszy trymestr po prostu trzeba przetrwać, zminimalizować ilość wymiotów, no bo one niekoniecznie są właściwe dla rozwoju płodu, bo kobieta nie przyjmuje odpowiedniej ilości kalorii. Natomiast co do zachcianek, to jest kwestia tego, jakie my słodycze czy słone przekąski wybieramy, bo jeśli to będą słodycze, które są podawane raz na tydzień, nie ma z tym najmniejszego problemu, tak? Jeśli my kilka razy w ciągu dnia jemy słodkie, no to trzeba byłoby się zastanowić, czy tutaj nie ma już zaburzeń związanych z glikemią i czy nie warto byłoby się zwrócić do lekarza, diabetologa, bo być może występuje cukrzyca ciążowa. Ale możemy sobie wspomóc za pomocą na przykład spożywania owoców, spożywania jogurtów właśnie z owocami, z jakimiś suszonymi owocami, czy też dostarczać odpowiednią ilość orzechów jako forma słonych przekąsek.
1: Badania nad pregoreksją prowadziliście na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. A jak sytuacja wygląda na Śląsku? Czy dużo kobiet cierpi z powodu zaburzeń odżywiania w ciąży?
2: Czy my nie możemy w ogóle powiedzieć o takiej populacji śląskiej, tylko bardziej populacji ogólnopolskiej czy też europejskiej, bo takie badania są rzadkimi badaniami i też nie do końca są doszacowane. Natomiast z różnych publikacji naukowych wynika, że od 1,5-7% kobiet ciężarnych zapada na anoreksję w ciąży, czyli na pregoreksję. Tutaj też musimy mieć na uwadze, że wiele kobiet nie chce się przyznać do tych zaburzeń odżywiania, więc musimy mieć na uwadze to, że te dane są jednak niedoszacowane i ta ilość kobiet z pregoreksją jest zdecydowanie większa.
1: Na jakiej grupie kobiet były prowadzone te badania Śląskiego Uniwersytetu Medycznego?
0: Była to grupa kobiet między 21 a 45 rokiem życia. Było ich około 300. Wszystkie te kobiety wykazywały prawidłowe BMI, ale 70% z nich było niezadowolonych ze swojej aktualnej masy ciała i wyglądu.
1: Czy wpływ na to, czy one były zadowolone z własnego ciała, czy nie, miało to, w jaki sposób rodziły?
0: Owszem, 50% z tych kobiet rodziło przy pomocy cesarskiego cięcia i to też był ważny czynnik, który powodował ich niezadowolenie.
1: I jakie zagrożenia dla matki i płodu wynikają z tego, że kobieta nieprawidłowo się odżywia i próbuje się odchudzać, mimo tego, że jest w ciąży, no i to zapotrzebowanie na jedzenie jest większe?
2: Te konsekwencje będą przede wszystkim odgrywały się na dziecku, które może być dzieckiem przedwcześnie urodzonym i z konsekwencjami dziecka wcześniaczego. Zatem tutaj może być niedorozwój wszelkich narządów wewnętrznych w zależności od tego, w którym tygodniu ciąży dziecko się urodzi. Ważne jest też to, że dzieci mogą się urodzić z niską masą urodzeniową, a to z kolei będzie predysponowało w przyszłości do wielu różnych konsekwencji, takich jak choroby metaboliczne, cukrzyca, otyłość. Niestety to, że matka odchudza się w czasie ciąży, będzie predysponowało dziecko w późniejszych latach życia do tego, żeby było dzieckiem otyłym, z cukrzycą, z zaburzeniami układu krążenia, także tych konsekwencji jest całe mnóstwo.
3: SK Śląsk.
4: A teraz zmieniamy temat i przenosimy się do Jaworzna. Jaworznicka Jadłodzielnia prosi o wsparcie finansowe. Potrzebne są pieniądze na prąd, środki czystości czy paliwo dla wolontariuszy, którzy codziennie dostarczają do lodówki żywność.
5: Edyta Lesiak, prezes Fundacji Kobieca Przystań.
6: Stoimy przy Jaworznickiej Jadłodzielni. Jak takie miejsce się sprawdza? Ono jest potrzebne?
5: Myślę, że bardzo potrzebne. Sama inicjatywa, same jakby liczby pokazują nam, że prawie 50 tysięcy ludzi odwiedziło to miejsce. Z doświadczenia tak naprawdę, jeśli przywozi tutaj wolontariusz jedzenie, ono znika tak naprawdę maksymalnie do godziny.
6: Jakie jedzenie się pojawia w takich lodówkach?
5: Fundacja Kobieca Przystań ma podpisaną umowę z sklepami w ramach niemarnowania żywności. Mamy ustalony harmonogram, więc każdy dzień tygodnia, od poniedziałku do piątku, nawet niektóre soboty, wolontariuszka podjeżdża pod taki sklep swoim prywatnym samochodem, załadowuje tam 60, 80, nawet 120 kg, przenosi to swoimi kobiecymi dłońmi do swojego samochodu, przyjeżdża tutaj, wyładowuje to jedzenie. Bardzo często zdarza się, że osoby już tutaj stoją, czekają po prostu, no żeby już skorzystać, tak?
6: Jakie to jedzenie? Co tu jest?
5: To jest nabiał, to są różnego rodzaju warzywa, owoce, to są słodycze, to jest pieczywo, kasze, mąki, ryże. Wszystko to po prostu, co sklepom nie udało się sprzedać, termin ważności już za chwilę się kończy. No i dzięki właśnie tym podpisanym umowom przekazują nam te jedzonko. Widzimy również, że mieszkańcy też się angażują i to jest super, bo tych mieszkańców jest coraz więcej. Szczególnie widzimy to w okresie świątecznym, czy Boże Narodzenie, czy Wielkanoc. Rzeczywiście osoby dzielą się tutaj swoim stołem, swoim sercem, swoją lodówką z osobami też potrzebującymi, ale zależy nam na tym, żeby nie było to tak, że jadłodzielnie jest tylko dla osób bardzo ubogich i potrzebujących. Jadłodzielnia przede wszystkim ma za zadanie nie marnowania żywności, tak? 41 ton. To mówi samo przez siebie.
6: Czyli nie jest ważne, czy ktoś ma pieniądze, czy nie, tylko po prostu ważne jest to, żeby z tego skorzystał, tak? Bo za chwilę to może się po prostu zniszczyć.
5: Dokładnie tak. Jeśli 41 ton zamiast wylądować w śmietniku, wylądowało w brzuchach mieszkańców Jaworzna, no to proszę zobaczyć, jaka to jest oszczędność tak naprawdę dla wszystkich, ale też szacunku dla ludzi, którzy pracują, wytwarzają to jedzenie, nie wiem, dla rolników, dla osób sprzedających, kupujących, po prostu z szacunku dla człowieka. Mówimy, że jadłodzielnia to jest takie miejsce spotkania, miejsce dzielenia się dobrem. Spotyka się osoba, która ma w tym momencie za dużo jedzenia, z tą osobą, która może po prostu to jedzenie skonsumować, wykorzystać.
6: Nie jest wstyd, że ktoś sobie otworzy lodówkę i z tej lodówki coś wyciągnie?
5: Absolutnie nie jest wstydem. Ja bardzo często zachęcam do tego, że na przykład przynoszę sernik, bo upiekła moja rodzina, nie jest w stanie go zjeść, więc przynoszę połowę tutaj sernika, a mogę sobie zabrać, nie wiem, bułeczkę, jogurt czy coś innego. Nawet na zasadzie wymiany. Chodzi o to, żeby nie tak stygmatyzować te osoby. Tak, jesteś ubogi, to korzystasz z jadłodzielni. Nie, jesteś świadomą osobą znającą ekologię, niemarnowanie żywności, z szacunku dla ludzi, dla siebie też. No i edukacja. Bardzo często i dużo zapraszamy tutaj młodzież, szkoły.
6: Zmieniają się osoby na przykład, które wkładają do tych lodówek, które wyciągają z tych lodówek. Coś się zmienia na przestrzeni tego czasu, jak jadłodzielnia w Jaworznie działa?
5: Widzę efekty naszej pracy. Widzę to, że wychodzimy do szkół, że edukujemy, że fundacja bardzo prężnie działa. Przyniosło to, że jednak ludzie w Jaworzni już kojarzą to miejsce, tak? Czyli jeśli mamy imprezę rodzinną, to przynoszę coś do jedzenia. Natomiast ja jestem zawsze niezwykle poruszona, jeśli chodzi o wolontariuszki, bo no, wożą to swoimi prywatnymi samochodami w ramach swojego prywatnego czasu. To jest ogrom naprawdę takiej kobiecej siły i zaangażowania. I działamy już 3 lata i nie zdarzyło się, żeby jedzenie w ciągu tego dnia nie dotarło. Czyli jeśli komuś wypada coś, dziecko się rozchorowało, mamy grupę na Facebooku, to się wszystko po prostu tam kotłuje i podjeżdża ktoś inny. Także no, ja jestem przeogromnie wzruszona, a jednocześnie zaszczycona, że mam możliwość współdziałania z tak cudownymi osobami, kobietami. Angażujemy też mężczyzn. Nowa Fundacja Kobieca Przystań, a tu jednak nasi mężowie, jeśli mamy dostawę ziemniaków i to już po prostu jest ogromnie ciężkie, albo paletę wody, no to trudno jest po prostu w takiej ilości te kilogramy podnieść. No więc angażujemy swoich partnerów, mężów, którzy również nam pomagają i to się tworzy tak rodzinnie, tak, że mama wioząc dziecko na spotkanie, po drodze zabiera jedzenie do jadłodzielni i tym samym to dziecko już od małutkości nasiąka tym, że warto pomagać, że warto nie marnować, no i warto dzielić się dobrem.
6: Dobre jest to, że weszła ta ustawa, o której pani mówi, o niemarnowaniu żywności, bo chyba najbardziej serce bolało wszystkich, kiedy sklepy to jedzenie wyrzucały.
5: Tak, teraz mają taki obowiązek. Dodatkowo fundacja od września jest organizacją pożytku publicznego, więc możemy starać się właśnie o jeszcze większe sklepy, ale tak z ogromnym bólem serca muszę powiedzieć, że jadłodzielnia to też ogromny trud finansowy. My tak naprawdę mamy wsparcie z Urzędu Miasta Jaworzno, natomiast to wsparcie to jest 1/3 kwoty, którą potrzebujemy. Pozostała część na prąd, na środki czystości, na paliwo dla wolontariuszy, no niestety nas blokuje. Chciałybyśmy, bardzo marzymy o tym, żeby odbierać więcej jedzenia, jeszcze go więcej uratować, więcej brzuchów nakarmić, ale po prostu koszty paliwa nas, no rozkładamy ręce, tak? Zrobiliśmy zrzutkę.pl, liczymy na wsparcie, natomiast widzimy, że jednak taka świadomość i zainteresowanie ogólnie przy tych wszystkich ilości zbiórek, które są w Polsce, no niestety jest gdzieś tam marginalizowana.
6: Ile byście potrzebowali pieniędzy, żeby wam wystarczyło na takie funkcjonowanie, na to, żeby jadłodzielnia dobrze funkcjonowała, żeby wolontariusze nie musieli dokładać?
5: To jest około 10 tysięcy na rok.
6: I o taką kwotę prosicie na zrzutce?
5: Tak, o taką kwotę prosimy na zrzutce.
6: A jak wyglądają wpłaty?
5: Na tę chwilę mamy 2%, ale ogromnie cieszymy się, że że odważyłyśmy się na ten krok. To było dla nas trudne powiedzieć, słuchajcie, dajemy całe serce, ile tylko możemy. A tak prozaiczna rzecz jak brak środków finansowych, czy to właśnie na paliwo, nas ogranicza, a chciałobyśmy rozwinąć te skrzydła i pomagać jeszcze więcej.
6: Po tych 3 latach po raz pierwszy mówicie pomóżcie, tak?
5: Tak. Pierwszy rok radziłyśmy sobie same, w drugim roku było dofinansowanie z Urzędu Miasta, ale ono też pokrywa tylko w części, no i na ten rok również mamy dofinansowanie, ale tylko w części. A marzenia i chęć. I powiem, co, ja jestem niezwykle poruszona tym, że wolontariusze nie wykruszają się. Wszyscy mówili, Edyta, ten projekt upadnie za pół roku, za rok, bo nie będzie się chciało mróz, śnieg, deszcz, a one jadą. I to jest dla mnie wow, poruszające.
6: W jaki sposób można Wam pomóc? W jaki sposób wesprzeć Fundację Kobieca Przystań, żeby dalej mogła pomagać ludziom?
5: Bardzo prosimy o 1,5% i bardzo prosimy o wpłatę na zrzutka.pl.
7: Ewa Żyłka.
6: Panie?
7: Nauczycielem w szkole podstawowej numer 7 z oddziałami integracyjnymi w Jaworznie.
6: Dlaczego to jest ważne, żeby dzieci edukować, żeby dzieciom mówić, że pomaganie jest ważne?
7: No to jest ważne ze wszechmiar, bo przecież to jest młode pokolenie, które później tą wiedzę będzie niosło dalej. Jeżeli teraz ich wyedukujemy w dobry, świadomy sposób na temat tego, jak bardzo istotne jest niemarnowanie jedzenia, jak bardzo istotne jest dbanie jakby w globalnym spojrzeniu na naszą planetę, no to oni z taką wiedzą i z takim jakby bagażem będą szli dalej.
6: Kiedyś było wstyd się przyznać do tego, że na przykład nie mamy pieniędzy. W tej chwili takie projekty jak Jadłodzielnie na przykład tych ludzi nie stygmatyzują, prawda?
7: Absolutnie. Ja myślę, że nie ma wstydu przyznać się, że jest mi źle i że jest mi gorzej. My jesteśmy w różnych sytuacjach życiowych. Nie nam oceniać, dlaczego ktoś do tej Jadłodzielni przychodzi i korzysta. To może być człowiek, który rzeczywiście jest na życiowym zakręcie i został bez dachu nad głową, bez środków do życia, ale to może być równie dobrze osoba teoretycznie dla innych wydająca się na osobę majętną, będąca w takim momencie, że może nawet nie ma, nie wiem, nie ma siły na przykład, żeby ugotować sobie coś, psychicznych sił, przerobowych sił i wtedy korzysta z tej jadłodzielni. A z drugiej strony istotne jest też to, że edukujemy w tą stronę, że przecież jak nagotowałaś za dużo, czy nagotowałeś za dużo zupy danego dnia, nie wylewaj, podziel się z innymi, bo zawsze ktoś chętnie to zje, co ty ewentualnie mógłbyś po prostu wyrzucić. Więc tutaj jest ważna ta świadomość. I to myślę, że to nie ma takiego bezpośredniego przełożenia na to, jaką mamy pozycję finansową i taką na jakby w świecie.
6: Oswoiliśmy się już z tym, prawda, że tym jedzeniem się dzielimy.
7: Tak, tak. To jest bardzo ważne, żeby właśnie, mówię, w myśl zasady nie marnuj, wykorzystaj, nie wyrzucaj, daj komuś. A oczywiście wcześniej rób świadome zakupy. Jeżeli wiesz, że jesteś sam w domu, nie kupuj 0,5 kilo szynki, bo tego nie przejesz. Kup świadomie 5-6 plasterków, tyle ile zjesz. Ale jeżeli już ci się zdarzy poszaleć z zakupami, z dużą ilością gotowania, to rzeczywiście podziel się z tym innymi.
6: Troszeczkę też zmienia się podejście. Ludzie młodzi jakby już mają taki nawyk, tak, że kupują tyle, ile potrzebują. Natomiast jeszcze w starszych osobach jest ta chęć tego gromadzenia jedzenia, prawda? Bo to jest to pokolenie, które o to jedzenie, no niestety w sklepach musiało walczyć i kupuje czasami za dużo właśnie. Myśli pani, że podejście już i myślenie tych ludzi starszych też się troszkę zmienia?
7: Myślę, że się zmienia, że to jakby całościowo idzie. Oczywiście, no tak jak pani mówi, te starsze osoby mają jeszcze ten syndrom, że jedzenia brakowało, że robimy zapasy duże, że lodówka wiecznie wypchana po brzegi, ale myślę, że to się całościowo zmienia, że bardzo często widać jakąś starszą osobę, która rzeczywiście kupuje 5-6 plasterków szynki, bo wie, że nie zje więcej. Ja to tak mówię przysłowiowo o tej szynce. Natomiast ja to obserwuję chodząc na zakupy, że rzeczywiście te panie już robią, czy ci panowie, bardziej świadomie te zakupy i kupią sobie jedno jabłko, jednego banana, niekoniecznie już więcej. Myślę, że świadomość jest coraz większa, a też dostęp do tego. Ci ludzie też obserwują, że tego jedzenia nie brakuje w sklepach, że można ciągle co któryś tam dzień iść i kupić sobie coś świeżego.
8: Andrzej Kościański, jestem prezesem tutaj Stowarzyszenia Manhattan Podłęże. Jest to stowarzyszenie kupieckie, zrzesza kupców, zrzesza małych przedsiębiorców, piekarzy, masaży, różnych działalności.
6: I teraz jesteście też tym miejscem, w którym można się dzielić jedzeniem.
8: Również można się podzielić jedzeniem. Dużo jedzenia marnuje się, ale w tej chwili każdy, kto ma coś niepotrzebnego w domu, a nadaje się to jeszcze do spożycia, może to włożyć do jadłodzielni, opisać, że to nadaje się do skonsumowania i wtedy przychodzą bardzo często wiele osób, no biednych, ale też i tacy, którzy po prostu wybiorą sobie coś dla siebie i to znika w bardzo krótkim czasie. Często jest tak, że to jedzenie nie leży dłużej jak pół godziny.
6: Myśli pan, potrzebne są takie miejsca?
8: Na pewno potrzebne, bo jak zobaczę, jaka to jest skala, jak tutaj normalnie w tonach to idzie ta żywność na zmarnowanie i to trzeba potem utylizować, jakie to są koszty, to jak zastanowimy się nad tym wszystkim, to lepiej, żeby to ktoś skonsumował, kto jest w potrzebie.
6: No właśnie, a takich ludzi w potrzebie niestety coraz więcej.
8: Tak, widać to, że jest coraz więcej ludzi przybywa i niejednokrotnie wygląda to w ten sposób, że przychodzą ludzie, którzy często wstydzą się, chociaż nie ma się czego wstydzić, prawda? Wstydzą się i mówią, a ja tam dla kogoś biorę tą żywność, ale widać, że oni biorą często to dla siebie po to, żeby po prostu też skorzystać z tej żywności, bo to jest naprawdę dobra żywność. Ona już jest dzień po terminie na przykład, ale nadaje się jeszcze fizycznie do spożycia.
6: No właśnie, bo to jest o tyle fajne miejsce, że można to wszystko zrobić anonimowo, tak? Nie trzeba wypełniać tony dokumentów, po prostu podchodzimy i bierzemy.
8: Dokładnie tak jest. Dla nas jest to taka korzyść, że przyciąga to tutaj też wiele osób do nas, a z drugiej strony to, co ląduje w śmietniku, to znajduje jeszcze takie osoby, które to skonsumują.
6: Czy ustawienie takiej jadłodzielni w takim miejscu jak to też jest dobrym pomysłem? Myśli pan, że na przykład ktoś kupi czegoś za dużo albo specjalnie kupi więcej i włoży do lodówki?
8: Myślę, że tak. Przy takich obiektach handlowych dużych takie miejsca powinny być i w ten sposób zaoszczędzilibyśmy też ilość odpadów, prawda? Bo to jest ważne, że też ktoś to potem musi zutylizować, to są ogromne pieniądze.
6: No właśnie, bo tutaj też są sklepiki, tak? Czasami też tak. Termin ważności się kończy, sprzedawca sobie myśli, nie sprzedam, włożę do lodówki.
8: Tak jest, ale też wiele towarów tutaj jest dowożonych z innych okolicznych sieci, nawet handlowych, które też mają bardzo duże ilości żywności, która idzie na zmarnowanie.
6: Ta jadłodzielnia to nie tylko miejsce, w którym wymienia się jedzenie.
5: Tak, tutaj dzielimy się również dobrym słowem. Są cytaty z Pisma Świętego i znanych, lubianych psychologów oraz są takie ekologiczne woreczki z Firan. Jedna z naszych wolontariuszek, jak twierdzi, w ramach swojej takiej terapii walki z samotnością i depresją, po prostu zbiera te firany, szyje takie ekoworeczki. Dzięki temu osoba, która przychodzi skorzystać z jadłodzielni, czy zabiera właśnie chlebek, bułeczkę, może od razu włożyć sobie to do takiego ekologicznego woreczka.
4: A tym tematem zajęła się nasza reporterka Kasia Ziółkowska.
3: SK Śląsk.
4: Specjalne książeczki nauczą przedszkolaków podstaw języka śląskiego. To wspólny projekt Uniwersytetu Śląskiego oraz Biura Tłumaczeń Po Naszymu. Z czterech podzielonych tematycznie książeczek dla dzieci nauczą się słów po śląsku związanych z domem, zwierzętami, jedzeniem czy też ubiorem. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
9: Adrian Gorecki, Śląskie Biuro Językowe Po Naszymu.pl.
10: Proszę powiedzieć, stworzyliście we współpracy z Uniwersytetem Śląskim specjalne książeczki. Książeczki skierowane dla kogo?
9: To są książeczki skierowane przede wszystkim do najmłodszych dzieci, które rozpoczynają naukę języka. Języka zarówno polskiego, no jak i mamy nadzieję właśnie języka śląskiego. To są książeczki skierowane dla rodziców tych najmłodszych dzieci, którzy chcieliby uzupełnić zasób słów swoich pociech właśnie o te podstawowe słowa w języku śląskim.
10: To proszę powiedzieć, to są jakieś historyjki, możemy powiedzieć więcej o tych książeczkach?
9: To są książeczki stworzone z myślą o dzieciach najmłodszych, także one zawierają przede wszystkim pojedyncze słowa. Uniwersytet stworzył ten projekt jako projekt adresowany do najmłodszych uczniów klas podstawowych w szkole, ale my go również kierujemy do dzieci uczęszczających do przedszkola, do żłobka, ponieważ każde dziecko, które gdzieś zaczyna naukę słów, może skorzystać z tych książeczek i nauczyć się kilkudziesięciu słów po śląsku, pogrupowanych tematycznie w cztery różne książeczki.
10: Jakich słów dzieci będą mogły się na przykład nauczyć w języku śląskim? Może przejrzyjmy te książeczki.
9: Jeśli chodzi o książeczkę dotyczącą ubrań, mamy tutaj chociażby galoty, fuzekle, szczewiki, binder, sweater czy tresek, ale też keckę albo kieckę, jak mają w niektórych miejscach na Śląsku, mantel, jakle, myckę i kilka jeszcze innych słów.
10: Jest coś też, co się znajduje w domu?
9: Tak, tutaj wśród domowych przedmiotów mamy chociażby szrank, jest bigel, jest żdżadło, jest zygor, kromleuter, ale też komputer, graczki czy chociażby zogówek.
10: Kolejna książeczka dotyczy też słów w języku śląskim, jeżeli chodzi o żywność.
9: W rzeczy samej tutaj dzieci chociażby mogą poznać, czym są kartofle, tomaty, radiski, kreple, szekulada, ale też jajca, wieprzki czy szałot albo mleko.
10: I znalazło się też coś dla tych, którzy kochają zwierzęta.
9: Tak, tutaj również mamy kilkanaście słów, chociażby takie jak pies, jak kaczyca albo inta, jak hindyk albo bulldog, to akurat są po dwa słowa, izel albo osioł, ale też ciga, ślimok, hazok, czwalbka czy chociażby szpok.
10: Proszę powiedzieć, te książeczki, one trafią do przedszkoli, jak rozumiem, tak?
9: One trafią do uczniów najmłodszych klas szkoły podstawowej, one trafią do przedszkoli, one trafią do żłobka.
10: Dzieci chcą się uczyć języka śląskiego, chcecie ich wychować na tej też tradycji, można powiedzieć.
9: No, mamy dosyć dobre sygnały. Na razie wszystkie placówki, którym to zaoferowaliśmy, zgodziły się raczej z ochotą. Kilka osób się zgłosiło już później gdzieś tam, bo pocztą pantoflową dotarło to do innych miejsc. Ponadto ludzie nas pytają w mailach, dlaczego nie stworzyliśmy wersji komercyjnej. Więc to jest też coś, nad czym teraz będziemy myśleć, że być może powinna istnieć taka wersja również do gdzieś tam do kupienia, ale póki co to jest projekt non-profit i darujemy te książeczki placówkom oświatowym za darmo.
4: Na razie to tyle. Więcej informacji z naszego regionu już teraz na sk.pl. Dziękujemy Wam za uwagę.
3: Radio SK.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
1: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
0: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
1: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
0: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
7: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
2: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Tychach przy ulicy Metalowej 4 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bytom S1 Center, ulica Chorzewska 86. Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191.
8: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim koczorem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja. Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz wyjątkowego miejsca na konferencję lub spotkanie biznesowe? Zmień hotelowe sale na egzotyczne przeżycie w Exotarium w Sosnowcu. Oferujemy dwie nowoczesne sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem i widokiem na tropikalną strefę Exotarium. W ofercie również przerwa kawowa i catering. Organizujesz konferencję, szkolenie? Nasz zespół zadba o każdy detal. Skontaktuj się z nami i zaplanuj swoje wydarzenie w egzotycznym stylu.
3: I po reklamie.

0: informácia.
1: A kde tu vstečne jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: Baby Lasagna, Moby, The Libertines, Teddy Swims, Skunk Anansie i ponad 100 innych wykonawców. A do tego strefy rozrywki, pokazy artystyczne i teatralne, projekcje filmów, panele dyskusyjne i szereg atrakcji dla uczestników w każdym wieku. Do zobaczenia od 15 do 18 lipca na terenie dawnej huty w czeskiej Ostrawie. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
3: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na fe.

0: jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.